0: powodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
1: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia na gości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina? Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji. Nowa Lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Abelard Giza, znany komik, zawdzięcza swoje nietypowe imię fascynacji dziadka średniowiecznym filozofem. Hugon Lasecki, dziadek Abelarda, tak bardzo pragnął mieć w rodzinie Abelarda, że nawet po narodzinach córki nie odpuścił. I tak oto, dzięki rodzinnej determinacji, polska scena komediowa zyskała artystę, którego imię budzi więcej emocji niż niejedna jego puenta. Co ciekawe, sam Abelard, zakładając rodzinę, postawił na bardziej klasyczne imiona dla swoich dzieci, jakby chciał im oszczędzić podobnych przygód. Agata Buzek, nasza polska kameleonka, kończy dziś 50 lat. Od Królewny w Wiedźminie po Muzę Radiohead jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zaskakiwała nas nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym, gdzie jej związki były gorętsze niż niejedna premiera filmowa. Aż trudno uwierzyć, że ta eteryczna aktorka, która zaczynała jako szara myszka, stała się ikoną kina artystycznego i ulubienicą międzynarodowych reżyserów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z Raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Rheinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc. W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7 płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc?
2: Dziś wielki dzień dla najmłodszych odkrywców. Dzień przedszkolaka. To czas, kiedy maluchy stają się bohaterami w salach pełnych zabawek, a kolorowe balony i słodkie niespodzianki królują w przedszkolach. Czyż nie jest to idealna okazja, by przypomnieć im, jak ważną pracę wykonują, budując wieże z klocków i ucząc się nowych piosenek? Niech każdy przedszkolak ma dziś magiczne kredki i supermoc zjadania nielimitowanych deserów.
1: 1986 roku Peter Gabriel postanowił, że jego twarz stanie się placem zabaw dla owoców, ryb i miniaturowych pociągów w teledysku do Sledgehammer. Leżał pod szklaną taflą przez 16 godzin, podczas gdy animatorzy ręcznie przesuwali przedmioty nad jego głową. Efekt? Surrealistyczny klip, który zdobył 9 nagród MTV i stał się ikoną ery MTV. Kto by pomyślał, że cierpliwość i ból pleców mogą przynieść tak spektakularne efekty?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 12 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
1: Na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Prosienica doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Mercedes uderzył w tył Seata, w wyniku czego zginął 30-letni pasażer, a drugi mężczyzna trafił do szpitala. Kierowca Mercedesa próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policję. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Policjanci z Białołęki poszukują 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta wyszła z mieszkania i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jej odnalezieniu i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w poszukiwaniach. Beata miała na sobie czarne sportowe leginsy, szarą kurtkę i wzorzysty plecak.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Dziś mija 30 lat od pamiętnej wizyty Michaela Jacksona w Warszawie. We wrześniu 1996 roku król popu przyciągnął tłumy fanów na Okęciu i przed hotelem Marriott. Jego koncert na Bemowie zgromadził ponad 100 tysięcy osób, a miasto żyło jego obecnością. Rok później Jackson wrócił z planem budowy parku rozrywki, jednak projekt nie doszedł do skutku. Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Wczoraj wieczorem na warszawskim Grochowie doszło do pożaru w kamienicy przy ulicy Dwernickiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na trzecim piętrze, co zmusiło część lokatorów do ewakuacji. Strażacy walczyli z płomieniami przez blisko 2 godziny. Po zakończeniu akcji znaleziono zwęglone ciało, prawdopodobnie kobiety. Przyczyny pożaru są nadal badane.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Reymonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już 4. triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa. W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła, ale mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura już wcześniej prowadziła postępowanie przeciwko niemu za groźby wobec tej samej kobiety. Trwają intensywne poszukiwania 2 chłopców z Bytomia, 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego. W sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczą i ostatni raz widziano ich, gdy wsiadali do autobusu linii 623 w dzielnicy Miechowice. Policja apeluje o pomoc i udostępnia rysopisy zaginionych. Każda informacja może być kluczowa.
0: W sobotę, 19 września, rozbito potężną kumulację w Lotto. Szczęśliwiec, który wytypował 6, wygrał niemal 45 milionów złotych. Totalizator sportowy potwierdził, że zwycięski kupon był tylko jeden. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek z pulą gwarantowaną 3 miliony złotych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
1: miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w tętniący życiem kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Mieszkańcy mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny od wrzosów po egzotyczne palmy. Oprócz roślin na stoiskach dostępne były także lokalne smakołyki i rękodzieło. Jesienna edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy pasjonatów ogrodnictwa z całego regionu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 12 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie także 12 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz nie szczędzi.

0: Wali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
1: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcia. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
3: Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gül.
1: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
3: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA. Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził tę informację i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej. Reprezentacja Polski w siatkówce zmierzy się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mecz odbędzie się we wtorek, 22 września, o godzinie 18. Polacy awansowali do najlepszej ósemki po pewnym zwycięstwie nad Łotwą, wygrywając każdy set 25-15. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie gra na najwyższym poziomie.
1: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców.
3: Reprezentacja Polski przegrała z Australią 1-3 w Brisbane w Pucharze Davisa. Kluczowe okazały się niedzielne mecze deblowe oraz pojedynek Kamila Majchrzaka z Aleksem de Minaurem. W deblu Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli australijskiej parze Hijikata Purcell. Następnie Majchrzak przegrał z de Minaurem, co zapewniło Australii awans do przyszłorocznych kwalifikacji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
3: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Radio Super Express.

0: pod nimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 25 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20.50 na TVP 2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Tomek pokaże swoje manipulacyjne umiejętności, przekonując Majkę, że ich związek ma jeszcze przyszłość, mimo że zdradził ją z Justyną. Majka, choć zraniona, postanowi dać Tomkowi kolejną szansę, akceptując rolę tej drugiej w jego życiu. Tomek jasno stawia sprawę, że jego syn i nowa rodzina są dla niego priorytetem, ale Majka wciąż wierzy w ich wspólną przyszłość. W tym odcinku zobaczymy, jak Majka zmaga się z trudnymi decyzjami, a Tomek obiecuje, że będzie szczery i zaangażowany tylko w życie swojego syna. Odcinek 1941 M jak Miłość będzie miał premierę w poniedziałek 21 września 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP 2. Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
1: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20.50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
2: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy. Słoneczna, Poza ciszą to nowy serial Telewizji Polskiej, który zadebiutował 17 września. Każdy kolejny odcinek można oglądać w czwartki na TVP VOD. Serial opowiada o młodej psychoterapeutce, Lenie Majewskiej, która próbuje odnaleźć się w zamkniętej społeczności Półtuska. Wspólnie z narzeczonym otwiera pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną, stawiając czoła lokalnym uprzedzeniom. Produkcja zdobyła już uznanie widzów, choć nie była szeroko promowana. W obsadzie zobaczymy m.in. Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Magdalenę Walach. Serial porusza ważne tematy związane z psychoterapią i zdrowiem psychicznym, które wciąż budzą kontrowersje w małych społecznościach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry także pokażą 12 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Od 1 października spadają ceny pobytu w uzdrowiskach. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla seniorów, którzy często korzystają z takich usług. W sezonie jesienno-zimowym stawki są niższe, co oznacza oszczędności nawet do 237 zł przy 21-dniowym turnusie. Narodowy Fundusz Zdrowia nadal pokrywa koszty medyczne, a pacjenci płacą mniej za zakwaterowanie i wyżywienie.
0: Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni.
1: Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
0: Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
1: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz.
0: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś swoje urodziny obchodzi Jan Kantak, który od 2 lat jest mężem modelki Angeliki Lipy. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ślub odbył się w maju 2024 roku w Kazimierzu Dolnym. Angelika Lipa, pochodząca z Krasnegostawu, zdobyła tytuł najpiękniejszej modelki świata w konkursie Look of the Year.
1: Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo tu Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery. Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sisi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów. Od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku. Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu MMA, teraz walczy na parkiecie tańca z gwiazdami. Okazuje się, że nie wystarczy być twardą zawodniczką, by poradzić sobie z krokami tanecznymi. Jędrzejczyk przyznała, że chciała zrezygnować z programu, bo taniec wymaga nie tylko siły, ale i zaufania do partnera. Jednak z Kamilem Kuroczko postawili na pokorę i idą dalej, choć nie jest łatwo oddać kontrolę komuś innemu.
2: Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo.
2: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
1: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego?
2: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być trzema dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii. Festiwalu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i grami na półce.
2: Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji. W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
2: Wczoraj wieczorem na warszawskim Grochowie doszło do tragicznego pożaru w kamienicy przy ulicy Dwernickiego. Ogień wybuchł w mieszkaniu na trzecim piętrze, a strażacy znaleźli tam spalone zwłoki, prawdopodobnie kobiety. Przyczyny pożaru są jeszcze nieznane, a sprawą zajmuje się policja i biegły z zakresu pożarnictwa. W akcji gaśniczej brało udział 22 strażaków, którzy walczyli z ogniem przez niemal 2 godziny.
1: Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na trasie S8 w Prosienicy doszło do tragicznego wypadku. Mercedes zderzył się z Seatem, w wyniku czego zginął 30-letni pasażer, a drugi trafił do szpitala. Kierowca Mercedesa próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym, natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To 4. domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a największym zainteresowaniem cieszą się góry. Aż 70% rezerwacji przypada na regiony górskie, z województwem śląskim na czele. Popularność Bałtyku spadła do 25%. Rodziny wybierają miejsca z dostępem do stoków, basenów i innych atrakcji. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy. W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Siri, Khaleesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł. Od rodzinnych tradycji, po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadzą lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw panuje dziś stabilizacja. Ceny u czołowych dostawców, takich jak Orlen, Aramco i BP Europa, pozostały na poziomie z końca ubiegłego tygodnia. Orlen oferuje najtańszą benzynę, natomiast BP Europa ma najkorzystniejszą cenę oleju napędowego. Stabilność ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny są obecnie bardzo wysokie. Warto zauważyć, że mimo stabilizacji w hurcie, na stacjach paliw nie powinno być drastycznych zmian cen w najbliższych dniach. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności

0: pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Prowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
2: Rosja eskaluje konflikt, zbliżając się do polskiej granicy i wysyłając drony nad nasze terytorium. Donald Tusk potwierdził, że eskalacja stała się faktem po ostatnich rosyjskich atakach. Leszek Miller podkreśla, że ryzyko starcia Rosja-NATO zależy od decyzji wielu stron. Rosja może próbować destabilizować sytuację w państwach NATO, w tym w Polsce, nie tylko przez dezinformację, ale także przez ataki na infrastrukturę krytyczną. W obliczu zagrożenia Polacy niekoniecznie skupiają się wokół rządu, a spory polityczne, jak ten dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, wciąż dzielą społeczeństwo. Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rępała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej. W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część polskiej grupy zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP2. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań. Celina przekaże policji dowody przeciwko niej, co doprowadzi do jej aresztowania. Komisarz Majak wkroczy do akcji, a Karolina stanie twarzą w twarz ze swoim wspólnikiem, który sfałszował nagranie, by wrobić Justina. Czy Karolina trafi za kratki na długo? To pytanie pozostaje otwarte. Odcinek ten będzie można obejrzeć już 13 października o 20:50 w TVP2. Z kolei w 3419 odcinku Bruno będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową z Amelią, która ostrzeże go przed jego żoną. Po zwolnieniu z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale nic już nie będzie takie samo. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W 1945 odcinku M jak Miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 w TVP2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blanc. To emocjonujący czas dla fanów serialu. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy. Słoneczna, Poza ciszą to nowy serial Telewizji Polskiej, który zadebiutował 17 września. Każdy kolejny odcinek można oglądać w czwartki na TVP VOD. Serial opowiada o młodej psychoterapeutce, Lenie Majewskiej, która próbuje odnaleźć się w zamkniętej społeczności Półtuska. Wspólnie z narzeczonym otwiera pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną, stawiając czoła lokalnym uprzedzeniom. Produkcja zdobyła już uznanie widzów, choć nie była szeroko promowana. W obsadzie zobaczymy m.in. Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Magdalenę Walach. Serial porusza ważne tematy związane z psychoterapią i zdrowiem psychicznym, które wciąż budzą kontrowersje w małych społecznościach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry podobnie pokażą 13 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
0: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
0: Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57. urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. W nocy, dzisiaj, w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia nagości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie. Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak i świętowali w Krakowie, gdzie elegancja spotkała się z cenami, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Wesele odbyło się w Pinot Garden, a menu restauracji to prawdziwa uczta dla portfela. Stek za 139 zł, czy wołowina z musem z buraka za 82 zł, to tylko niektóre z propozycji. Cóż, miłość nie zna ceny, ale obiad już tak.
2: Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami. Tym razem na świat przyszedł mały Tobiasz, a rodzice nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych podzielili się emocjonalnym wpisem, który wywołał lawinę gratulacji. Jak widać, narodziny dziecka to nie tylko wielkie wydarzenie dla rodziny, ale i dla całej społeczności internetowej. Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru. Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji. Nowa Lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów? Agata Buzek, nasza polska kameleonka, kończy dziś 50 lat. Od Królewny w Wiedźminie po Muzę Radiohead, jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zaskakiwała nas nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym, gdzie jej związki były gorętsze niż niejedna premiera filmowa. Aż trudno uwierzyć, że ta eteryczna aktorka, która zaczynała jako szara myszka, stała się ikoną kina artystycznego i ulubienicą międzynarodowych reżyserów. Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z Raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Rhinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc.
2: Dziś wielki dzień dla najmłodszych odkrywców. Dzień przedszkolaka. To czas, kiedy maluchy stają się bohaterami w salach pełnych zabawek, a kolorowe balony i słodkie niespodzianki królują w przedszkolach. Czyż nie jest to idealna okazja, by przypomnieć im, jak ważną pracę wykonują, budując wieże z klocków i ucząc się nowych piosenek? Niech każdy przedszkolak ma dziś magiczne kredki i supermoc zjadania nielimitowanych deserów. Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
1: W sobotę po południu luksusowe BMW X3 zatonęło w porcie w Nieporęcie. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i WOPR. Na szczęście pasażerowie zdołali opuścić pojazd przed jego zatonięciem. Wydobycie samochodu z wody odbyło się w niedzielę rano i trwało ponad godzinę. Policja bada teraz przyczyny tego incydentu. W Warszawie zakończyły się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Zwyciężyła drużyna z Pragi, pokonując zespoły z Sofii i Oradei. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z Europy i Australii, a uczestnicy rywalizowali w nietypowych konkurencjach, takich jak tramwajowe kręgle. Impreza była częścią obchodów Dni Transportu Publicznego i 160-lecia tramwajów warszawskich. Na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Prosienica doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Mercedes uderzył w tył Seata, w wyniku czego zginął 30-letni pasażer, a drugi mężczyzna trafił do szpitala. Kierowca Mercedesa próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policję. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Policjanci z Białołęki poszukują 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta wyszła z mieszkania i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jej odnalezieniu i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w poszukiwaniach. Beata miała na sobie czarne sportowe leginsy, szarą kurtkę i wzorzysty plecak.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Dziś mija 30 lat od pamiętnej wizyty Michaela Jacksona w Warszawie. We wrześniu 1996 roku król popu przyciągnął tłumy fanów na Okęciu i przed hotelem Marriott. Jego koncert na Bemowie zgromadził ponad 100 tysięcy osób, a miasto żyło jego obecnością. Rok później Jackson wrócił z planem budowy parku rozrywki, jednak projekt nie doszedł do skutku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj wieczorem na warszawskim Grochowie doszło do pożaru w kamienicy przy ulicy Dwernickiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na trzecim piętrze, co zmusiło część lokatorów do ewakuacji. Strażacy walczyli z płomieniami przez blisko 2 godziny. Po zakończeniu akcji znaleziono zwęglone ciało, prawdopodobnie kobiety. Przyczyny pożaru są nadal badane. Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Rejmonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już 4 triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa. Trwają intensywne poszukiwania 2 chłopców z Bytomia, 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego. W sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczą i ostatni raz widziano ich, gdy wsiadali do autobusu linii 623 w dzielnicy Miechowice. Policja apeluje o pomoc i udostępnia rysopisy zaginionych. Każda informacja może być kluczowa.
0: W sobotę, 19 września, rozbito potężną kumulację w lotto. Szczęśliwiec, który wytypował 6, wygrał niemal 45 milionów złotych. Totalizator sportowy potwierdził, że zwycięski kupon był tylko jeden. Kolejne losowanie lotto odbędzie się we wtorek z pulą gwarantowaną 3 miliony złotych. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
1: miniony weekend Wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w tętniący życiem kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Mieszkańcy mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny od wrzosów po egzotyczne palmy. Oprócz roślin na stoiskach dostępne były także lokalne smakołyki i rękodzieło. Jesienna edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy pasjonatów ogrodnictwa z całego regionu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nets Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski. Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gyul.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził te informacje i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski. Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej. Reprezentacja Polski w siatkówce zmierzy się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mecz odbędzie się we wtorek, 22 września, o godzinie 18. Polacy awansowali do najlepszej 8 po pewnym zwycięstwie nad Łotwą, wygrywając każdy set 25-15. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie gra na najwyższym poziomie.
2: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Australią 1-3 w Brisbane, pucharze Davisa. Kluczowe okazały się niedzielne mecze deblowe oraz pojedynek Kamila Majchrzaka z Aleksem Deminaurem. W deblu Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli australijskiej parze Hidzikata Purcell. Następnie Majchrzak przegrał z Deminaurem, co zapewniło Australii awans do przyszłorocznych kwalifikacji.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo porażki Polacy wygrali grupę B i wkrótce zmierzą się z Łotwą w walce o ćwierćfinał. Mecz z Bułgarami obfitował w emocje, a atmosfera na trybunach była niezwykle głośna, co utrudniało komunikację na boisku. Bartłomiej Lemański podkreślił, że hałas był tak duży, że momentami nie słyszał gwizdka sędziego.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce przygotowuje się do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, gdzie zmierzy się z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi zaskoczyli wszystkich, eliminując Bułgarię po emocjonującym meczu. Wilfredo Leon wraca do gry po urazie i zapowiada twardą walkę. Trener Nikola Grbić podkreśla, że przed Polakami prawdziwy sprawdzian w drodze po tytuł.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP2. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań. Celina przekaże policji dowody przeciwko niej, co doprowadzi do jej aresztowania. Komisarz Majak wkroczy do akcji, a Karolina stanie twarzą w twarz ze swoim wspólnikiem, który sfałszował nagranie, by wrobić Justina. Czy Karolina trafi za kratki na długo? To pytanie pozostaje otwarte. Odcinek ten będzie można obejrzeć już 13 października o 20:50 w TVP2. Z kolei w 3419 odcinku Bruno będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową z Amelią, która ostrzeże go przed jego żoną. Po zwolnieniu z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale nic już nie będzie takie samo. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W 1945 odcinku M jak Miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 w TVP2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blanche. To emocjonujący czas dla fanów serialu. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy. Słoneczna, Poza ciszą to nowy serial Telewizji Polskiej, który zadebiutował 17 września. Każdy kolejny odcinek można oglądać w czwartki na TVP VOD. Serial opowiada o młodej psychoterapeutce, Lenie Majewskiej, która próbuje odnaleźć się w zamkniętej społeczności Półtuska. Wspólnie z narzeczonym otwiera pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną, stawiając czoła lokalnym uprzedzeniom. Produkcja zdobyła już uznanie widzów, choć nie była szeroko promowana. W obsadzie zobaczymy m.in. Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Magdalenę Walach. Serial porusza ważne tematy związane z psychoterapią i zdrowiem psychicznym, które wciąż budzą kontrowersje w małych społecznościach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić też 14 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory. Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
0: Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
0: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł.
2: Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz.
0: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji. Dziś swoje urodziny obchodzi Jan Kantak, który od 2 lat jest mężem modelki Angeliki Lipy. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ślub odbył się w maju 2024 roku w Kazimierzu Dolnym. Angelika Lipa, pochodząca z Krasnegostawu, zdobyła tytuł najpiękniejszej modelki świata w konkursie Look of the Year.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo tu Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery.
2: Pani Outlander, krew z krwi, mogą już zacierać ręce, bo drugi sezon prequela właśnie zadebiutował na HBO Max. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z własnymi problemami i szkockimi Highlandami aż do końca listopada. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Harriet Slater i Jamie Roy, a nowe odcinki będą pojawiać się co sobotę. Ciekawe, czy miłość i tajemnice znów przyciągną tłumy przed ekrany. Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco.
1: Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album Here and Now właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
1: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego?
2: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być trzema dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu.
1: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 1986 roku Peter Gabriel postanowił, że jego twarz stanie się placem zabaw dla owoców, ryb i miniaturowych pociągów w teledysku do Sledgehammer. Leżał pod szklaną taflą przez 16 godzin, podczas gdy animatorzy ręcznie przesuwali przedmioty nad jego głową. Efekt? Surrealistyczny klip, który zdobył 9 nagród MTV i stał się ikoną ery MTV. Kto by pomyślał, że cierpliwość i ból pleców mogą przynieść tak spektakularne efekty? Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji. W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
2: Wczoraj wieczorem na warszawskim Grochowie doszło do tragicznego pożaru w kamienicy przy ulicy Dwernickiego. Ogień wybuchł w mieszkaniu na trzecim piętrze, a strażacy znaleźli tam spalone zwłoki, prawdopodobnie kobiety. Przyczyny pożaru są jeszcze nieznane, a sprawą zajmuje się policja i biegły z zakresu pożarnictwa. W akcji gaśniczej brało udział 22 strażaków, którzy walczyli z ogniem przez niemal 2 godziny.
1: Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie.
2: W sobotę w porcie w Nieporęcie doszło do nietypowego zdarzenia. Hybrydowe BMW X3 zatonęło podczas wodowania skutera wodnego. Na miejsce przybyli strażacy, policja i ratownicy, którzy potwierdzili, że nikt nie ucierpiał. Samochód został wyciągnięty z wody następnego dnia, a sprawą zajmuje się teraz policja.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. Na trasie S8 w Prosienicy doszło do tragicznego wypadku. Mercedes zderzył się z Seatem, w wyniku czego zginął 30-letni pasażer, a drugi trafił do szpitala. Kierowca Mercedesa próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym. Natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To 4 domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Tragedia na komisariacie policji w Pszowie w województwie śląskim. W sobotę zmarł tam jeden z funkcjonariuszy pełniących służbę. Mimo szybko podjętej interwencji medycznej nie udało się go uratować. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura, a policja nie ujawnia szczegółów. Coraz więcej Niemców z regionów przygranicznych domaga się obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Politycy i mieszkańcy podkreślają, że znajomość polskiego jest niezbędna w codziennym życiu na pograniczu, gdzie Niemcy i Polacy często współpracują i korzystają z usług po obu stronach granicy. Choć niektóre szkoły już wprowadziły polski jako dodatkowy język, skala tych działań jest niewystarczająca. Dyskusja na ten temat nabiera tempa, a lokalni politycy planują kolejne spotkania, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji.
0: Radia Super Express.
1: W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Siri, Kalesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł. Od rodzinnych tradycji, po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw panuje dziś stabilizacja. Ceny u czołowych dostawców, takich jak Orlen, Aramco i BP Europa, pozostały na poziomie z końca ubiegłego tygodnia. Orlen oferuje najtańszą benzynę, natomiast BP Europa ma najkorzystniejszą cenę oleju napędowego. Stabilność ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny są obecnie bardzo wysokie. Warto zauważyć, że mimo stabilizacji w hurcie, na stacjach paliw nie powinno być drastycznych zmian cen w najbliższych dniach. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
1: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
2: Rosja eskaluje konflikt, zbliżając się do polskiej granicy i wysyłając drony nad nasze terytorium. Donald Tusk potwierdził, że eskalacja stała się faktem po ostatnich rosyjskich atakach. Leszek Miller podkreśla, że ryzyko starcia Rosja-NATO zależy od decyzji wielu stron. Rosja może próbować destabilizować sytuację w państwach NATO, w tym w Polsce, nie tylko przez dezinformację, ale także przez ataki na infrastrukturę krytyczną. W obliczu zagrożenia Polacy niekoniecznie skupiają się wokół rządu, a spory polityczne, jak ten dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, wciąż dzielą społeczeństwo. Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rępała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy nowej pracy, Rada Zakładowa

0: Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP 2. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Tomek pokaże swoje manipulacyjne umiejętności, przekonując Majkę, że ich związek ma jeszcze przyszłość, mimo że zdradził ją z Justyną. Majka, choć zraniona, postanowi dać Tomkowi kolejną szansę, akceptując rolę tej drugiej w jego życiu. Tomek jasno stawia sprawę, że jego syn i nowa rodzina są dla niego priorytetem, ale Majka wciąż wierzy w ich wspólną przyszłość. W tym odcinku zobaczymy, jak Majka zmaga się z trudnymi decyzjami, a Tomek obiecuje, że będzie szczery i zaangażowany tylko w życie swojego syna. Odcinek 1941 M jak miłość będzie miał premierę w poniedziałek 21 września 2026 roku o godzinie 20:50 w TVP 2. W 1945 odcinku M jak miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 w TVP 2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Gra z cieniem w 16 odcinku 2 sezonu dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Helena po ucieczce z więzienia odnajduje swojego syna Pawełka w domu dziecka. Z pomocą Staszki podejmuje ryzykowną akcję, by go odbić, nieświadoma, że śledzi ją major Kosek i bezwzględna bezpieka. Tymczasem Tomasz Porada, znany jako Cień, zbliża się do pułkownika Opałki, by zrealizować swój szpiegowski plan. W finale odcinka Marta, przyjaciółka Heleny, decyduje się na desperacki krok, strzelając do Bolesława Bieruta. Niestety, przypłaci to życiem. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20:25 na TVP 1.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
2: Outlander. Krew z krwi. Powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował na HBO Max w sobotę, 19 września. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do finału pod koniec listopada. W tym sezonie Ellen, Brian, Julia i Henry stawiają czoła nie tylko osobistym wyzwaniom, ale także walczą o przyszłość szkockich Highlandów. Tajemnice wychodzą na jaw, a bohaterowie muszą odnaleźć drogę do siebie w obliczu powstania jakobickiego. W głównych rolach zobaczymy Harriet Slater, Jamie'ego Roya, Hermione Corfield i Jeremy'ego Irvine'a. Drugi odcinek będzie miał premierę 26 września, a finałowy, 10 odcinek, obejrzymy 28 listopada. To emocjonująca podróż, pełna miłości i tajemnic, której nie można przegapić.
1: Słoneczna, Poza ciszą to nowy serial Telewizji Polskiej, który zadebiutował 17 września. Każdy kolejny odcinek można oglądać w czwartki na TVP VOD. Serial opowiada o młodej psychoterapeutce, Lenie Majewskiej, która próbuje odnaleźć się w zamkniętej społeczności Półtuska. Wspólnie z narzeczonym otwiera pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną, stawiając czoła lokalnym uprzedzeniom. Produkcja zdobyła już uznanie widzów, choć nie była szeroko promowana. W obsadzie zobaczymy m.in. Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Magdalenę Wala. Serial porusza ważne tematy związane z psychoterapią i zdrowiem psychicznym, które wciąż budzą kontrowersje w małych społecznościach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić podobnie 14 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
3: W Landshut, w Bawarii, policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
3: Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia na gości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru. Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Nowa Lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
2: Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sissi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów. Od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku.
1: Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z Raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Rheinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W miniony weekend Filip Heiser i jego młodsza o 20 lat partnerka Bianka powiedzieli sobie tak w Krakowie. Uroczystość była kameralna, bez celebrytów, ale za to z kreacją, która przyciągnęła uwagę wszystkich. Bianka zrezygnowała z tradycyjnego bukietu, a jej suknia od Violi Piekut z odsłoniętymi ramionami i spektakularnym welonem była prawdziwym dziełem sztuki. A jakby tego było mało, panna młoda postawiła na dwie kreacje, bo przecież jedna to za mało na taką okazję.
1: W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7. płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc?
2: Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie. Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 12 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
1: W sobotę po południu luksusowe BMW X3 zatonęło w porcie w Nieporęcie. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i WOPR. Na szczęście pasażerowie zdołali opuścić pojazd przed jego zatonięciem. Wydobycie samochodu z wody odbyło się w niedzielę rano i trwało ponad godzinę. Policja bada teraz przyczyny tego incydentu. W Warszawie zakończyły się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Zwyciężyła drużyna z Pragi, pokonując zespoły z Sofii i Oradei. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z Europy i Australii, a uczestnicy rywalizowali w nietypowych konkurencjach, takich jak tramwajowe kręgle. Impreza była częścią obchodów Dni Transportu Publicznego i 160-lecia tramwajów warszawskich.
0: Policjanci z Białołęki poszukują 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta wyszła z mieszkania i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jej odnalezieniu i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w poszukiwaniach. Beata miała na sobie czarne sportowe leginsy, szarą kurtkę i wzorzysty plecak.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy.
0: Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie.
1: W Cieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła, ale mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura już wcześniej prowadziła postępowanie przeciwko niemu za groźby wobec tej samej kobiety.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a największym zainteresowaniem cieszą się góry. Aż 70% rezerwacji przypada na regiony górskie, z województwem śląskim na czele. Popularność Bałtyku spadła do 25%. Rodziny wybierają miejsca z dostępem do stoków, basenów i innych atrakcji. W poniedziałek w Szczecinie saperzy zajmą się usunięciem 250-kilogramowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej, znalezionej w pobliżu węzła Kijewo. W związku z tym ruch na autostradzie A6 i drodze krajowej nr 10 zostanie całkowicie wstrzymany. Utrudnienia mogą potrwać około 30 minut. Kierowcy proszeni są o zaplanowanie podróży z dodatkowym zapasem czasu i stosowanie się do poleceń służb.
0: W sobotę, 19 września, rozbito potężną kumulację w Lotto. Szczęśliwiec, który wytypował szóstkę, wygrał niemal 45 milionów złotych. Totalizator sportowy potwierdził, że zwycięski kupon był tylko jeden. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek z pulą gwarantowaną 3 miliony złotych. W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w tętniący życiem kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Mieszkańcy mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny od wrzosów po egzotyczne palmy. Oprócz roślin na stoiskach dostępne były także lokalne smakołyki i rękodzieło. Jesienna edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy pasjonatów ogrodnictwa z całego regionu. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej. Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super.
1: Mają jeszcze duży

0: co stwarza ryzyko skaleczenia. Szklanki te były dodawane do zestawów promocyjnych z likierem Malibu. Producent, firma The Absolut Company, zdecydował o ich wycofaniu z rynku. Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania tych szklanek i zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego nie warto ryzykować.
1: Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji.
0: Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rempała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część polskiej grupy zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 15 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 200

0: 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Yasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W 1945 odcinku M jak Miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 w TVP2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blans. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
2: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20.50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
0: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
2: Outlander, krew z krwi, powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował na HBO Max w sobotę, 19 września. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do finału pod koniec listopada. W tym sezonie Ellen, Brian, Julia i Henry stawiają czoła nie tylko osobistym wyzwaniom, ale także walczą o przyszłość szkockich Highlandów. Tajemnice wychodzą na jaw, a bohaterowie muszą odnaleźć drogę do siebie w obliczu powstania jakobickiego. W głównych rolach zobaczymy Harriet Slater, Jamie'ego Roya, Hermione Corfield i Jeremy'ego Irvine'a. Drugi odcinek będzie miał premierę 26 września, a finałowy 10 odcinek obejrzymy 28 listopada. To emocjonująca podróż, pełna miłości i tajemnic, której nie można przegapić.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 14 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory. Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni.
3: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
2: Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
3: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł.
3: Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz.
2: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
3: Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Wrześniowy deszcz to urokliwa zapowiedź kolorowych jesiennych dni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina? Pani Outlander, krew z krwi, mogą już zacierać ręce, bo drugi sezon prequela właśnie zadebiutował na HBO Max. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z własnymi problemami i szkockimi Highlandami aż do końca listopada. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Harriet Slater i Jamie Roy, a nowe odcinki będą pojawiać się co sobotę. Ciekawe, czy miłość i tajemnice znów przyciągną tłumy przed ekrany. Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
2: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego?
1: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być trzema dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu.
2: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego, smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 1986 roku Peter Gabriel postanowił, że jego twarz stanie się placem zabaw dla owoców, ryb i miniaturowych pociągów w teledysku do Sledgehammer. Leżał pod szklaną taflą przez 16 godzin, podczas gdy animatorzy ręcznie przesuwali przedmioty nad jego głową. Efekt? Surrealistyczny klip, który zdobył 9 nagród MTV i stał się ikoną ery MTV. Kto by pomyślał, że cierpliwość i ból pleców mogą przynieść tak spektakularne efekty? Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji. W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
2: W sobotę w porcie w Nieporęcie doszło do nietypowego zdarzenia. Hybrydowe BMW X3 zatonęło podczas wodowania skutera wodnego. Na miejsce przybyli strażacy, policja i ratownicy, którzy potwierdzili, że nikt nie ucierpiał. Samochód został wyciągnięty z wody następnego dnia, a sprawą zajmuje się teraz policja.
1: W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. W Warszawie odbyły się 12 europejskie mistrzostwa motorniczych, które przyciągnęły tłumy na Plac Centralny i ulicę Marszałkowską. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z całej Europy oraz Australii. Najlepsi okazali się motorniczy z Pragi, wyprzedzając zespoły z Oradei i Sofii. Impreza połączona była z dniami transportu publicznego, oferując wiele atrakcji dla całych rodzin. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym. Natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby.
1: W Limanowej doszło do zuchwałej kradzieży w salonie jubilerskim, gdzie złodziej udawał klienta, by ukraść biżuterię wartą 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 4 osoby w Krakowie, które mogą być związane z tym przestępstwem. Kluczowe dla śledztwa okazały się nagrania z monitoringu, które pomogły w szybkim ustaleniu kierunku ucieczki sprawcy. Trwa ustalanie roli zatrzymanych w całej akcji.
2: Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To 4 domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Tragedia na komisariacie policji w Pszowie w województwie śląskim. W sobotę zmarł tam jeden z funkcjonariuszy pełniących służbę. Mimo szybko podjętej interwencji medycznej nie udało się go uratować. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura, a policja nie ujawnia szczegółów. Trwają intensywne poszukiwania 2 chłopców z Bytomia, 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego. W sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczą i ostatni raz widziano ich, gdy wsiadali do autobusu linii 623 w dzielnicy Miechowice. Policja apeluje o pomoc i udostępnia rysopisy zaginionych. Każda informacja może być kluczowa. Coraz więcej Niemców z regionów przygranicznych domaga się obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Politycy i mieszkańcy podkreślają, że znajomość polskiego jest niezbędna w codziennym życiu na pograniczu, gdzie Niemcy i Polacy często współpracują i korzystają z usług po obu stronach granicy. Choć niektóre szkoły już wprowadziły polski jako dodatkowy język, skala tych działań jest niewystarczająca. Dyskusja na ten temat nabiera tempa, a lokalni politycy planują kolejne spotkania, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji. W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Ciri, Khaleesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł. Od rodzinnych tradycji, po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejszy rytm dyktują krople. Warto się w nie wsłuchać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
0: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gyul.
0: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA. Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził tę informację i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału. Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców. Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W 1945 odcinku M jak Miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 w TVP2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
2: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20.50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowy. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
2: Outlander. Krew z krwi. Powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował na HBO Max w sobotę, 19 września. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do finału pod koniec listopada. W tym sezonie Ellen, Brian, Julia i Henry stawiają czoła nie tylko osobistym wyzwaniom, ale także walczą o przyszłość szkockich Highlandów. Tajemnice wychodzą na jaw, a bohaterowie muszą odnaleźć drogę do siebie w obliczu powstania jakobickiego. W głównych rolach zobaczymy Harriet Slater, Jamie'ego Roya, Hermione Corfield i Jeremy'ego Irvine'a. Drugi odcinek będzie miał premierę 26 września, a finałowy, 10 odcinek obejrzymy 28 listopada. To emocjonująca podróż, pełna miłości i tajemnic, której nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywitana z temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry też pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Przelotny deszcz to we wrześniu coś naturalnego. Chwila pod parasolem i znów można ruszać dalej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
0: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
0: Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia na gości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo to Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery.
1: Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru. Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Nowa Lalka na Netflixie to prawdziwy hit. Ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie.
2: Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sissi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów, od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna, doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku. Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu MMA, teraz walczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Okazuje się, że nie wystarczy być twardą zawodniczką, by poradzić sobie z krokami tanecznymi. Jędrzejczyk przyznała, że chciała zrezygnować z programu, bo taniec wymaga nie tylko siły, ale i zaufania do partnera. Jednak z Kamilem Kuroczko postawili na pokorę i idą dalej, choć nie jest łatwo oddać kontrolę komuś innemu.
1: Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z Raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Rheinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miniony weekend Filip Heiser i jego młodsza o 20 lat partnerka Bianka powiedzieli sobie tak w Krakowie. Uroczystość była kameralna, bez celebrytów, ale za to z kreacją, która przyciągnęła uwagę wszystkich. Bianka zrezygnowała z tradycyjnego bukietu, a jej suknia od Violi Piekut z odsłoniętymi ramionami i spektakularnym welonem była prawdziwym dziełem sztuki. A jakby tego było mało, panna młoda postawiła na dwie kreacje, bo przecież jedna to za mało na taką okazję.
1: W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7 płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc?
2: Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo. Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
1: W sobotę po południu luksusowe BMW X3 zatonęło w porcie w Nieporęcie. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i WOPR. Na szczęście pasażerowie zdołali opuścić pojazd przed jego zatonięciem. Wydobycie samochodu z wody odbyło się w niedzielę rano i trwało ponad godzinę. Policja bada teraz przyczyny tego incydentu. W Warszawie zakończyły się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Zwyciężyła drużyna z Pragi, pokonując zespoły z Sofii i Oradei. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z Europy i Australii, a uczestnicy rywalizowali w nietypowych konkurencjach, takich jak tramwajowe kręgle. Impreza była częścią obchodów Dni Transportu Publicznego i 160-lecia tramwajów warszawskich.
0: Policjanci z Białołęki poszukują 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta wyszła z mieszkania i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jej odnalezieniu i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w poszukiwaniach. Beata miała na sobie czarne sportowe leginsy, szarą kurtkę i wzorzysty plecak.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy.
0: Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie.
1: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła, ale mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura już wcześniej prowadziła postępowanie przeciwko niemu za groźby wobec tej samej kobiety.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a największym zainteresowaniem cieszą się góry. Aż 70% rezerwacji przypada na regiony górskie, z województwem śląskim na czele. Popularność Bałtyku spadła do 25%. Rodziny wybierają miejsca z dostępem do stoków, basenów i innych atrakcji. W poniedziałek w Szczecinie saperzy zajmą się usunięciem 250-kilogramowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej, znalezionej w pobliżu węzła Kijewo. W związku z tym ruch na autostradzie A6 i drodze krajowej nr 10 zostanie całkowicie wstrzymany. Utrudnienia mogą potrwać około 30 minut. Kierowcy proszeni są o zaplanowanie podróży z dodatkowym zapasem czasu i stosowanie się do poleceń służb.
0: W sobotę, 19 września, rozbito potężną kumulację w Lotto. Szczęśliwiec, który wytypował szóstkę, wygrał niemal 45 milionów złotych. Totalizator sportowy potwierdził, że zwycięski kupon był tylko jeden. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, z pulą gwarantowaną 3 miliony złotych. W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w tętniący życiem kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Mieszkańcy mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny, od wrzosów po egzotyczne palmy. Oprócz roślin, na stoiskach dostępne były także lokalne smakołyki i rękodzieło. Jesienna edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy pasjonatów ogrodnictwa z całego regionu. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej. Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Jacob Coxon, były pracownik OpenAI i Anthropic, ostrzega przed zagrożeniami związanymi z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. Coxon twierdzi, że tempo postępu technologicznego może doprowadzić do sytuacji, nad którą człowiek straci kontrolę. Wśród pracowników firm AI rośnie niepokój, a niektórzy z nich rozważają zakup ziemi na wypadek cywilizacyjnego chaosu. Szefowie branży, w tym Dario Amodei i Sam Altman, również apelują o spowolnienie rozwoju AI. Problemem jest jednak globalny wyścig technologiczny, który utrudnia jednostronne działania.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed szklankami z logo Malibu, które mogą być niebezpieczne. Z ich wewnętrznej powierzchni mogą odłączyć się drobne fragmenty szkła, co stwarza ryzyko skaleczenia. Szklanki te były dodawane do zestawów promocyjnych z likierem Malibu. Producent, firma The Absolute Company, zdecydował o ich wycofaniu z rynku. Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania tych szklanek i zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego nie warto ryzykować.
1: Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji.
2: Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rempała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
2: W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Przelotny deszcz to we wrześniu coś naturalnego. Chwila pod parasolem i znów można ruszać dalej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W 1945 odcinku M jak Miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 w TVP2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blans. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
2: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20.50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu.

0: To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
1: Outlander. Krew z krwi. Powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował na HBO Max w sobotę, 19 września. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do finału pod koniec listopada. W tym sezonie Ellen, Brian, Julia i Henry stawiają czoła nie tylko osobistym wyzwaniom, ale także walczą o przyszłość szkockich Highlandów. Tajemnice wychodzą na jaw, a bohaterowie muszą odnaleźć drogę do siebie w obliczu powstania jakobickiego. W głównych rolach zobaczymy Harriet Slater, Jamie'ego Roya, Hermione Corfield i Jeremy'ego Irvine'a. Drugi odcinek będzie miał premierę 26 września, a finałowy, 10 odcinek, obejrzymy 28 listopada. To emocjonująca podróż, pełna miłości i tajemnic, której nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą też 15 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Minęła dziewiąta.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory. Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni.
2: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Słuchacie Radia Super Express. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
1: Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł.
2: Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz.
1: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
2: Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd?
2: Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Michał Szpak, znany z tajemniczego życia prywatnego, zaskoczył wszystkich, wyznając, że coraz częściej myśli o posiadaniu dziecka. Artysta, który wcześniej ujawnił swoją panseksualność, teraz marzy o rodzicielstwie. Choć sam nie wie, czy to instynkt macierzyński, czy tacierzyński. Cóż, może to nowy trend wśród celebrytów. Najpierw tajemnice, potem dzieci. Na razie jednak Szpak pozostaje singlem i skupia się na roli jurora w The Voice of Poland.
2: W Rolnik szuka żony. Emocje sięgają zenitu. Wiktor, zamiast pożegnać się z kandydatkami, obdarował je słonecznikami, co w jego przypadku oznaczało chęć dalszego poznawania wszystkich. Karol, po burzliwej rozmowie z Natalią, zaprosił na swoje gospodarstwo aż 3 kandydatki, choć Julia wydaje się być jego faworytką. Łukasz z kolei postawił na szczerość i intensywne spojrzenia, co zaowocowało zaproszeniem Ani, Natalii i Agnieszki. Mariusz miał najtrudniejszy wybór, ale ostatecznie zdecydował się na Dominikę, Ewelinę i Paulinę. Justyna, po majsterkowaniu z kandydatami, wybrała Dominika, Michała i Szymona. Czas pokaże, czy te wybory przetrwają próbę czasu na gospodarstwach.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco. Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
2: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego?
1: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być 3 dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i grami na półce.
1: W 1986 roku Peter Gabriel postanowił, że jego twarz stanie się placem zabaw dla owoców, ryb i miniaturowych pociągów w teledysku do Sledgehammer. Leżał pod szklaną taflą przez 16 godzin, podczas gdy animatorzy ręcznie przesuwali przedmioty nad jego głową. Efekt? Surrealistyczny klip, który zdobył 9 nagród MTV i stał się ikoną ery MTV. Kto by pomyślał, że cierpliwość i ból pleców mogą przynieść tak spektakularne efekty? grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są umiarkowane opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Dziś niebo płacze bez przerwy. Najlepiej zanurzyć się w koc w towarzystwie ulubionego serialu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
2: W sobotę w porcie w Nieporęcie doszło do nietypowego zdarzenia. Hybrydowe BMW X3 zatonęło podczas wodowania skutera wodnego. Na miejsce przybyli strażacy, policja i ratownicy, którzy potwierdzili, że nikt nie ucierpiał. Samochód został wyciągnięty z wody następnego dnia, a sprawą zajmuje się teraz policja.
1: W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. W Warszawie odbyły się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, które przyciągnęły tłumy na Plac Centralny i ulicę Marszałkowską. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z całej Europy oraz Australii. Najlepsi okazali się motorniczy z Pragi, wyprzedzając zespoły z Oradei i Sofii. Impreza połączona była z dniami transportu publicznego, oferując wiele atrakcji dla całych rodzin. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym, natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby.
1: W Limanowej doszło do zuchwałej kradzieży w salonie jubilerskim, gdzie złodziej udawał klienta, by ukraść biżuterię wartą 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 4 osoby w Krakowie, które mogą być związane z tym przestępstwem. Kluczowe dla śledztwa okazały się nagrania z monitoringu, które pomogły w szybkim ustaleniu kierunku ucieczki sprawcy. Trwa ustalanie roli zatrzymanych w całej akcji.
2: Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To 4. domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Tragedia na komisariacie policji w Pszowie w województwie śląskim. W sobotę zmarł tam jeden z funkcjonariuszy pełniących służbę. Mimo szybko podjętej interwencji medycznej nie udało się go uratować. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura, a policja nie ujawnia szczegółów. Trwają intensywne poszukiwania 2 chłopców z Bytomia, 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego. W sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczą i ostatni raz widziano ich, gdy wsiadali do autobusu linii 623 w dzielnicy Miechowice. Policja apeluje o pomoc i udostępnia rysopisy zaginionych. Każda informacja może być kluczowa. Coraz więcej Niemców z regionów przygranicznych domaga się obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Politycy i mieszkańcy podkreślają, że znajomość polskiego jest niezbędna w codziennym życiu na pograniczu, gdzie Niemcy i Polacy często współpracują i korzystają z usług po obu stronach granicy. Choć niektóre szkoły już wprowadziły polski jako dodatkowy język, skala tych działań jest niewystarczająca. Dyskusja na ten temat nabiera tempa, a lokalni politycy planują kolejne spotkania, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji. W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Siri, Kalesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł. Od rodzinnych tradycji, po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
1: Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gyul.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA. Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził tę informację i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski. Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału. Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców. Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
2: Adrian Benedyczak nie zagra w reprezentacji Polski z powodu kontuzji. 25-letni napastnik złamał nadgarstek podczas meczu Gasimpasy z Konyaspolem i czeka go operacja. To oznacza, że jego debiut w kadrze narodowej musi poczekać. Dla reprezentacji to kolejne zmartwienie, bo wcześniej z gry wykluczony został także Kamil Grabara.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Chwilowy deszcz to we wrześniu tylko przedsmak bogactwa jesiennej pogody.
5: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W 1945 odcinku M jak Miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 w TVP2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
2: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20.50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowy. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
2: Outlander. Krew z krwi. Powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował na HBO Max w sobotę, 19 września. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do finału pod koniec listopada. W tym sezonie Ellen, Brian, Julia i Henry stawiają czoła nie tylko osobistym wyzwaniom, ale także walczą o przyszłość szkockich Highlandów. Tajemnice wychodzą na jaw, a bohaterowie muszą odnaleźć drogę do siebie w obliczu powstania jakobickiego. W głównych rolach zobaczymy Harriet Slater, Jamie'ego Roya, Hermione Corfield i Jeremy'ego Irvine'a. Drugi odcinek będzie miał premierę 26 września, a finałowy, 10 odcinek obejrzymy 28 listopada. To emocjonująca podróż, pełna miłości i tajemnic, której nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą też 15 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Dzisiejsze przelotne opady to tylko chwilowa, wrześniowa niespodzianka. Warto mieć parasol pod ręką.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10:00.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów.
0: Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Juniora, pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków. W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny na Ukrainie oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Wcześniej wysłannicy Trumpa odwiedzili Kijów, aby na miejscu ocenić sytuację. Zełenski podziękował Trumpowi za rozszerzenie sankcji wobec Rosji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, jak zachować się w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. Jeśli usłyszysz alarm lub otrzymasz alert RCB, zachowaj spokój i działaj z rozwagą. Będąc w budynku, znajdź pomieszczenie bez okien, a na zewnątrz połóż się na ziemi. Pamiętaj, by stale monitorować oficjalne komunikaty. Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
0: Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka wzięli udział w niedzielnej mszy świętej w kościele świętego Stanisława Kostki na nowojorskim Greenpointcie. Wierni przywitali ich gromkimi brawami, a szczególne emocje wzbudziły spotkania z Heleną Knapczyk, jedną z ostatnich żyjących Sybiraczek, oraz Ritą Kozby, znaną dziennikarką polskiego pochodzenia. Wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych potrwa do 23 września i obejmuje udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia na gości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo to Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery.
1: Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak i świętowali w Krakowie, gdzie elegancja spotkała się z cenami, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Wesele odbyło się w Pinot Garden, a menu restauracji to prawdziwa uczta dla portfela. Stek za 139 zł, czy wołowina z musem z buraka za 82 zł, to tylko niektóre z propozycji. Cóż, miłość nie zna ceny, ale obiad już tak. Aleksandra Gryż i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami. Tym razem na świat przyszedł mały Tobiasz, a rodzice nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych podzielili się emocjonalnym wpisem, który wywołał lawinę gratulacji. Jak widać, narodziny dziecka to nie tylko wielkie wydarzenie dla rodziny, ale i dla całej społeczności internetowej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji.
2: W Tańcu z Gwiazdami zapanował prawdziwy szał, bo to Maryla Night. Uczestnicy tańczyli do największych hitów Maryli Rodowicz, a sama królowa polskiej piosenki zasiadła w jury i zaskoczyła wszystkich czarną kreacją. Na parkiecie nie zabrakło też modowych eksperymentów. Julia Wieniawa w srebrnej mini z piórami, a Helena Englert w stroju niczym egipska królowa. Cóż, wygląda na to, że na parkiecie Tańca z Gwiazdami nuda nie ma wstępu.
1: Pani Outlander, krew z krwi, mogą już zacierać ręce, bo drugi sezon prequela właśnie zadebiutował na HBO Max. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z własnymi problemami i szkockimi Highlandami aż do końca listopada. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Harriet Slater i Jamie Roy, a nowe odcinki będą pojawiać się co sobotę. Ciekawe, czy miłość i tajemnice znów przyciągną tłumy przed ekrany. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sisi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów, od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna, doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku. Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu MMA, teraz walczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Okazuje się, że nie wystarczy być twardą zawodniczką, by poradzić sobie z krokami tanecznymi. Jędrzejczyk przyznała, że chciała zrezygnować z programu, bo taniec wymaga nie tylko siły, ale i zaufania do partnera. Jednak z Kamilem Kuroczko postawili na pokorę i idą dalej, choć nie jest łatwo oddać kontrolę komuś innemu. W miniony weekend Filip Heiser i jego młodsza o 20 lat partnerka Bianka powiedzieli sobie tak w Krakowie. Uroczystość była kameralna, bez celebrytów, ale za to z kreacją, która przyciągnęła uwagę wszystkich. Bianka zrezygnowała z tradycyjnego bukietu, a jej suknia od Violi Piekut z odsłoniętymi ramionami i spektakularnym welonem była prawdziwym dziełem sztuki. A jakby tego było mało, panna młoda postawiła na dwie kreacje, bo przecież jedna to za mało na taką okazję.
1: Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Katowicach umiarkowane opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ściany deszczu oddzielają nas od pośpiechu. To dobry czas na chwilę wytchnienia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę po południu luksusowe BMW X3 zatonęło w porcie w Nieporęcie. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i WOPR. Na szczęście pasażerowie zdołali opuścić pojazd przed jego zatonięciem. Wydobycie samochodu z wody odbyło się w niedzielę rano i trwało ponad godzinę. Policja bada teraz przyczyny tego incydentu. W Warszawie zakończyły się 12 europejskie mistrzostwa motorniczych. Zwyciężyła drużyna z Pragi, pokonując zespoły z Sofii i Oradei. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z Europy i Australii, a uczestnicy rywalizowali w nietypowych konkurencjach, takich jak tramwajowe kręgle. Impreza była częścią obchodów Dni Transportu Publicznego i 160-lecia tramwajów warszawskich.
2: Policjanci z Białołęki poszukują 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta wyszła z mieszkania i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jej odnalezieniu i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w poszukiwaniach. Beata miała na sobie czarne sportowe leginsy, szarą kurtkę i wzorzysty plecak.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. W Bukownie pod Olkuszem doszło do strzelaniny, w wyniku której rannych zostało dwóch mężczyzn. Jeden z poszkodowanych został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja szybko zorganizowała obławę i zatrzymała 52-letniego podejrzanego. Motywy działania napastnika nie są jeszcze znane. W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła, ale mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura już wcześniej prowadziła postępowanie przeciwko niemu za groźby wobec tej samej kobiety. 66-letni Tadeusz G., rolnik z Górna koło Kielc, odsiaduje dożywocie za zabójstwo 8 osób. Po zakończeniu dwóch trwających procesów liczba jego ofiar może wzrosnąć do 17. Swoją przestępczą działalność rozpoczął w 1991 roku, a w latach od 2005 do 2007 mordował właścicieli kantorów na południu Polski. Mimo że łupy z napadów szacuje się na miliony złotych, przy zatrzymaniu miał przy sobie jedynie 12 tysięcy złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 4 osoby zostały zatrzymane w związku z piątkową kradzieżą w salonie jubilerskim w Limanowej. Sprawca, udając klienta, ukradł biżuterię wartą około 600 tysięcy złotych i uciekł. Policja, dzięki nagraniom z monitoringu, szybko ustaliła kierunek jego ucieczki. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają rolę zatrzymanych w tej sprawie.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a największym zainteresowaniem cieszą się góry. Aż 70% rezerwacji przypada na regiony górskie, z województwem śląskim na czele. Popularność Bałtyku spadła do 25%. Rodziny wybierają miejsca z dostępem do stoków, basenów i innych atrakcji.
2: W sobotę, 19 września, rozbito potężną kumulację w Lotto. Szczęśliwiec, który wytypował szóstkę, wygrał niemal 45 milionów złotych. Totalizator sportowy potwierdził, że zwycięski kupon był tylko jeden. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, z pulą gwarantowaną 3 miliony złotych. W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w tętniący życiem kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Mieszkańcy mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny, od wrzosów po egzotyczne palmy. Oprócz roślin na stoiskach dostępne były także lokalne smakołyki i rękodzieło. Jesienna edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy pasjonatów ogrodnictwa z całego regionu. W Goleniowie zatrzymano 22-latka, podejrzanego o serię kradzieży, w tym włamanie do przedszkola. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży gotówki, elektronarzędzi, rowerów i hulajnóg. Grozi mu nawet 15 lat więzienia, ponieważ działał w warunkach recydywy. Sprawa trafiła do lokalnej prokuratury, a podejrzany został objęty policyjnym dozorem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ulewny wrzesień nie musi oznaczać nudy. Warto poszukać inspiracji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej. Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Jacob Coxon, były pracownik OpenAI i Anthropic, ostrzega przed zagrożeniami związanymi z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. Coxon twierdzi, że tempo postępu technologicznego może doprowadzić do sytuacji, nad którą człowiek straci kontrolę. Wśród pracowników firm AI rośnie niepokój, a niektórzy z nich rozważają zakup ziemi na wypadek cywilizacyjnego chaosu. Szefowie branży, w tym Dario Amodei i Sam Altman, również apelują o spowolnienie rozwoju AI. Problemem jest jednak globalny wyścig technologiczny, który utrudnia jednostronne działania.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed szklankami z logo Malibu, które mogą być niebezpieczne. Z ich wewnętrznej powierzchni mogą odłączyć się drobne fragmenty szkła, co stwarza ryzyko skaleczenia. Szklanki te były dodawane do zestawów promocyjnych z likierem Malibu. Producent, firma The Absolut Company, zdecydował o ich wycofaniu z rynku. Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania tych szklanek i zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego nie warto ryzykować.
1: Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się tak zwane oferty widmo. To ogłoszenia, które pozostają aktywne, mimo że firma nie planuje zatrudnienia. Eksperci radzą, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wielokrotne odświeżanie tego samego ogłoszenia czy brak konkretnych informacji o stanowisku. Często firmy zbierają CV na przyszłość lub badają rynek, nie informując o tym kandydatów. Szacuje się, że nawet co piąta oferta może nie prowadzić do zatrudnienia. Ważne jest, by przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdzić firmę i jej rekrutacyjne intencje.
2: W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wrześniowa aura zmienna jak jesienne liście. Deszcz pojawia się i znika.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W 1945 odcinku M jak Miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 w TVP2. Na dobr 2.

0: Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
1: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20.50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
0: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
1: Outlander, krew z krwi, powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował na HBO Max w sobotę, 19 września. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do finału pod koniec listopada. W tym sezonie Ellen, Brian, Julia i Henry stawiają czoła nie tylko osobistym wyzwaniom, ale także walczą o przyszłość szkockich Highlandów. Tajemnice wychodzą na jaw, a bohaterowie muszą odnaleźć drogę do siebie w obliczu powstania jakobickiego. W głównych rolach zobaczymy Harriet Slater, Jamiego Roya, Hermione Corfield i Jeremiego Irvina. Drugi odcinek będzie miał premierę 26 września, a finałowy, 10 odcinek obejrzymy 28 listopada. To emocjonująca podróż, pełna miłości i tajemnic, której nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dzisiejsze przelotne opady to tylko chwilowa wrześniowa niespodzianka. Warto mieć parasol pod ręką.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
0: Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory. W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, a po przeliczeniu pierwszych protokołów prowadzi partia Jedna Rosja z wynikiem około 57,5% głosów. Na drugim miejscu znajduje się Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej z ponad 9%. Głosowanie trwało 3 dni, a ostateczne wyniki mogą się jeszcze zmienić.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni.
2: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
0: W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz.
0: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
2: Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: tym dziś żyje Polska.
1: Super zdrowi.
2: Gościem podcastu Super Zdrowie jest Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Ktoś mógłby się spytać i zastanowić, co wspólnego z informatyką ma zdrowie, a ma oczywiście. Zaraz udowodnimy, co. Porozmawiamy sobie o programie Cyfrowe Mosty, który analizuje higienę cyfrową polskich rodzin. W ramach programu powstał też raport o relacjach rodzic-dziecko w świecie online. Co to za inicjatywa, te Cyfrowe Mosty?
3: Cyfrowe Mosty to program edukacyjny prowadzony i stworzony przez Centralny Ośrodek Informatyki. Chcieliśmy zbadać, jak uwidocznione są te relacje w rodzinach i korzystanie z nowoczesnych technologii, w szczególności przez dzieci i młodzież, ale też pokazać taką perspektywę, jak dorośli mogliby wspierać dzieci i młodzież w byciu takimi przewodnikami po świecie cyfrowym. I zastanawialiśmy się, jak to wygląda tak naprawdę w polskich rodzinach. Przeprowadziliśmy badania na prawie 3000 osób w poszczególnych rodzinach, czyli rodzice i ich dzieci. Zapytaliśmy o kilka aspektów związanych z kompetencjami cyfrowymi dorosłych, w jaki sposób korzystają z nowoczesnych rozwiązań i internetu. No i co ciekawe, okazało się, że oczekiwania dzieci są takie, aby przewodnikami po tym świecie cyfrowym byli dla nich rodzice i wręcz oczekują tego od rodziców.
2: Mamo, tato, pokaż mi, jak chodzić.
3: I tak? Jak mądrze tak korzystać z tych rozwiązań. Natomiast rodzice byli pewnie niepewni też co do swoich kompetencji i w zdecydowanej mniejszości wskazywali, że oni mogliby być takim przewodnikiem po świecie cyfrowym dla swoich dzieci. Bardzo ciekawy wynik tych badań i to nam też pozwoliło przygotować cały program taki edukacyjno-szkoleniowy dla rodziców i pokazać, że żeby się po pierwsze nie bali i że nie muszą posiadać wysokich kompetencji cyfrowych, więc przygotowaliśmy serię podcastów dotyczących i psychologii, i socjologii, i bezpieczeństwa w internecie, w jaki sposób korzystać z nowoczesnych rozwiązań. I też przygotowaliśmy kilka materiałów takich właśnie wprowadzających dla rodziców, aby ich zachęcić do bycia z tym dzieckiem i do wspierania go właśnie w odnalezieniu się w tym świecie cyfrowym, który nas otacza i będzie otaczał i tego jak gdyby nie zmienimy, ale też musimy się pogodzić z tą rzeczywistością, która wokół nas jest.
2: Zdecydowanie tak. Pan wspomniał o tym, że rodzice sami nie do końca są pewni tego, czy mogą być w ogóle tymi przewodnikami w świecie cyfrowym dla swoich dzieci, a tymczasem jak najbardziej pokrywa się to z wynikami raportu. Raport wskazuje, że 60% rodziców deklaruje wprowadzenie zasad, których dzieci po prostu nie przestrzegają, czyli być może właśnie to potwierdza takie poczucie niemocy tego, że potrafimy ustalić jakieś zasady, które będą przestrzegane w domu. Co to oznacza? To oznacza, że dziecko jest po prostu krnąbrne, tak jak się kiedyś mówiło? Czy może wina jest po stronie nas, czyli dorosłych?
3: Widzę tutaj takie dwa główne aspekty. Po pierwsze, być może te oczekiwania czy zasady, które są ustalane wspólnie czy dla dzieci, właśnie one nie są ustalane wspólnie z dziećmi.
2: A to jest chyba ważne.
3: I to jest bardzo ważne, żeby jednak te zasady były też zaakceptowane i takie zrozumiane.
2: Troszkę takie partnerskie.
3: Tak, przez dzieci i młodzież, którą wychowujemy. Ważne też jest, żeby te zasady nie były zbyt rygorystyczne, tak? Czyli musimy też zachować taką zdrową proporcję w tym, co narzucamy dziecku. Natomiast bardzo istotne jest, żeby w budowaniu tych zasad kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem dziecka i wytłumaczyć mu oprócz tego, jakie mogą być korzyści, bo te też niezaprzeczalnie są z korzystania z takich usług cyfrowych czy narzędzi, które są dostępne w internecie. No to też wskazać, jakie są potencjalnie zagrożenia. I tutaj, żeby też uprościć trochę ten schemat jak gdyby postępowania, to najlepiej chyba odnosić się do tego, jest świat taki realny i świat online i powinniśmy kierować się takimi samymi zasadami, jak w świecie realnym, także w świecie online. Więc rodzice mogą, na pewno mają jakiś zestaw zasad narzucony, jak dziecko się powinno zachować w świecie takim realnym, czy nie wiem, dbać o porządek w pokoju, czy dbać też i z szacunkiem się odnosić do kolegów i koleżanek, nie robić chociażby żartów, które nie, są nieakceptowane czy niemiłe dla drugich osób. No i te zasady możemy wtedy w bardzo prosty sposób przenosić do świata online i tym się powinniśmy kierować. I myślę, że to jest bardzo, to powinno być też łatwiejsze dla rodziców, aby w taki sposób te zasady korzystania z usług cyfrowych narzucić swoim dzieciom. No a druga sprawa, taka oczywista rzecz, Anglicy mówią leading by example, czyli pokazywać w praktyce, jak dorośli, jak my rodzice korzystamy
2: z tych. Ciężka sprawa, ciężka sprawa dawać ten przykład.
3: Ciężka sprawa, natomiast jest chyba też, na pewno jest bardzo skuteczna. Czyli powinniśmy my też roztropnie korzystać z telefonu i też powinniśmy okazywać szacunek naszym dzieciom, czyli jeśli mówimy o tym, żeby nie przesadzać z ilością, z liczbą godzin spędzonych w internecie z telefonem w ręku, no to też chociażby rozmawiając o tym z dzieckiem, też nie powinniśmy trzymać telefonu w ręku. Mhm. Jeśli dbamy o taką higienę, że spożywamy posiłki, no to też nie scrollujemy wiadomości w trakcie posiłków, tylko pokazujemy, że ten telefon jest odłożony. Mhm. Możemy też wspólnie sobie wyznaczać takie okienka, gdy cała rodzina na przykład nie korzysta z telefonu, bo nierzadko nie ma takiej potrzeby, aby z tego telefonu korzystać przez wiele godzin. My też wprowadziliśmy taką zasadę nieraz, niektóre weekendy spędzamy bez telefonów, a jeśli potrzebujemy coś sprawdzić w internecie, no to jest notesik i tam w tym notesiku sobie można tą ważną rzecz, którą powinniśmy sprawdzić, no sprawdzić później, gdy już ten telefon będzie dla nas dostępny.
2: Mi to przypomina czasy, jak się sprawdzało rzeczy w encyklopedii jeszcze, jak była całe, zawsze było wiele tomów encyklopedii u rodziców. Gdzieś tam na półce się sprawdzało te hasła, których się nie kojarzyło. Jest to na pewno bardzo zdrowe, zaczęłam się zastanawiać, bo też często jest tak, że na przykład, tak jak i w przypadku jedzenia, kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy mamy jakieś bardzo ciężkie, umówmy się, chwile, niektórzy idą w jedzenie, odreagowują niezdrowym jedzeniem. Bywa też tak, że rzucamy się właśnie w tej reakcji w świat cyfrowy. Kiedy powinna się zapalić taka czerwona lampka, że dziecko właśnie tak emocjonalnie ucieka i stara się odciąć od tego świata, bo jest mu po prostu źle i woli przenieść się do tego cyfrowego.
3: Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Tak jak z dostępem do telefonu jest dyskusja o tym, w jakim wieku powinniśmy udostępnić dziecku telefon już tak na stałe, kiedy powinien zacząć korzystać z internetu. Tak i tutaj myślę, że jest w tym przypadku też bardzo istotne to, aby rodzice obserwowali swoje dzieci. Kwestia jest bardzo indywidualna, natomiast jeśli zauważymy, że dziecko właśnie w każdej takiej sytuacji stresowej, każdy wolny moment chwyta za telefon i zaczyna z niego korzystać, no to jest na pewno ten czas, w którym rodzice powinni porozmawiać z dzieckiem, jak się czuje w danym momencie, czemu korzysta z tego telefonu właśnie, czy może jakieś ma problemy, o których nie chce z rodzicem porozmawiać. I tu dochodzimy do kolejnej kwestii, czyli też takiego zbudowania zaufania w relacjach rodzic-dziecko, aby to dziecko nam chciało z nami o tym porozmawiać w sposób taki otwarty. Jeżeli nie, no to też mamy zawsze możliwość skorzystania, nie wiem, z cioci, wujka czy babci też, żeby ewentualnie porozmawiała na takie tematy, bo myślę też, że okazanie takiej ciekawości i prawdziwe zainteresowanie się tym tematem ze strony osób dorosłych otwiera też dziecko. Jeśli to nie będzie bezpośrednio rodzic, to właśnie ktoś z rodziny, kto naprawdę będzie zainteresowany.
2: I też kto nie będzie oceniał tego, co dziecko robi w sieci, czego szuka, tak. Na przykład co chce po prostu zobaczyć tam.
3: Absolutnie tak. Tym bardziej, że właśnie w takich relacjach, chociażby z dziadkami, no dziecko też może być przy okazji właśnie takim przewodnikiem dla dziadków i zaprezentować pewne rzeczy w ogóle, co się dzieje w tym internecie, jakie są aplikacje w telefonie, z czego korzysta więc przy okazji będzie mogło się zademonstrować swoje umiejętności i kompetencje cyfrowe, więc na pewno takie systematyczne budowanie zaufania, nie ocenianie, tylko taka rozmowa właśnie o tym, jak się czuję, czemu akurat teraz łapię za telefon i z niego korzysta. No i to nie jest proces taki, który się zbuduje jednego dnia czy w ciągu jednej godziny. Musimy o tym pamiętać każdego dnia i sukcesywnie udowadniać, że zależy nam tylko na tym, aby właśnie być blisko, lepiej rozumieć i zrozumieć też przyczyny takiego intensywnego korzystania z telefonu. Mhm.
2: Program Cyfrowe Mosty, jak tak sobie zaczęłam czytać, popchnął mnie do takiego myślenia, czy przypadkiem nie czas redefiniować pojęcie bycia razem, bo z danych z Państwa raportu wynika, że polskie dzieci spędzają w sieci średnio 4 godziny dziennie. Tak sobie patrzę, to szkoła w sumie 5-6 godzin, do tego sen dochodzi 8 godzin. Mało zostaje nam tego czasu na relacje w świecie fizycznym, tak bym to nazwała, a może właśnie da się być razem i tworzyć te relacje w świecie wirtualnym razem z dziećmi naszymi.
3: Na pewno trzeba też szukać takich rozwiązań, które będą skuteczne, więc też wspólna nauka chociażby i korzystanie z rozwiązań online są poprawne. Też tak jak mówiłem, to nie jest tak, że wyrzucimy ten świat cyfrowy w 100%, bo to jest niemożliwe. Więc szukanie takich rozwiązań, gdzie dziecko może na przykład skorzystać z jakiejś pomocy naukowej w świecie online, czy znalezienie wspólnej zabawy, która połączy dziecko i rodzica, jest jak najbardziej poprawnym rozwiązaniem. Natomiast też istotne jest to, aby jednak pokazywać te zalety bycia offline i korzystania z tego dobrodziejstwa świata właśnie, jak pani określiła, fizycznego, czyli wspólny spacer, zabawa na świeżym powietrzu i pokazywanie, że ten czas spędzony poza telefonem także może być atrakcyjny. To jest też niesamowicie ważne, aby pokazać, że można korzystać z usług dostępnych w internecie, z telefonu, z tych narzędzi, które mamy. Natomiast dobrze jest zachować taki balans.
2: Ten złoty środek znaleźć sobie.
3: Dokładnie.
2: Żeby można było i to, i to.
3: I tu jest niezwykle istotna rola rodziców, aby pomóc właśnie w odnalezieniu tego balansu, ale też aby pokazać poprawne zachowanie i sami musimy mieć ten balans w sobie, aby być też wiarygodnymi dla naszych dzieci.
2: Jako taki dobry przykład mogę podać przykład mojej mamy, która, ja jako dziecko lat 90., wiadomo, komputery dopiero wchodziły tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o spędzanie czasu i tą rozrywkę, to pamiętam ten moment, kiedy mama pierwszy raz w życiu zagrała ze mną w coś na tym komputerze i pamiętam, że zrobiłyśmy sobie i takie wspomnienia i mam do czego wracać, ale też pamiętam, jak biegałam po podwórku i byłam z daleka od tego ekranu, więc wydaje mi się, że to jest możliwe, rodzice, to jest możliwe, no tylko trzeba się faktycznie trochę postarać. Jak już wspomnieliśmy i Państwo wspominają w programie Cyfrowe Mosty, możemy my, dorośli, stać się przewodnikiem swojego dziecka w sieci, nie naruszając przy tym jego prywatności czy odrębności. Jak w ogóle zacząć rozmowę na ten temat? No bo jak tak sobie obserwujemy internet, widzimy patogale, patostreamy, no tego jest naprawdę, tych zagrożeń dla naszych dzieci jest bardzo dużo. Jak w ogóle rozmowę zacząć ze swoim dzieckiem właśnie w temacie tych rzeczy, no tych niedobrych, które czekają na niego w sieci?
3: Przede wszystkim musimy zacząć jeszcze przed rozmową, o tym procesie powiem takim ciągłym, który powinien być, czyli pokazanie, zbudowanie ze strony rodzica też takiego zaufania i prawdziwego takiego zainteresowania potrzebami dzieci, żeby zbudować taki fundament właśnie do rozmowy. W tej rozmowie też warto opowiadać o tym, że te zasady, które panują w świecie takim fizycznym, powinny panować także w świecie cyfrowym, czyli zwrócić uwagę na to, że pewne zasady i normy społeczne są nienaruszalne. I niezależnie od tego, czy jesteśmy w świecie fizycznym, czy jesteśmy w świecie cyfrowym, one powinny być przestrzegane. Ja myślę, że to jest niezwykle istotne, bo to też stawia taki wspólny grunt dla wyznaczania granic dla dzieci. I to jest jeden aspekt. Drugi, to już o czym też troszkę wspominałem, pokazanie, że tam też się dzieją rzeczy złe. Że tam też ktoś może być napiętnowany, wyśmiewany. Mogą się pojawiać różnego rodzaju komentarze, które będą niemiłe dla innych osób. Mogą też być oczywiście jakieś przestępstwa, na które mogą być narażone nasze dzieci. I o tym wszystkim też powinniśmy sukcesywnie mówić naszym dzieciom, aby rozumiały, że tam też oprócz tego całego dobrodziejstwa, które mamy, też czają się rzeczy po prostu dla nich niebezpieczne. I z tym się może wiązać też to, że my na przykład narzucimy pewne reguły, jeśli chodzi o korzystanie z telefonów czy komputerów, jak chociażby wprowadzenie jakichś limitów czasowych na pewne aplikacje, czy filtry, które są związane z wyświetlaniem treści dostosowanych do wieku naszego dziecka. I to nie powinno być dla dziecka czymś negatywnym, jeśli mu dobrze wytłumaczymy, czemu my jako rodzice korzystamy z takich narzędzi, które są gdzieś natywnie dostępne w urządzeniach cyfrowych, tak żeby dzieci miały takie poczucie, że to jest dla ich dobra, ale to o tym też trzeba otwarcie mówić i nie ukrywać tego. To absolutnie też nie wiąże się z tym, że dziecko będzie poddane jakiejś stałej inwigilacji. Chodzi tylko o to, aby właśnie wyznaczyć i odzwierciedlić te ramy korzystania z tych rozwiązań, no przez pewne ustawienia w systemach, jak filtry bezpieczeństwa właśnie, czy kontrolę związaną z ograniczeniami czasowymi w telefonach i komputerach.
2: Podoba mi się to, co pan przed chwilą powiedział a propos tego, że są różne zachowania, które czekają na nasze dzieci w internecie i żeby nie rozdzielać tego ja w świecie rzeczywistym i ja w świecie cyfrowym, żeby to nie były dwie różne osoby, dwie różne osobowości, tylko żeby był tam ten znak równania, czyli jeżeli nie popycham koleżanki, nie wiem, na podwórku, to nie popycham też ludzi w komentarzach na gdzieś tam w tym świecie cyfrowym. Bardzo to jest fajne, bo to jest też takie kształtowanie mojego ja, mojej takiej tożsamości cyfrowej właśnie w tym świecie internetu i to myślę, że może naprawdę dobrze się sprawdzić w przyszłości. A propos jeszcze blokowania dostępu do sieci, czy to w ogóle jest metoda, czy w sumie tak jak deklarują dzieci chyba w państwa raporcie, z tego co widzę, że dzieciaki bardziej wolą nauczyć się zarządzania tymczasem w sieci, niż jakby rodzice mieli blokować ten dostęp.
3: Tak, i to blokowanie to też może być poniekąd oznaką braku zaufania.
2: A właśnie.
3: Bo jeśli umawiamy się z dzieckiem, że jest już gotowy na to, aby mieć swój pierwszy telefon czy swój pierwszy komputer, z którego pewnie też korzysta w celach właśnie takich edukacyjnych.
2: Mama, ten komputer to do nauki.
3: Na pewno też takie formy wykorzystywania komputera czy telefonu są. Natomiast jeśli też ustalimy pewne zasady, no to właśnie tak jak o czym mówiliśmy, w świecie fizycznym one obowiązują. Jeśli ktoś ma posprzątać swój pokój i utrzymać porządek, tak powinien utrzymywać też porządek i tą higienę taką korzystania z urządzeń cyfrowych czy przebywania online. Więc ustawienie takich filtrów, jeśli już decydujemy, że dziecko jest gotowe na to, aby posiadać telefon, no to też w pierwszym kroku możemy przeznaczyć ten telefon jako taką formę tego komunikacji. Czyli umówić się z dzieckiem, że on będzie służył tylko i wyłącznie do rozmów telefonicznych, do SMS-owania. I obserwować, jak to dziecko korzysta z tego telefonu, czy już jest gotowe właśnie na dostęp do internetu. Natomiast jeśli już podejmiemy taką decyzję, że ten dostęp do internetu powinien być i dziecko jest na to gotowe, no to powinniśmy też ustalić właśnie zasady korzystania, ile godzin dziennie, w jakiej formule pokazywać te rzeczy też takie pozytywne, czyli gdzie szukać dobrych informacji sprawdzonych i jak wykorzystywać ten telefon nie tylko i wyłącznie do rozrywki, ale właśnie też do celów edukacyjnych. No i w tym przypadku, gdy my też jako dorośli podejmujemy decyzję o tym, że dziecko może korzystać z internetu, no to później, jeśli nic złego się nie dzieje, nie powinniśmy tego dostępu zabierać, ale powinniśmy reagować na to, jeśli dziecko na przykład nie dotrzymuje naszych ustaleń, i tych zasad, które przyjęliśmy, no to wtedy, tak jak w życiu fizycznym, prawdziwym, są konsekwencje pewnych zachowań.
2: Mm-hmm. Tylko, że z Państwa raportu wynika, że jest naprawdę spora rozbieżność w tym, jakie limity nakładają, myślą, o jakich limitach myślą w stosunku do ograniczenia bycia w tej sieci rodzice kontra dzieci, bo widzę, że dla rodziców to jest godzina maksymalnie, taki limit, a dla dzieci 5 godzin. Skąd ta rozbieżność? To po prostu chodzi o ten głód internetu i tego, że jest modne być na tych wszystkich aplikacjach dla nich?
3: Ja myślę, że ta rozbieżność przede wszystkim też się bierze troszkę z praktyki. Młodzież zapewne czuje, ile mniej więcej czasu spędza w internecie i to faktycznie odzwierciedla, bo spędzają około 4,5 godzin dziennie. Czyli ten limit 5 godzin jest dla nich wystarczający.
2: Mi się wydaje, że ta godzina rodziców to jest to, ile by chcieli, żeby to było, a dzieciaki są po prostu bardziej realistami. One wiedzą, ile.
3: Po prostu wiedzą, ile korzystają i ten limit właśnie 5 godzin jest dla nich odpowiedni. Ale wyobraźmy sobie, że to jest 5 godzin w ciągu doby, gdzie jeszcze są w szkole, śpią, być może jeszcze uczestniczą w innych zajęciach. Jest też czas na naukę, na spożywanie posiłku, więc to, te 5 godzin to jest naprawdę mocne wysycenie doby, którą mają i przeznaczają na ten świat cyfrowy. Tak, rodzice, oczekiwania rodziców na pewno są takie też bardzo życzeniowe.
2: Dokładnie.
3: Na ten moment, ale to też jest dobry przyczynek do rozmowy i uświadomienia właśnie dzieciakom, ile to jest de facto czasu, te 4 czy 5 godzin, który mogliby poświęcić na inne rzeczy, chociażby na taki odpoczynek, który nie będzie ich w żaden sposób angażował też emocjonalnie.
2: Przybodźcowywał.
3: Więc pewnie takim idealnym limitem byłoby gdzieś ustanowienie tego pośrodku.
2: Spotkajmy się pośrodku.
3: Ale to jest na pewno też rzecz indywidualna do już do dyskusji i dostosowania tych limitów do wieku dzieci, do ich dojrzałości takiej emocjonalnej. Więc tutaj rodzice już powinni decydować o tym indywidualnie. Natomiast jeśli już wypracują jakieś rozwiązanie wspólnie z dziećmi, no to też powinni się tych reguł trzymać obie strony.
2: Wracamy do początku naszej rozmowy. Też wyznaczajmy te standardy. Już powoli zbliżając się do końca naszego spotkania, chciałam zapytać i wspomnieć podcast Cyfrowe Mosty, który jest dostępny na Państwa stronie. Pani Anna Rywczyńska, ekspertka NASKI, kierowniczka działu profilaktyki cyberzagrożeń, wspomniała w jednym z odcinków o higienie cyfrowej i bardzo mi się spodobało to, jak ona tłumaczyła tą higienę cyfrową dzieciom w szkole. W ramach warsztatów. Punktem wyjścia jest ta higiena zwykła, czyli takie mycie rąk, mycie zębów, wiadomo, i tak dalej. Jednak pada też stwierdzenie, z którym się zgadzam, że higiena cyfrowa dla każdego oznacza też zupełnie coś innego, tak? Ale jeśli byśmy mieli znaleźć taki złoty środek higieny cyfrowej, to co by to było? Jakieś złote zasady?
3: To po pierwsze, podkreślę jeszcze raz, trzymanie się tych samych zasad i norm społecznych, z których korzystamy, czy trzymamy się w życiu takim rzeczywistym, to też uświadomienie sobie, do czego nam ten telefon jest potrzebny. Czy to jest tylko rodzaj rozrywki i takiej ucieczki od świata rzeczywistego, czy my też tam przeznaczamy swój czas właśnie chociażby na naukę, czy podnoszenie swoich kompetencji. I to jednak trochę też tak jest, że jeśli dbamy o to, aby codziennie myć ręce, to też powinniśmy dbać o to, aby codziennie zastanawiać się, czy powinniśmy z telefonu korzystać do rozrywki w takim okresie w ciągu doby, jak korzystamy, ale to też szukanie i rozumienie tych zagrożeń, które mogą nas dotknąć, czyli taka uważna obserwacja, czy właśnie gdzieś tam nie ma jakichś złych, nieprzychylnych komentarzy w stosunku do naszych kolegów, bo może jesteśmy gdzieś na jakiejś grupie, ktoś zachowuje się nieodpowiednio, bo nie ma na tej grupie na przykład nauczycieli czy rodziców, a jest tylko młodzież szkolna, tak? Mm-hmm. To też dzieci powinny reagować na takie zachowania. Jeśli nie bezpośrednio na takich grupach, to mówiąc o tym rodzicom, że ktoś się zachowuje w sposób nieodpowiedni. Także przenoszenie jak najwięcej praktyk ze świata rzeczywistego, fizycznego do online, myślę, że jest największym, najlepszym rozwiązaniem dla nas, aby to bezpieczeństwo naszych dzieci i odpowiednia higiena była także w świecie online. Oczywiście tu musimy też dotykać takich rzeczy już trochę bardziej technicznych, ale nie jest to bardzo zaawansowane, czyli aktualizacja aplikacji, czyli aktualizacja systemów operacyjnych na telefonie, no to już też nasze dzieci i my powinniśmy o tym pamiętać, aby rozmawiać, aby to też było czymś naturalnym dla nas. Tak jak
2: to też higiena cyfrowa.
3: Tak, tak jak mycie rąk przed posiłkiem, tak tutaj też jak gdyby aktualizacja i korzystanie z takich wiarygodnych rozwiązań powinno być tym podstawowym elementem higieny cyfrowej. Mhm.
2: Tak jak punktem wyjścia w naszej rozmowie był fakt, że bardzo Państwo zachęcacie, ja też całym sercem jestem za tym, żeby każdy dorosły, każdy rodzic stał się takim przewodnikiem dla swojego dziecka w tym cyfrowym świecie. Nie był pewien, czy jest w stanie, czy wie, jak to robić. To skąd ma wiedzieć? Czy mógłby pan powiedzieć, w którym miejscu taki rodzic mógłby zasięgnąć informacji o tym, jak takim przewodnikiem zostać?
3: Może zacząć od materiałów, które przygotowaliśmy w ramach naszego programu Cyfrowe Mosty, dostępnych na stronie internetowej. Tam oprócz tego, że są podcasty z naszymi ekspertami w różnych dziedzinach ze świata psychologii, socjologii, bezpieczeństwa, nowoczesnych technologii, więc tam jak gdyby możemy popatrzeć na te nasze kompetencje przy wprowadzaniu dzieci w świat cyfrowy przez perspektywę różnych ekspertów w różnych obszarach. Są tam także takie poradniki i materiały edukacyjne dla rodziców, dla opiekunów, dla nauczycieli, aby też pokazać, w jaki sposób te kompetencje cyfrowe podnosić i przyswajać. I możemy tam pobierać takie gotowe materiały cyfrowe, z których można korzystać zarówno w domu, jak i w szkole. I przede wszystkim nie bać się tego, że nasze kompetencje są zbyt niskie, bo tutaj niezwykle istotne jest to, aby budować te więzi i relacje z dziećmi. I później można sukcesywnie, krok po kroku, stawać się takim przewodnikiem i wprowadzać je do świata cyfrowego.
2: Czyli samo dobro, ostatecznie tak mówiąc. Piękne zakończenie naszej rozmowy. Gościem podcastu Super Zdrowie był Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję za rozmowę.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd?
2: Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustnik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Michał Szpak, znany z tajemniczego życia prywatnego, zaskoczył wszystkich, wyznając, że coraz częściej myśli o posiadaniu dziecka. Artysta, który wcześniej ujawnił swoją panseksualność, teraz marzy o rodzicielstwie. Choć sam nie wie, czy to instynkt macierzyński, czy tacierzyński. Cóż, może to nowy trend wśród celebrytów. Najpierw tajemnice, potem dzieci. Na razie jednak Szpak pozostaje singlem i skupia się na roli jurora w The Voice of Poland.
2: W Rolnik szuka żony, emocje sięgają zenitu. Wiktor, zamiast pożegnać się z kandydatkami, obdarował je słonecznikami, co w jego przypadku oznaczało chęć dalszego poznawania wszystkich. Karol, po burzliwej rozmowie z Natalią, zaprosił na swoje gospodarstwo aż 3 kandydatki, choć Julia wydaje się być jego faworytką. Łukasz z kolei postawił na szczerość i intensywne spojrzenia, co zaowocowało zaproszeniem Ani, Natalii i Agnieszki. Mariusz miał najtrudniejszy wybór, ale ostatecznie zdecydował się na Dominikę, Ewelinę i Paulinę. Justyna, po majsterkowaniu z kandydatami, wybrała Dominika, Michała i Szymona. Czas pokaże, czy te wybory przetrwają próbę czasu na gospodarstwach.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco. Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki, a na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
2: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego?
1: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być 3 dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii. Festiwalu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i grami na półce.
1: W 1986 roku Peter Gabriel postanowił, że jego twarz stanie się placem zabaw dla owoców, ryb i miniaturowych pociągów w teledysku do Sledgehammer. Leżał pod szklaną taflą przez 16 godzin, podczas gdy animatorzy ręcznie przesuwali przedmioty nad jego głową. Efekt? Surrealistyczny klip, który zdobył 9 nagród MTV i stał się ikoną ery MTV. Kto by pomyślał, że cierpliwość i ból pleców mogą przynieść tak spektakularne efekty? W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Katowicach umiarkowane opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ulice toną w kroplach. Warto zabrać ze sobą solidny parasol i spokojne nastawienie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
0: Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości. W sobotę w porcie w Nieporęcie doszło do nietypowego zdarzenia. Hybrydowe BMW X3 zatonęło podczas wodowania skutera wodnego. Na miejsce przybyli strażacy, policja i ratownicy, którzy potwierdzili, że nikt nie ucierpiał. Samochód został wyciągnięty z wody następnego dnia, a sprawą zajmuje się teraz policja.
1: W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie odbyły się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, które przyciągnęły tłumy na Plac Centralny i ulicę Marszałkowską. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z całej Europy oraz Australii. Najlepsi okazali się motorniczy z Pragi, wyprzedzając zespoły z Oradei i Sofii. Impreza połączona była z dniami transportu publicznego, oferując wiele atrakcji dla całych rodzin. Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
0: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym. Natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby.

0: Tatrach rozpoczął się okres godowy jeleni, znany jako rykowisko. Turystów spacerujących po szlakach mogą zaskoczyć głośne ryki, które nie są jednak groźne. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by nie zbliżać się do zwierząt i obserwować je z dystansu. Rykowisko potrwa jeszcze kilka tygodni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Bukownie w Małopolsce doszło do strzelaniny, w wyniku której rannych zostało dwóch mężczyzn. Jeden z poszkodowanych trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja zatrzymała już 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o oddanie strzałów. Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Tragedia na komisariacie policji w Pszowie w województwie śląskim. W sobotę zmarł tam jeden z funkcjonariuszy pełniących służbę. Mimo szybko podjętej interwencji medycznej nie udało się go uratować. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura, a policja nie ujawnia szczegółów. Trwają intensywne poszukiwania dwóch chłopców z Bytomia, 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego. W sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczą i ostatni raz widziano ich, gdy wsiadali do autobusu linii 623 w dzielnicy Miechowice. Policja apeluje o pomoc i udostępnia rysopisy zaginionych. Każda informacja może być kluczowa. Coraz więcej Niemców z regionów przygranicznych domaga się obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Politycy i mieszkańcy podkreślają, że znajomość polskiego jest niezbędna w codziennym życiu na pograniczu, gdzie Niemcy i Polacy często współpracują i korzystają z usług po obu stronach granicy. Choć niektóre szkoły już wprowadziły polski jako dodatkowy język, skala tych działań jest niewystarczająca. Dyskusja na ten temat nabiera tempa, a lokalni politycy planują kolejne spotkania, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji.
1: Radia Super Express.
2: W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Siri, Kalesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dziś niebo płacze bez przerwy. Najlepiej zanurzyć się w koc w towarzystwie ulubionego serialu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się z Polonią w Nowym Jorku, podkreślając jej kluczową rolę w relacjach polsko-amerykańskich. Prezydent wręczył odznaczenia zasłużonym członkom diaspory, nazywając ich ambasadorami Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś prezydent weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym oraz spotka się z liderami państw bałtyckich i przedstawicielami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
3: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów.
2: Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny na Ukrainie oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Wcześniej wysłannicy Trumpa odwiedzili Kijów, aby na miejscu ocenić sytuację. Zełenski podziękował Trumpowi za rozszerzenie sankcji wobec Rosji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
2: Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu. Policjanci z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali 37-letniego mężczyznę, u którego znaleziono narkotyki, broń palną i granat bojowy. Zatrzymanie miało miejsce 14 września, a następnego dnia ewakuowano mieszkańców bloku, gdzie odkryto niebezpieczne przedmioty. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia za posiadanie narkotyków oraz do 8 lat za nielegalne posiadanie broni i materiałów wybuchowych.
3: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia na gości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo to Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery.
1: Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami. Tym razem na świat przyszedł mały Tobiasz, a rodzice nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych podzielili się emocjonalnym wpisem, który wywołał lawinę gratulacji. Jak widać, narodziny dziecka to nie tylko wielkie wydarzenie dla rodziny, ale i dla całej społeczności internetowej. Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W Tańcu z Gwiazdami zapanował prawdziwy szał, bo to Maryla Night. Uczestnicy tańczyli do największych hitów Maryli Rodowicz, a sama królowa polskiej piosenki zasiadła w jury i zaskoczyła wszystkich czarną kreacją. Na parkiecie nie zabrakło też modowych eksperymentów. Julia Wieniawa w srebrnej mini z piórami, a Helena Englert w stroju niczym egipska królowa. Cóż, wygląda na to, że na parkiecie Tańca z Gwiazdami nuda nie ma wstępu.
1: Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
2: Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sisi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów, od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna, doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku.
1: Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z Raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Rheinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miniony weekend Filip Heiser i jego młodsza o 20 lat partnerka Bianka powiedzieli sobie tak w Krakowie. Uroczystość była kameralna, bez celebrytów, ale za to z kreacją, która przyciągnęła uwagę wszystkich. Bianka zrezygnowała z tradycyjnego bukietu, a jej suknia od Violi Piekut z odsłoniętymi ramionami i spektakularnym welonem była prawdziwym dziełem sztuki. A jakby tego było mało, panna młoda postawiła na dwie kreacje, bo przecież jedna to za mało na taką okazję. Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie. Świat punk rocka pogrążony w żałobie. Chad Gilbert, współzałożyciel Newfound Glory, odszedł w wieku 45 lat po długiej walce z nowotworem. Muzyk zmarł w otoczeniu najbliższych, spełniając swoje ostatnie życzenie. Choć jego życie osobiste bywało burzliwe, pozostawił po sobie niezapomniane dźwięki i wspomnienia, które na zawsze pozostaną w sercach fanów.
1: Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach umiarkowane opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę po południu luksusowe BMW X3 zatonęło w porcie w Nieporęcie. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i WOPR. Na szczęście pasażerowie zdołali opuścić pojazd przed jego zatonięciem. Wydobycie samochodu z wody odbyło się w niedzielę rano i trwało ponad godzinę. Policja bada teraz przyczyny tego incydentu. W Warszawie zakończyły się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Zwyciężyła drużyna z Pragi, pokonując zespoły z Sofii i Oradei. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z Europy i Australii, a uczestnicy rywalizowali w nietypowych konkurencjach, takich jak tramwajowe kręgle. Impreza była częścią obchodów Dni Transportu Publicznego i 160-lecia tramwajów warszawskich.
2: Policjanci z Białołęki poszukują 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta wyszła z mieszkania i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jej odnalezieniu i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w poszukiwaniach. Beata miała na sobie czarne sportowe leginsy, szarą kurtkę i wzorzysty plecak.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła, ale mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura już wcześniej prowadziła postępowanie przeciwko niemu za groźby wobec tej samej kobiety. 66-letni Tadeusz G., rolnik z Górna koło Kielc, odsiaduje dożywocie za zabójstwo 8 osób. Po zakończeniu dwóch trwających procesów liczba jego ofiar może wzrosnąć do 17. Swoją przestępczą działalność rozpoczął w 1991 roku, a w latach od 2005 do 2007 mordował właścicieli kantorów na południu Polski. Mimo że łupy z napadów szacuje się na miliony złotych, przy zatrzymaniu miał przy sobie jedynie 12 tysięcy złotych.
2: W Łazach w powiecie zawierciańskim doszło do dramatycznego zdarzenia. Około 12-letnia dziewczynka została porażona prądem, co spowodowało nagłe zatrzymanie krążenia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala w Sosnowcu, gdzie podczas transportu odzyskała przytomność. Szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia nie są jeszcze znane.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a największym zainteresowaniem cieszą się góry. Aż 70% rezerwacji przypada na regiony górskie, z województwem śląskim na czele. Popularność Bałtyku spadła do 25%. Rodziny wybierają miejsca z dostępem do stoków, basenów i innych atrakcji. W poniedziałek w Szczecinie saperzy zajmą się usunięciem 250-kilogramowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej, znalezionej w pobliżu węzła Kijewo. W związku z tym ruch na autostradzie A6 i drodze krajowej nr 10 zostanie całkowicie wstrzymany. Utrudnienia mogą potrwać około 30 minut. Kierowcy proszeni są o zaplanowanie podróży z dodatkowym zapasem czasu i stosowanie się do poleceń służb.
2: W sobotę, 19 września, rozbito potężną kumulację w Lotto. Szczęśliwiec, który wytypował szóstkę, wygrał niemal 45 milionów złotych. Totalizator sportowy potwierdził, że zwycięski kupon był tylko jeden. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, z pulą gwarantowaną 3 miliony złotych. W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
1: W Goleniowie zatrzymano 22-latka, podejrzanego o serię kradzieży, w tym włamanie do przedszkola. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży gotówki, elektronarzędzi, rowerów i hulajnóg. Grozi mu nawet 15 lat więzienia, ponieważ działał w warunkach recydywy. Sprawa trafiła do lokalnej prokuratury, a podejrzany został objęty policyjnym dozorem.
2: Na Dolnym Śląsku trwa niezwykły spektakl natury. Hektary wrzosowisk w okolicach Wrocławia pokryły się fioletowym dywanem, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Szczególnie zachwyca Pustynia Kozłowska, gdzie kontrast piasku i wrzosów przyciąga turystów i fotografów. To idealny czas, by podziwiać te widoki, które najlepiej prezentują się we wrześniu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry tak samo pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wypłaty tegorocznej 14. emerytury dobiegają końca, a ostatnie przelewy trafią na konta seniorów 25 września. Jednak nie wszyscy będą mogli zatrzymać te pieniądze. ZUS może zażądać zwrotu, jeśli okaże się, że świadczenie zostało wypłacone nieprawidłowo. Szczególną uwagę powinni zwrócić emeryci dorabiający do swoich świadczeń, ponieważ obowiązują ich limity dochodowe. Pełna 14. emerytura wynosi w tym roku około 1978,50 zł brutto, ale nie wszyscy otrzymają tę kwotę. Osoby z emeryturą powyżej 4828,49 zł brutto nie otrzymają dodatkowego świadczenia. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
1: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Koniec sporu w szpitalu w Płońsku. Ratownicy medyczni podpisali nowe, roczne umowy, co oznacza stabilizację i ciągłość pracy karetek pogotowia. Starosta Płoński Artur Adamski potwierdza, że sytuacja jest ustabilizowana na najbliższy rok. Porozumienie to efekt długich negocjacji dotyczących warunków kontraktów. Dzięki temu mieszkańcy mogą być pewni, że pomoc medyczna dotrze na czas. Ratownik Bartłomiej Sulewski wyraził zadowolenie z osiągniętego porozumienia. Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
1: Jacob Coxon, były pracownik OpenAI i Anthropic, ostrzega przed zagrożeniami związanymi z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. Coxon twierdzi, że tempo postępu technologicznego może doprowadzić do sytuacji, nad którą człowiek straci kontrolę. Wśród pracowników firm AI rośnie niepokój, a niektórzy z nich rozważają zakup ziemi na wypadek cywilizacyjnego chaosu. Szefowie branży, w tym Dario Amodei i Sam Altman, również apelują o spowolnienie rozwoju AI. Problemem jest jednak globalny wyścig technologiczny, który utrudnia jednostronne działania.
2: Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rempała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. zmiany, ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku Barw Szczęścia rozegra się dramatyczna scena, gdy Rysiek Dąbrowski dostanie zawału na oczach Mariusza. Karpiuk, mimo braku wsparcia, podejmie heroiczną próbę ratowania sąsiada, reanimując go aż do przyjazdu karetki. Niestety, w 3403 odcinku dowiemy się, że lekarzom nie uda się uratować Ryśka. Mariusz będzie zmagał się z poczuciem winy, zastanawiając się, czy mógł zrobić coś więcej. Kasia zauważy, jak bardzo te wydarzenia go przytłaczają. Dodatkowo, Janka nie zdąży pożegnać się z ojcem, co będzie dla niej ogromnym ciosem. Te emocjonujące chwile zostaną wyemitowane już wkrótce, przynosząc widzom wiele wzruszeń.
2: W 998 odcinku na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka przeżywa koszmar po porwaniu córki Niny, a podejrzenia kierują się ku Mario. Policja bada jego przeszłość, podejrzewając, że to zemsta dawnych gangsterów. Blanka, wykończona strachem i brakiem snu, zaczyna obwiniać męża. Mario, zrozpaczony, błaga ją, by mu uwierzyła i wyznaje, że oddałby życie za rodzinę. Śledztwo nie przynosi rezultatów, a każda godzina bez Niny jest dla Blanki torturą. Mario postanawia działać na własną rękę i rusza tropem mafii, by odzyskać córkę.
1: Na Sygnale w 923 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Stan Róży Potockiej, ratowniczki z Leśnej Góry, pogarsza się, ale mimo to nie rezygnuje z pracy. Podczas dyżuru z zespołem Benia trafia do szkoły, gdzie uczniowie nagle tracą przytomność. Sytuacja okazuje się poważna, gdyż dzieci wykazują objawy zatrucia narkotykami. W trakcie tej trudnej akcji Piotr Strzelecki zauważa dziwne zachowanie Róży. Kiedy Potocka popełnia błąd, Piotr zaczyna obawiać się o bezpieczeństwo pacjentów. Decyduje się podzielić swoimi obawami z Martyną, co może mieć poważne konsekwencje dla Róży. Czy Potocka zdoła pokonać swoje demony i wrócić do normalności?
2: W 965 odcinku Akacjowej 38 Lolita powraca na Akacjową, co wywołuje ogromne emocje u Antonito. Mężczyzna marzy o chwili spokoju z ukochaną, ale ich plany mogą zostać pokrzyżowane. Tymczasem Maria wzbudza prawdziwy strach u Rosiny, która postanawia nie opuszczać domu. Wuj Lucji, Don Joaquin, przybywa do Madrytu, ale nie okazuje jej zbyt wiele ciepła. Emisja tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 28 września, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, pełna dramatów, romansów i rodzinnych konfliktów, rozgrywająca się w Madrycie na początku XX wieku. W obsadzie znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren czy Marc Parejo. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 486 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 15.05 na TVP2. W tym odcinku Cruz postawi sprawę jasno i zażąda, by Maria Antonia opuściła pałac. Manuel i Salvador będą starali się ukryć nieobecna przed domownikami. Martina ucieka.

0: Kowalskiej i wrócić do pracy detektywa. Martyna, mimo wątpliwości, zgadza się na pierwszą randkę z Jakubem. Odcinek zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20:50 na TVP2. Outlander. Krew z krwi. Powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował na HBO Max w sobotę, 19 września. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do finału pod koniec listopada. W tym sezonie Ellen, Brian, Julia i Henry stawiają czoła nie tylko osobistym wyzwaniom, ale także walczą o przyszłość szkockich Highlandów. Tajemnice wychodzą na jaw, a bohaterowie muszą odnaleźć drogę do siebie w obliczu powstania jakobickiego. W głównych rolach zobaczymy Harriet Slater, Jamie'ego Roya, Hermione Corfield i Jeremy'ego Irvine'a. Drugi odcinek będzie miał premierę 26 września, a finałowy, 10 odcinek, obejrzymy 28 listopada. To emocjonująca podróż, pełna miłości i tajemnic, której nie można przegapić. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 209 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 28 września o 17:20 na TVP2. Deria odnajduje Jonce, by ostrzec ją przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, co skłania Jonce do podjęcia odważnej decyzji o złożeniu zeznań na policji. Tymczasem Mukader odwiedza Bejze i Nusreta w areszcie, a Sinem odkrywa tajemniczy list Melicha. W poprzednich wydarzeniach Cichan złożył skargę na Bejze, co doprowadziło do jej aresztowania wraz z Nusretem. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi, Türkeşve i Cantarakçı.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 15 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tragiczna wiadomość z Los Angeles. W wieku 27 lat zmarł Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford. Młody model odszedł w ośrodku odwykowym, gdzie zmagał się z uzależnieniem i problemami psychicznymi. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana. Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory. W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, a po przeliczeniu pierwszych protokołów prowadzi partia Jedna Rosja z wynikiem około 57,5% głosów. Na drugim miejscu znajduje się Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej z ponad 9%. Głosowanie trwało 3 dni, a ostateczne wyniki mogą się jeszcze zmienić.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, jak zachować się w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. Jeśli usłyszysz alarm lub otrzymasz alert RCB, zachowaj spokój i działaj z rozwagą. Będąc w budynku, znajdź pomieszczenie bez okien, a na zewnątrz połóż się na ziemi. Pamiętaj, by stale monitorować oficjalne komunikaty. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, uczestniczył w Kopenhadze w konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Głównym tematem spotkania było wzmacnianie odstraszania i obrony oraz rozwój zdolności wojskowych sojuszu. Polska i Szwecja omówiły pogłębianie współpracy wojskowej na Bałtyku, a także wsparcie dla Ukrainy. Konferencja potwierdziła wspólny kierunek działań 32 państw NATO w zakresie integracji systemów obronnych.
3: Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem. Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
3: Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz.
2: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii.
1: Słuchacie Radia Super Express. Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
2: prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka wzięli udział w niedzielnej mszy świętej w kościele świętego Stanisława Kostki na nowojorskim Greenpoincie. Wierni przywitali ich gromkimi brawami, a szczególne emocje wzbudziły spotkania z Heleną Knapczyk, jedną z ostatnich żyjących sybiraczek, oraz Ritą Kozby, znaną dziennikarką polskiego pochodzenia. Wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych potrwa do 23 września i obejmuje udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
2: Michał Szpak, znany z tajemniczego życia prywatnego, zaskoczył wszystkich, wyznając, że coraz częściej myśli o posiadaniu dziecka. Artysta, który wcześniej ujawnił swoją panseksualność, teraz marzy o rodzicielstwie. Choć sam nie wie, czy to instynkt macierzyński, czy tacierzyński. Cóż, może to nowy trend wśród celebrytów. Najpierw tajemnice, potem dzieci. Na razie jednak Szpak pozostaje singlem i skupia się na roli jurora w The Voice of Poland. Pani Outlander, krew z krwi, mogą już zacierać ręce, bo drugi sezon prequela właśnie zadebiutował na HBO Max. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z własnymi problemami i szkockimi Highlandami aż do końca listopada. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Harriet Slater i Jamie Roy, a nowe odcinki będą pojawiać się co sobotę. Ciekawe, czy miłość i tajemnice znów przyciągną tłumy przed ekrany.
1: W Rolnik szuka żony. Emocje sięgają zenitu. Wiktor, zamiast pożegnać się z kandydatkami, obdarował je słonecznikami, co w jego przypadku oznaczało chęć dalszego poznawania wszystkich. Karol, po burzliwej rozmowie z Natalią, zaprosił na swoje gospodarstwo aż 3 kandydatki, choć Julia wydaje się być jego faworytką. Łukasz z kolei postawił na szczerość i intensywne spojrzenia, co zaowocowało zaproszeniem Ani, Natalii i Agnieszki. Mariusz miał najtrudniejszy wybór, ale ostatecznie zdecydował się na Dominikę, Ewelinę i Paulinę. Justyna, po majsterkowaniu z kandydatami, wybrała Dominika, Michała i Szymona. Czas pokaże, czy te wybory przetrwają próbę czasu na gospodarstwach.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu MMA, teraz walczy na parkiecie tańca z gwiazdami. Okazuje się, że nie wystarczy być twardą zawodniczką, by poradzić sobie z krokami tanecznymi. Jędrzejczyk przyznała, że chciała zrezygnować z programu, bo taniec wymaga nie tylko siły, ale i zaufania do partnera. Jednak z Kamilem Kuroczko postawili na pokorę i idą dalej, choć nie jest łatwo oddać kontrolę komuś innemu.
2: Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco. William Shatner, znany wszystkim jako kapitan Kirk ze Star Treka, postanowił zaskoczyć świat i w wieku ponad 90 lat wkroczyć na scenę heavy metalu. Na Riot Fest w Chicago zadebiutował z zespołem The Uckers, wykonując klasyki takie jak Crazy Train czy Enter Sandman. Choć płyta What the F is Heavy Metal jeszcze nie ujrzała światła dziennego. Shatner już teraz porwał publiczność swoim metalowym zacięciem. Kto by pomyślał, że kapitan Kirk zamieni mostek statku na scenę pełną ciężkich brzmień? Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być 3 dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce.
2: W 1986 roku Peter Gabriel postanowił, że jego twarz stanie się placem zabaw dla owoców, ryb i miniaturowych pociągów w teledysku do Sledgehammer. Leżał pod szklaną taflą przez 16 godzin, podczas gdy animatorzy ręcznie przesuwali przedmioty nad jego głową. Efekt? Surrealistyczny klip, który zdobył 9 nagród MTV i stał się ikoną ery MTV. Kto by pomyślał, że cierpliwość i ból pleców mogą przynieść tak spektakularne efekty?
1: Wojciech Balczun, polski minister aktywów państwowych, zaskoczył wszystkich, recenzując nowy album Anthrax. Okazuje się, że polityk nie tylko zarządza państwowymi aktywami, ale też świetnie radzi sobie z metalowymi riffami. Balczun, znany z zespołu Chemia, docenił powrót Anthrax po 10 latach przerwy, chwaląc ich za brak przeciągniętych kompozycji, które ostatnio są zmorą Metaliki. Ciekawe, czy teraz ministerstwo też będzie działać w rytmie trash metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Rytmiczny stukot deszczu zagłusza codzienny hałas. Uspokajające dźwięki otulają miasto.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
2: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z XVII wieku. To półtorak pruski z 1624 roku, wybity w Królewcu za czasów księcia Jerzego Wilhelma. Znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców, pomagając odtworzyć realia życia tamtej epoki. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wyraził uznanie dla młodego odkrywcy. W sobotę w porcie w Nieporęcie doszło do nietypowego zdarzenia. Hybrydowe BMW X3 zatonęło podczas wodowania skutera wodnego. Na miejsce przybyli strażacy, policja i ratownicy, którzy potwierdzili, że nikt nie ucierpiał. Samochód został wyciągnięty z wody następnego dnia, a sprawą zajmuje się teraz policja.
1: W Warszawie odbyły się 12 europejskie mistrzostwa motorniczych, które przyciągnęły tłumy na Plac Centralny i ulicę Marszałkowską. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z całej Europy oraz Australii. Najlepsi okazali się motorniczy z Pragi, wyprzedzając zespoły z Oradei i Sofii. Impreza połączona była z dniami transportu publicznego, oferując wiele atrakcji dla całych rodzin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym, natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby.
1: Kot Pandek, który został brutalnie skatowany przez właściciela za zjedzenie kawałka boczku, wrócił do zdrowia i znalazł nowy dom. Sąd ukarał oprawcę grzywną i zakazał mu posiadania zwierząt. Jednak Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiada sprzeciw wobec wyroku. Pandek, mimo ciężkich przeżyć, cieszy się teraz życiem i zachowuje się jak prawdziwa gwiazda.
2: W Tatrach rozpoczął się okres godowy jeleni, znany jako rykowisko. Turystów spacerujących po szlakach mogą zaskoczyć głośne ryki, które nie są jednak groźne. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by nie zbliżać się do zwierząt i obserwować je z dystansu. Rykowisko potrwa jeszcze kilka tygodni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bukownie pod Olkuszem doszło do strzelaniny, w wyniku której rannych zostało dwóch mężczyzn. Jeden z poszkodowanych został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja szybko zorganizowała obławę i zatrzymała 52-letniego podejrzanego. Motywy działania napastnika nie są jeszcze znane. W Limanowej doszło do zuchwałej kradzieży w salonie jubilerskim, gdzie złodziej udawał klienta, by ukraść biżuterię wartą 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 4 osoby w Krakowie, które mogą być związane z tym przestępstwem. Kluczowe dla śledztwa okazały się nagrania z monitoringu, które pomogły w szybkim ustaleniu kierunku ucieczki sprawcy. Trwa ustalanie roli zatrzymanych w całej akcji. Trwają intensywne poszukiwania dwóch chłopców z Bytomia, 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego. W sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczą i ostatni raz widziano ich, gdy wsiadali do autobusu linii 623 w dzielnicy Miechowice. Policja apeluje o pomoc i udostępnia rysopisy zaginionych. Każda informacja może być kluczowa. W miniony weekend bały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w tętniący życiem kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Mieszkańcy mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny, od wrzosów po egzotyczne palmy. Oprócz roślin, na stoiskach dostępne były także lokalne smakołyki i rękodzieło. Jesienna edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy pasjonatów ogrodnictwa z całego regionu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia.
2: Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają nietypowe imiona dla swoich dzieci, inspirowane literaturą, filmami czy komiksami. W rejestrze PESEL można znaleźć zarówno popularne, jak i unikalne imiona, które pojawiają się zaledwie kilka razy w kraju. Wybór imienia to dla wielu rodziców trudne wyzwanie, a inspiracje czerpią z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po popkulturę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Rzeźkość powietrza dodaje wrześniowi głębi i cichego uroku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nets Nijmegen. Już w 9 minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
1: Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gyul.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził te informacje i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski. Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
2: Polska reprezentacja siatkarzy zagra jutro w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami. Po pewnym zwycięstwie nad Łotwą 3-0 nasi zawodnicy są gotowi na kolejne wyzwanie. Mimo niedawnej porażki polskich siatkarek plażowych z Niemcami, kibice liczą na wyrównanie sportowych rachunków. Początek meczu o godzinie 18. Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału. Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców. Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach. Iga Świątek nadal jest najwyżej sklasyfikowaną Polką w rankingu WTA, zajmując 9. miejsce, mimo że straciła 500 punktów za ubiegłoroczne zwycięstwo w Seulu. Maja Chwalińska awansowała na 25. pozycję, mimo że ostatnio nie grała. Magdalena Fręch przesunęła się na 45. miejsce, a Magda Linet jest obecnie 74. Świątek i Chwalińska przygotowują się do azjatyckiej części sezonu, rezygnując z turnieju w Guadalajarze. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
2: Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1942 odcinku M jak miłość Aneta zostanie zaskoczona przez swojego męża Olka, który zaprosi ją na romantyczną randkę. To nietypowe zachowanie Chodakowskiego sprawi, że Aneta postanowi zrobić na nim ogromne wrażenie. Uda się do salonu Kamy, by ta wyczarowała dla niej wyjątkową fryzurę. Aneta będzie chciała, by Olek zaniemówił z wrażenia, gdy ją zobaczy. Jednak to nie jedyna prośba, z jaką zwróci się do Kamy. Aneta poprosi przyjaciółkę o opiekę nad synem, Boryskiem, by móc w pełni cieszyć się wieczorem z mężem. Kama, jak zawsze niezawodna, zgodzi się pomóc, ratując tym samym romantyczne plany Anety i Olka. W 1946 odcinku M jak miłość szykuje się emocjonujący ślub Natalki i Adama. Choć ceremonia odbędzie się zgodnie z planem, Natalka nie jest pewna swoich uczuć. Wprost przyznaje, że wychodzi za Adama z rozsądku, a nie z miłości. W jej życiu wciąż obecny jest Lipiński, który podważa jej decyzję. Natalka rozmawia z bliskimi, próbując przekonać samą siebie, że miłość nie musi być pełna fajerwerków. Jednak nawet podczas wesela w siedlisku Natalka jest pełna wątpliwości i nerwów. Czy ślub z Adamem okaże się pomyłką? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to gwarancja szczęścia.
0: Na Sygnale w 923 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Stan Róży Potockiej, ratowniczki z Leśnej Góry, pogarsza się, ale mimo to nie rezygnuje z pracy. Podczas dyżuru z zespołem Benia trafia do szkoły, gdzie uczniowie nagle tracą przytomność. Sytuacja okazuje się poważna, gdyż dzieci wykazują objawy zatrucia narkotykami. W trakcie tej trudnej akcji Piotr Strzelecki zauważa dziwne zachowanie Róży. Kiedy Potocka popełnia błąd, Piotr zaczyna obawiać się o bezpieczeństwo pacjentów. Decyduje się podzielić swoimi obawami z Martyną, co może mieć poważne konsekwencje dla Róży. Czy Potocka zdoła pokonać swoje demony i wrócić do normalności?
1: W 3407 odcinku Barw Szczęścia Amelia odkryje, co Bruno i Karolina planują w hotelu. Ich inscenizacja ślubu wywoła jej sprzeciw. Grzelakowie staną przed poważnym problemem, gdy pan Bogumił zażąda od nich 100 tysięcy złotych odszkodowania po zatruciu grzybami. Kasia i Mariusz pojawią się na pogrzebie Dąbrowskiego, gdzie Szymańska ostrzeże sąsiadkę przed Janką. Tymczasem Oliwka, mimo radości z unijnej dotacji, zmierzy się z długiem u Kępskiego. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 28 września o godzinie 25 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych, społecznych i kryminalnych wątków.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1038 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. W tym odcinku Poyraz jest przekonany, że Mert stoi za narkotykami znalezionymi w warsztacie. Postanawia udowodnić winę swojego pomocnika, nie wiedząc, że prawda może być zupełnie inna. Odkrycie to wystawi ich przyjaźń na poważną próbę. Tymczasem Sahin, dzięki nowym lekom, zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Aynur odwiedza Sinana, by uświadomić mu, że Ezgi go oszukiwała. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i trudnych wyborów. W rolach głównych występują Nanuka Stamboliszwili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Özkan.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 486 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 15.05 na TVP2. W tym odcinku Prus postawi sprawę jasno i zażąda, by Maria Antonia opuściła pałac. Manuel i Salvador będą starali się ukryć nieobecność kura przed domownikami. Martina ucieknie z sanatorium, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Vera wyzna Lopemu, że jest córką księżnej de Caril, co może wywołać spore zamieszanie. Petra zaczniepodejrzewać, że ktoś celowo sprowadził arystokratkę do La Promesy. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie w południowej Hiszpanii zderzają się interesy arystokracji i służby. Wojna z do początku XX wieku.

0: głównych występują m.in. Talia Czelewi, Tyrkeśwe i Cantarakczy.
1: Słoneczna, Poza ciszą to nowy serial Telewizji Polskiej, który zadebiutował 17 września. Każdy kolejny odcinek można oglądać w czwartki na TVP VOD. Serial opowiada o młodej psychoterapeutce, Lenie Majewskiej, która próbuje odnaleźć się w zamkniętej społeczności Półtuska. Wspólnie z narzeczonym otwiera pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną, stawiając czoła lokalnym uprzedzeniom. Produkcja zdobyła już uznanie widzów, choć nie była szeroko promowana. W obsadzie zobaczymy m.in. Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Magdalenę Wal. Serial porusza ważne tematy związane z psychoterapią i zdrowiem psychicznym, które wciąż budzą kontrowersje w małych społecznościach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się z Polonią w Nowym Jorku, podkreślając jej kluczową rolę w relacjach polsko-amerykańskich. Prezydent wręczył odznaczenia zasłużonym członkom diaspory, nazywając ich ambasadorami Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś prezydent weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym oraz spotka się z liderami państw bałtyckich i przedstawicielami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
2: Wczoraj wieczorem na drodze 7 w miejscowości Szewce pod Kielcami doszło do wypadku z udziałem luksusowego Jaguara. 31-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Policja potwierdziła jej wiek, ale nie ujawniła tożsamości. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej stan jest stabilny. W chwili zdarzenia panowały trudne warunki pogodowe z powodu silnego deszczu. Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów.
0: Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny na Ukrainie oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Wcześniej wysłannicy Trumpa odwiedzili Kijów, aby na miejscu ocenić sytuację. Zełenski podziękował Trumpowi za rozszerzenie sankcji wobec Rosji.
0: Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W Ostrołęce rusza pilotażowy program, który ma poprawić segregację odpadów. Worki na śmieci będą oznaczane specjalnymi kodami, co pozwoli na identyfikację ich pochodzenia. Dzięki temu osoby, które nie przestrzegają zasad segregacji, mogą spodziewać się wyższych opłat. Program ma na celu wyeliminowanie problemu niewłaściwej segregacji w blokach mieszkalnych. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Zbliża się sezon grzewczy, a to dobry moment, by przygotować sypialnię na chłodniejsze dni. Warto zadbać o dokładne wietrzenie i sprawdzić, czy w trudno dostępnych miejscach nie gromadzi się wilgoć. Upewnijmy się też, że grzejnik działa sprawnie i nie jest zasłonięty. Pamiętajmy, że kontrola wilgotności i odpowiednia wentylacja pomogą uniknąć problemów z pleśnią.
0: Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu. Jesień to czas, kiedy w ogrodach królują wrzosy, ale warto pamiętać o ich kuzynach, wrzosicach. Wrzosy kwitną od lipca do października i są odporne na mrozy, podczas gdy wrzośce rozwijają się wiosną i są bardziej wrażliwe na zimno. Obie rośliny wymagają kwasowej gleby, ale różnią się polą sadzenia i pielęgnacją.
2: Jesień to trudny czas dla roślin doniczkowych, które często tracą wigor z powodu braku światła i suchego powietrza. Istnieje jednak prosty sposób na ich wzmocnienie – skórki bananów. Zawierają one cenne minerały, takie jak potas i fosfor, które wspierają zdrowy rozwój roślin. Wystarczy moczyć skórki w wodzie przez kilka dni i podlewać nią rośliny raz na 2 do 4 tygodni, by przywrócić im zdrowy wygląd.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pralka może stać się źródłem nieprzyjemnych zapachów i pleśni, jeśli nie jest odpowiednio czyszczona. Wilgoć i resztki detergentów sprzyjają rozwojowi grzybów. Prosty sposób na odświeżenie urządzenia to użycie sody oczyszczonej i octu, które każdy ma w kuchni. Po czyszczeniu warto zostawić pralkę otwartą, aby dobrze wyschła. Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia nagości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo to Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery.
1: Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak i świętowali w Krakowie, gdzie elegancja spotkała się z cenami, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Wesele odbyło się w Pinot Garden, a menu restauracji to prawdziwa uczta dla portfela. Stek za 139 zł, czy wołowina z musem z buraka za 82 zł, to tylko niektóre z propozycji. Cóż, miłość nie zna ceny, ale obiad już tak. Aleksandra Gryż i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami. Tym razem na świat przyszedł mały Tobiasz, a rodzice nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych podzielili się emocjonalnym wpisem, który wywołał lawinę gratulacji. Jak widać, narodziny dziecka to nie tylko wielkie wydarzenie dla rodziny, ale i dla całej społeczności internetowej. Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji.
2: W Tańcu z Gwiazdami zapanował prawdziwy szał, bo to Maryla Night. Uczestnicy tańczyli do największych hitów Maryli Rodowicz, a sama królowa polskiej piosenki zasiadła w jury i zaskoczyła wszystkich czarną kreacją. Na parkiecie nie zabrakło też modowych eksperymentów. Julia Wieniawa w srebrnej mini z piórami, a Helena Englert w stroju niczym egipska królowa. Cóż, wygląda na to, że na parkiecie Tańca z Gwiazdami nuda nie ma wstępu. Za nami trzeci odcinek Tańca z Gwiazdami, a emocje sięgają zenitu. Helena Englert, która z tygodnia na tydzień zaskakuje nowymi odsłonami, wyrasta na faworytkę programu. Rafał Maserak, choć twierdzi, że nie faworyzuje, nie kryje zachwytu nad jej postępami. Ciekawe, czy to tylko przypadek, że nie zauważa fali krytyki w sieci? Może to właśnie Englert rozświetli parkiet kryształową kulą. Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sissi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów. Od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku.
1: Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Rheinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc.
2: Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo.
1: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
2: Lenny Kravitz, legenda rocka, teraz w roli Kena. Tak, dobrze słyszeliście. Mattel postanowił, że czas na męską wersję lalki inspirowaną gwiazdami, a Lenny z jego charakterystycznymi dreadami i skórzanymi butami stał się drugim w historii Kenbasadorem. Kravitz nie kryje radości, bo przecież kto by nie chciał być plastikowym ideałem. Ciekawe, czy jego lalka też będzie grała na gitarze. Świat punk rocka pogrążony w żałobie. Chad Gilbert, współzałożyciel Newfound Glory, odszedł w wieku 45 lat po długiej walce z nowotworem. Muzyk zmarł w otoczeniu najbliższych, spełniając swoje ostatnie życzenie. Choć jego życie osobiste bywało burzliwe, pozostawił po sobie niezapomniane dźwięki i wspomnienia, które na zawsze pozostaną w sercach fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Mokre ulice odbijają światła miasta. To dobry dzień na wieczorną herbatę przy oknie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę po południu luksusowe BMW X3 zatonęło w porcie w Nieporęcie. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i WOPR. Na szczęście pasażerowie zdołali opuścić pojazd przed jego zatonięciem. Wydobycie samochodu z wody odbyło się w niedzielę rano i trwało ponad godzinę. Policja bada teraz przyczyny tego incydentu.
2: Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie, która przyjechała do Warszawy z Czech w 2017 roku, była zwierzakiem roku 2025. Mimo leczenia nie udało się jej uratować z powodu rozległego zapalenia płuc. Wiadomość wywołała falę smutku w mediach społecznościowych. Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z 1624 roku. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, który waży niespełna gram, ale ma ogromne znaczenie dla historyków. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć obieg pieniądza w XVII wieku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pogratulował młodemu odkrywcy spostrzegawczości i właściwego zachowania.
1: W Warszawie zakończyły się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Zwyciężyła drużyna z Pragi, pokonując zespoły z Sofii i Oradei. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z Europy i Australii, a uczestnicy rywalizowali w nietypowych konkurencjach, takich jak tramwajowe kręgle. Impreza była częścią obchodów Dni Transportu Publicznego i 160-lecia tramwajów warszawskich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami, ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
2: 4 osoby zostały zatrzymane w związku z piątkową kradzieżą w salonie jubilerskim w Limanowej. Sprawca, udając klienta, ukradł biżuterię wartą około 600 tysięcy złotych i uciekł. Policja, dzięki nagraniom z monitoringu, szybko ustaliła kierunek jego ucieczki. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają rolę zatrzymanych w tej sprawie. W Łazach w powiecie zawierciańskim doszło do dramatycznego zdarzenia. Około 12-letnia dziewczynka została porażona prądem, co spowodowało nagłe zatrzymanie krążenia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala w Sosnowcu, gdzie podczas transportu odzyskała przytomność. Szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia nie są jeszcze znane.
1: Dwóch studentów medycyny z Katowic, Michał Kula i Bartosz Antonik, uratowało rannego turystę w Tatrach. 14 września, bez wahania, ruszyli na pomoc mężczyźnie, który spadł z wysokości 20 metrów w rejonie Rysów. Dzięki ich szybkiej reakcji, turysta otrzymał niezbędną pomoc przed przybyciem ratowników TOPR. Po akcji ratunkowej, studenci zdobyli szczyt Rysów, a turysta dochodzi do zdrowia w szpitalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a największym zainteresowaniem cieszą się góry. Aż 70% rezerwacji przypada na regiony górskie, z województwem śląskim na czele. Popularność Bałtyku spadła do 25%. Rodziny wybierają miejsca z dostępem do stoków, basenów i innych atrakcji. W poniedziałek w Szczecinie saperzy zajmą się usunięciem 250-kilogramowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej, znalezionej w pobliżu węzła Kijewo. W związku z tym ruch na autostradzie A6 i drodze krajowej nr 10 zostanie całkowicie wstrzymany. Utrudnienia mogą potrwać około 30 minut. Kierowcy proszeni są o zaplanowanie podróży z dodatkowym zapasem czasu i stosowanie się do poleceń służb. W sobotę padła rekordowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec zgarnął aż 45 milionów złotych, co czyni go nowym multimilionerem w Polsce. Wygrana została zdobyta online, więc nie poznamy lokalizacji szczęśliwego kuponu. Już jutro kolejne losowanie z pulą 3 milionów złotych. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Ciri, Kalesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł. Od rodzinnych tradycji po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
2: Na Dolnym Śląsku trwa niezwykły spektakl natury. Hektary wrzosowisk w okolicach Wrocławia pokryły się fioletowym dywanem, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Szczególnie zachwyca Pustynia Kozłowska, gdzie kontrast piasku i wrzosów przyciąga turystów i fotografów. To idealny czas, by podziwiać te widoki, które najlepiej prezentują się we wrześniu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wypłaty tegorocznej 14. emerytury dobiegają końca, a ostatnie przelewy trafią na konta seniorów 25 września. Jednak nie wszyscy będą mogli zatrzymać te pieniądze. ZUS może zażądać zwrotu, jeśli okaże się, że świadczenie zostało wypłacone nieprawidłowo. Szczególną uwagę powinni zwrócić emeryci dorabiający do swoich świadczeń, ponieważ obowiązują ich limity dochodowe. Pełna 14. emerytura wynosi w tym roku około 1978,50 zł brutto, ale nie wszyscy otrzymają tę kwotę. Osoby z emeryturą powyżej 4828,49 zł brutto nie otrzymają dodatkowego świadczenia. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
0: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
1: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Koniec sporu w szpitalu w Płońsku. Ratownicy medyczni podpisali nowe, roczne umowy, co oznacza stabilizację i ciągłość pracy karetek pogotowia. Starosta Płoński Artur Adamski potwierdza, że sytuacja jest ustabilizowana na najbliższy rok. Porozumienie to efekt długich negocjacji dotyczących warunków kontraktów. Dzięki temu mieszkańcy mogą być pewni, że pomoc medyczna dotrze na czas. Ratownik Bartłomiej Sulewski wyraził zadowolenie z osiągniętego porozumienia. Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
1: Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętna pensja w firmach wyniosła 9259 zł brutto. To wzrost o około 5,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale mniej niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z lipcem średnie wynagrodzenie spadło o około 2,5%, co wynika z mniejszej liczby wypłaconych premii i nagród. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw również spadła o 0,8% w skali roku. Wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może być korzystne dla Rady Polityki Pieniężnej w kontekście walki z inflacją. Jednakże rosnące ceny nadal wpływają na realną siłę nabywczą Polaków. Jacob Coxon, były pracownik OpenAI i Anthropic, ostrzega przed zagrożeniami związanymi z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. Coxon twierdzi, że tempo postępu technologicznego może doprowadzić do sytuacji, nad którą człowiek straci kontrolę. Wśród pracowników firm AI rośnie niepokój, a niektórzy z nich rozważają zakup ziemi na wypadek cywilizacyjnego chaosu. Szefowie branży, w tym Dario Amodei i Sam Altman, również apelują o spowolnienie rozwoju AI. Problemem jest jednak globalny wyścig technologiczny, który utrudnia jednostronne działania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku Barw Szczęścia Mariusz Karpiuk stanie się prawdziwym bohaterem dla rodziny Pyrków. Dzięki jego bezinteresownej pomocy naprawiony zostanie zepsuty piec, co pozwoli uniknąć ogromnych wydatków na nowe części i fachowców. Hubert, który już widział przed sobą kolejny duży rachunek, odetchnie z ulgą. Mariusz, mając odpowiednią część w swoich zapasach, samodzielnie rozwiąże problem, przywracając ciepło w domu Pyrków. Jego gest zostanie doceniony, a rodzina nie zapomni o tej wielkiej przysłudze. Niespodziewanie Mariusz otrzyma wyjątkowy prezent. Pięknie zapakowany kosz od Pyrków, co będzie dla niego miłym zaskoczeniem. Ten odcinek, pełen emocji, zostanie wyemitowany już wkrótce. W 3402 odcinku Barw Szczęścia rozegra się dramatyczna scena, gdy Rysiek Dąbrowski dostanie zawału na oczach Mariusza. Karpiuk, mimo braku wsparcia, podejmie heroiczną próbę ratowania sąsiada, reanimując go aż do przyjazdu karetki. Niestety, w 3403 odcinku dowiemy się, że lekarzom nie uda się uratować Ryśka. Mariusz będzie zmagał się z poczuciem winy, zastanawiając się, czy mógł zrobić coś więcej. Kasia zauważy, jak bardzo te wydarzenia go przytłaczają. Dodatkowo, Janka nie zdąży pożegnać się z ojcem, co będzie dla niej ogromnym ciosem. Te emocjonujące chwile zostaną wyemitowane już wkrótce, przynosząc widzom wiele wzruszeń.
2: W 1942 odcinku M jak Miłość Marcin Chodakowski znajdzie się w niezwykle trudnej sytuacji podczas służbowej podróży z Elżbietą Domańską. Już sama podróż okaże się niezręczna, a sytuacja pogorszy się, gdy zepsuje się samochód. Elżbieta, która od dawna przekracza granice relacji szefowa-pracownik, zaskoczy Marcina propozycją, która kompletnie zbije go z tropu. Zaproponuje mu, by został biologicznym ojcem jej dziecka, oferując za to 1 000 000 zł. Marcin, mając na uwadze swoją rodzinę, zdecydowanie odmówi i uzna, że propozycja przekroczyła wszelkie granice. W efekcie postanowi odejść z pracy, która miała być spokojną alternatywą dla jego wcześniejszego zawodu detektywa. Odcinek, pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji, zostanie wyemitowany już w tym tygodniu. W 998 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka przeżywa koszmar po porwaniu córki Niny, a podejrzenia kierują się ku Mario. Policja bada jego przeszłość, podejrzewając, że to zemsta dawnych gangsterów. Blanka, wykończona strachem i brakiem snu, zaczyna obwiniać męża. Mario, zrozpaczony, błaga ją, by mu uwierzyła i wyznaje, że oddałby życie za rodzinę. Śledztwo nie przynosi rezultatów, a każda godzina bez Niny jest dla Blanki torturą. Mario postanawia działać na własną rękę i rusza tropem mafii, by odzyskać córkę.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 966 odcinku Akacjowej 38 Telmo odkryje tajemnicę testamentu Markiza, który pozostawił Luci cenną kolekcję sztuki sakralnej. Przeor będzie naciskał, by Telmo przekonał Lucię do przekazania zbiorów zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem w mieście pojawią się plakaty ośmieszające Servanda, a Lolita postanowi działać, by uchronić go przed kompromitacją. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Wśród obsady znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arancha Aranguren i Mark Parejo. To historia pełna romansów, dramatów i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. W 1943 odcinku M jak Miłość

0: musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego zachowania. Jego przeprosiny wobec Ilony przybiorą nieoczekiwany obrót. Premiera tego odcinka już 1 października o 18 na Polsacie. Codzienne emocje i zaskakujące zwroty akcji czekają na widzów od poniedziałku do piątku. Wszystkie odcinki dostępne są także na platformie Polsat Box Go.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4257 odcinku Krystian zmaga się z niepokojącymi odkryciami dotyczącymi swojej narzeczonej Łucji. Po znalezieniu ulotki niemieckiej kliniki, jego zaufanie do niej zostaje wystawione na próbę. Kalina próbuje przekonać go do szczerej rozmowy, ale Alan sugeruje, by zaufał swojej intuicji. Krystian staje przed trudnym wyborem, rozdarty między radami przyjaciół. Premiera tego odcinka już w czwartek, 1 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można śledzić także na platformie Polsat Box Go.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polsce nie grozi rosyjska inwazja na wzór tej na Ukrainę. Uspokaja Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Jednak ostrzega przed działaniami sabotażowymi i agenturalnymi ze strony Rosji. Bosak podkreśla, że napływ rosyjskojęzycznych cudzoziemców komplikuje sytuację kontrwywiadowczą. Wskazuje na potrzebę weryfikacji kryminalnej osób ubiegających się o polskie wizy i postuluje wydalanie z kraju osób z przeszłością kryminalną.
0: Rząd ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, ale brakuje konkretnych działań. Analityk Sebastian Majc krytykuje opóźnione alerty i brak jasnych komunikatów w mediach publicznych. Podkreśla, że Polska musi być gotowa na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaże czy przerwy w dostawach energii. Majc apeluje o budowanie społecznej odporności i lepsze przygotowanie na kryzysy. Arkadiusz Mularczyk podkreśla, że przetrwanie Ukrainy jako niepodległego państwa jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Polityk zwraca uwagę na powtarzające się afery korupcyjne w ukraińskiej administracji, które są poważnym problemem. Mimo to Mularczyk ostrzega, że upadek Ukrainy oznaczałby przesunięcie rosyjskiego zagrożenia na wschodnią flankę NATO, co byłoby fatalne dla Polski. W interesie naszego kraju jest, aby Ukraina przetrwała i obroniła się przed Rosją. Tragiczna wiadomość z Los Angeles. W wieku 27 lat zmarł Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford. Młody model odszedł w ośrodku odwykowym, gdzie zmagał się z uzależnieniem i problemami psychicznymi. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana. Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, a po przeliczeniu pierwszych protokołów prowadzi partia Jedna Rosja z wynikiem około 57,5% głosów. Na drugim miejscu znajduje się Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej z ponad 9%. Głosowanie trwało 3 dni, a ostateczne wyniki mogą się jeszcze zmienić. W Alicante doszło do dramatycznego wypadku z udziałem Polaka. 45-letni mężczyzna został wciągnięty pod pociąg przez siłę podmuchu, co spowodowało amputację ręki i poważne obrażenia nogi. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w dzielnicy San Gabriel. Śledztwo ma wyjaśnić, jak mężczyzna znalazł się na ogrodzonym terenie. Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, jak zachować się w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. Jeśli usłyszysz alarm lub otrzymasz alert RCB, zachowaj spokój i działaj z rozwagą. Będąc w budynku, znajdź pomieszczenie bez okien, a na zewnątrz połóż się na ziemi. Pamiętaj, by stale monitorować oficjalne komunikaty. Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG.
2: Makaron do sałatki powinien być gotowany al dente, aby zachował sprężystość i nie stał się kleisty po dodaniu sosu. Ważne jest szybkie schłodzenie makaronu po ugotowaniu, zwłaszcza jeśli sałatka ma być przygotowana z wyprzedzeniem. Przechowuj sałatkę w lodówce, a sos dodaj tuż przed podaniem, by uniknąć zmiany konsystencji. Pamiętaj, że kilka minut gotowania może zdecydować o jakości dania następnego dnia.
0: Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny. W długotrwałych związkach często pojawia się wypalenie emocjonalne. Zwolennicy dawnych wierzeń sugerują, że prosty rytuał może pomóc w odbudowie namiętności. Wystarczy dodać majeranek do wieczornego posiłku partnera, aby odświeżyć dawną fascynację. Według tradycji ta przyprawa ma właściwości oczyszczające i wspomaga tworzenie głębokiej więzi romantycznej.
2: para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy, spotkała się z Polonią w Nowym Jorku. Wydarzenie odbyło się w Christ the King High School w dzielnicy Queens, gdzie dzieci w polskich strojach ludowych przywitały pierwszą damę. Spotkanie miało polonijny charakter, a jego zwieńczeniem było wręczenie odznaczeń zasłużonym działaczom. Wizyta pary prezydenckiej w USA potrwa do 23 września, a jej głównym punktem będzie udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Szpak, znany z tajemniczego życia prywatnego, zaskoczył wszystkich, wyznając, że coraz częściej myśli o posiadaniu dziecka. Artysta, który wcześniej ujawnił swoją panseksualność, teraz marzy o rodzicielstwie. Choć sam nie wie, czy to instynkt macierzyński, czy tacierzyński. Cóż, może to nowy trend wśród celebrytów. Najpierw tajemnice, potem dzieci. Na razie jednak Szpak pozostaje singlem i skupia się na roli jurora w The Voice of Poland.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, w minioną sobotę poślubił swoją 20-letnią wybrankę Biankę. Ceremonia odbyła się w krakowskim kościele, a wesele w restauracji przyjaciela prezentera. Bianka, nie tracąc czasu, zmieniła elegancką suknię na odważną mini, która odsłoniła jej plecy i nogi. Młoda para, mimo krótkiego stażu związku, planuje spędzić razem całe życie. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani długości sukienki.
1: Pani Outlander, krew z krwi, mogą już zacierać ręce, bo drugi sezon prequela właśnie zadebiutował na HBO Max. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z własnymi problemami i szkockimi Highlandami aż do końca listopada. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Harriet Slater i Jamie Roy, a nowe odcinki będą pojawiać się co sobotę. Ciekawe, czy miłość i tajemnice znów przyciągną tłumy przed ekrany.
2: W Rolnik szuka żony emocje sięgają zenitu. Wiktor, zamiast pożegnać się z kandydatkami, obdarował je słonecznikami, co w jego przypadku oznaczało chęć dalszego poznawania wszystkich. Karol, po burzliwej rozmowie z Natalią, zaprosił na swoje gospodarstwo aż 3 kandydatki, choć Julia wydaje się być jego faworytką. Łukasz z kolei postawił na szczerość i intensywne spojrzenia, co zaowocowało zaproszeniem Ani, Natalii i Agnieszki. Mariusz miał najtrudniejszy wybór, ale ostatecznie zdecydował się na Dominikę, Ewelinę i Paulinę. Justyna, po majsterkowaniu z kandydatami, wybrała Dominika, Michała i Szymona. Czas pokaże, czy te wybory przetrwają próbę czasu na gospodarstwach.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Świat mody i show biznesu wstrzymał oddech. Presley Gerber, syn Cindy Crawford, odszedł, zostawiając za sobą nie tylko wybiegowe sukcesy, ale i walkę z demonami. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych były jak krzyk o pomoc, a zdjęcia z sierpnia pokazywały uśmiech, który miał być nowym początkiem. Niestety, życie napisało inny scenariusz. W miniony weekend Filip Heiser i jego młodsza o 20 lat partnerka Bianka powiedzieli sobie tak w Krakowie. Uroczystość była kameralna, bez celebrytów, ale za to z kreacją, która przyciągnęła uwagę wszystkich. Bianka zrezygnowała z tradycyjnego bukietu, a jej suknia od Violi Piekut z odsłoniętymi ramionami i spektakularnym welonem była prawdziwym dziełem sztuki. A jakby tego było mało, panna młoda postawiła na dwie kreacje, bo przecież jedna to za mało na taką okazję.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje swoje 75-lecie pracy artystycznej. Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie pojawią się gwiazdy kilku pokoleń, od Natalii Kukulskiej po Macieja Maleńczuka, by oddać hołd jej niezwykłej karierze. Wydarzenie, które zostanie zarejestrowane przez Telewizję Polską, to nie tylko koncert, ale prawdziwe muzyczne podsumowanie epoki. Aż trudno uwierzyć, że w czasach, gdy skandale są na porządku dziennym, Santor zdobyła serca publiczności klasą i talentem. William Shatner, znany wszystkim jako kapitan Kirk ze Star Treka, postanowił zaskoczyć świat i w wieku ponad 90 lat wkroczyć na scenę heavy metalu. Na Riot Fest w Chicago zadebiutował z zespołem The Uckers, wykonując klasyki takie jak Crazy Train czy Enter Sandman. Choć płyta What the F is Heavy Metal jeszcze nie ujrzała światła dziennego, Shatner już teraz porwał publiczność swoim metalowym zacięciem. Kto by pomyślał, że kapitan Kirk zamieni mostek statku na scenę pełną ciężkich brzmień?
0: Najważniejsze informacje w radiu Super Express.
1: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być 3 dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu.
2: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce. Wojciech Balczun, polski minister aktywów państwowych, zaskoczył wszystkich, recenzując nowy album Anthrax. Okazuje się, że polityk nie tylko zarządza państwowymi aktywami, ale też świetnie radzi sobie z metalowymi riffami. Balczun, znany z zespołu Chemia, docenił powrót Anthrax po 10 latach przerwy, chwaląc ich za brak przeciągniętych kompozycji, które ostatnio są zmorą Metaliki. Ciekawe, czy teraz ministerstwo też będzie działać w rytmie trash metalu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z XVII wieku. To półtorak pruski z 1624 roku, wybity w Królewcu za czasów księcia Jerzego Wilhelma. Znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców, pomagając odtworzyć realia życia tamtej epoki. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził uznanie dla młodego odkrywcy. W sobotę w porcie w Nieporęcie doszło do nietypowego zdarzenia. Hybrydowe BMW X3 zatonęło podczas wodowania skutera wodnego. Na miejsce przybyli strażacy, policja i ratownicy, którzy potwierdzili, że nikt nie ucierpiał. Samochód został wyciągnięty z wody następnego dnia, a sprawą zajmuje się teraz policja. Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie odeszła z powodu rozległego zapalenia płuc, mając 10 lat. Mimo wcześniejszego leczenia i poprawy stanu zdrowia, problemy z oddychaniem powróciły. Informacja o jej odejściu wywołała falę smutku w mediach społecznościowych.
2: W Warszawie odbyły się 12 europejskie mistrzostwa motorniczych, które przyciągnęły tłumy na Plac Centralny i ulicę Marszałkowską. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z całej Europy oraz Australii. Najlepsi okazali się motorniczy z Pragi, wyprzedzając zespoły z Oradei i Sofii. Impreza połączona była z dniami transportu publicznego, oferując wiele atrakcji dla całych rodzin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kot Pandek, który został brutalnie skatowany przez właściciela za zjedzenie kawałka boczku, wrócił do zdrowia i znalazł nowy dom. Sąd ukarał oprawcę grzywną i zakazał mu posiadania zwierząt. Jednak Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiada sprzeciw wobec wyroku. Pandek, mimo ciężkich przeżyć, cieszy się teraz życiem i zachowuje się jak prawdziwa gwiazda.
1: W Tatrach rozpoczął się okres godowy jeleni, znany jako rykowisko. Turystów spacerujących po szlakach mogą zaskoczyć głośne ryki, które nie są jednak groźne. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by nie zbliżać się do zwierząt i obserwować je z dystansu. Rykowisko potrwa jeszcze kilka tygodni.
2: Poważna awaria tramwajowa sparaliżowała ruch na ulicy Kościuszki w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem uszkodziła pół kilometra sieci trakcyjnej, co wstrzymało kursowanie 7 linii tramwajowych. Prowadzono autobusy zastępcze, a naprawa potrwa do wtorku, 22 września. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach Brynowa i Śródmieścia. Tragedia na komisariacie policji w Pszowie w województwie śląskim. W sobotę zmarł tam jeden z funkcjonariuszy pełniących służbę. Mimo szybko podjętej interwencji medycznej nie udało się go uratować. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura, a policja nie ujawnia szczegółów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwają intensywne poszukiwania dwóch chłopców z Bytomia. 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego. W sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczą i ostatni raz widziano ich, gdy wsiadali do autobusu linii 623 w dzielnicy Miechowice. Policja apeluje o pomoc i udostępnia rysopisy zaginionych. Każda informacja może być kluczowa.
1: W sobotę, 19 września, rozbito potężną kumulację w Lotto. Szczęśliwiec, który wytypował szóstkę, wygrał niemal 45 milionów złotych. Totalizator sportowy potwierdził, że zwycięski kupon był tylko jeden. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, z pulą gwarantowaną 3 miliony złotych.
2: Miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w tętniący życiem kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Mieszkańcy mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny, od wrzosów po egzotyczne palmy. Oprócz roślin, na stoiskach dostępne były także lokalne smakołyki i rękodzieło. Jesienna edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy pasjonatów ogrodnictwa z całego regionu.
1: W sobotę, późnym wieczorem, grupa około 30 wandali zatrzymała pociąg regionalny na trasie między Szczecinem a Świnoujściem, używając hamulca bezpieczeństwa. Następnie zdewastowali skład, pokrywając go graffiti, co spowodowało ponadgodzinne opóźnienie. To kolejny przypadek wandalizmu w regionie, gdzie od początku roku odnotowano już 89 takich incydentów. Samorząd apeluje do świadków o pomoc w identyfikacji sprawców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają nietypowe imiona dla swoich dzieci, inspirowane literaturą, filmami czy komiksami. W rejestrze PESEL można znaleźć zarówno popularne, jak i unikalne imiona, które pojawiają się zaledwie kilka razy w kraju. Wybór imienia to dla wielu rodziców trudne wyzwanie, a inspiracje czerpią z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji, po popkulturę. W szkole w Jelczu-Laskowicach doszło do niebezpiecznego wypadku. Podczas przygotowywania eksperymentu ranna została nauczycielka, która trafiła do szpitala. Zdarzenie miało miejsce przed rozpoczęciem lekcji, a uczniowie zostali ewakuowani z budynku. Po interwencji straży pożarnej sytuacja została opanowana i zajęcia wznowiono.
2: Kamiennej Górze 15-letni Kacper wciąż walczy o zdrowie po brutalnym ataku nożownika, który miał miejsce 7 sierpnia. Chłopak przeszedł już 4 operacje i udar, a jego stan jest poważny. Rodzina uruchomiła zbiórkę na kosztowną rehabilitację, by pomóc mu wrócić do sprawności. Podejrzany o atak 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Rzeźkość powietrza dodaje wrześniowi głębi i cichego uroku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska?
2: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
1: Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gül.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził tę informację i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski. Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
2: Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału. Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
2: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie Gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz. Reprezentacja Polski w siatkówce pewnie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie 3-0 nad Łotwą. Teraz czeka nas starcie z Niemcami, które odbędzie się jutro o 18:00. To świetna okazja do rewanżu po niedawnej porażce polskich siatkarek plażowych z Niemkami. Polscy siatkarze prezentują się znakomicie, a kibice liczą na kolejny sukces. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo porażki Polacy wygrali grupę B i wkrótce zmierzą się z Łotwą w walce o ćwierćfinał. Mecz z Bułgarami obfitował w emocje, a atmosfera na trybunach była niezwykle głośna, co utrudniało komunikację na boisku. Bartłomiej Lemański podkreślił, że hałas był tak duży, że momentami nie słyszał gwizdka sędziego. Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1942 odcinku M jak miłość Aneta zostanie zaskoczona przez swojego męża Olka, który zaprosi ją na romantyczną randkę. To nietypowe zachowanie Chodakowskiego sprawi, że Aneta postanowi zrobić na nim ogromne wrażenie. Uda się do salonu Kamy, by ta wyczarowała dla niej wyjątkową fryzurę. Aneta będzie chciała, by Olek zaniemówił z wrażenia, gdy ją zobaczy. Jednak to nie jedyna prośba, z jaką zwróci się do Kamy. Aneta poprosi przyjaciółkę o opiekę nad synem, Boryskiem, by móc w pełni cieszyć się wieczorem z mężem. Kama, jak zawsze niezawodna, zgodzi się pomóc, ratując tym samym romantyczne plany Anety i Olka. W 1945 odcinku M jak miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 w TVP 2. W 1946 odcinku M jak miłość szykuje się emocjonujący ślub Natalki i Adama. Choć ceremonia odbędzie się zgodnie z planem, Natalka nie jest pewna swoich uczuć. Wprost przyznaje, że wychodzi za Adama z rozsądku, a nie z miłości. W jej życiu wciąż obecny jest Lipiński, który podważa jej decyzję. Natalka rozmawia z bliskimi, próbując przekonać samą siebie, że miłość nie musi być pełna fajerwerków. Jednak nawet podczas wesela w siedlisku Natalka jest pełna wątpliwości i nerwów. Czy ślub z Adamem okaże się pomyłką? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to gwarancja szczęścia.
0: Na Sygnale w 923 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Stan Róży Potockiej, ratowniczki z Leśnej Góry, pogarsza się, ale mimo to nie rezygnuje z pracy. Podczas dyżuru z zespołem Benia trafia do szkoły, gdzie uczniowie nagle tracą przytomność. Sytuacja okazuje się poważna, gdyż dzieci wykazują objawy zatrucia narkotykami. W trakcie tej trudnej akcji Piotr Strzelecki zauważa dziwne zachowanie Róży. Kiedy Potocka popełnia błąd, Piotr zaczyna obawiać się o bezpieczeństwo pacjentów. Decyduje się podzielić swoimi obawami z Martyną, co może mieć poważne konsekwencje dla Róży. Czy Potocka zdoła pokonać swoje demony i wrócić do normalności?
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 965 odcinku Akacjowej 38 Lolita powraca na Akacjową, co wywołuje ogromne emocje u Antonito. Mężczyzna marzy o chwili spokoju z ukochaną, ale ich plany mogą zostać pokrzyżowane. Tymczasem Maria wzbudza prawdziwy strach u Rosiny, która postanawia nie opuszczać domu. Wuj Lucji, Don Joaquin, przybywa do Madrytu, ale nie okazuje jej zbyt wiele ciepła. Emisja tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 28 września, o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, pełna dramatów, romansów i rodzinnych konfliktów, rozgrywająca się w Madrycie na początku XX wieku. W obsadzie znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren czy Mark Parejo.
0: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1038 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. W tym odcinku Poyraz jest przekonany, że Mert stoi za narkotykami znalezionymi w warsztacie. Postanawia udowodnić winę swojego pomocnika, nie wiedząc, że prawda może być zupełnie inna. Odkrycie to wystawi ich przyjaźń na poważną próbę. Tymczasem Sahin, dzięki nowym lekom, zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Aynur odwiedza Sinana, by uświadomić mu, że Ezgi go oszukiwała. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i trudnych wyborów. W rolach głównych występują Nanuka Stamboliszwili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Özkan. Outlander. Krew z krwi. Powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował na HBO Max w sobotę, 19 września. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do finału pod koniec listopada. W tym sezonie Ellen, Brian, Julia i Henry stawiają czoła nie tylko osobistym wyzwaniom, ale także walczą o przyszłość szkockich Highlandów. Tajemnice wychodzą na jaw, a bohaterowie muszą odnaleźć drogę do siebie w obliczu powstania jakobickiego. W głównych rolach zobaczymy Harriet Slater, Jamie'ego Roya, Hermione Corfield i Jeremy'ego Irvine'a. Drugi odcinek będzie miał premierę 26 września, a finałowy, 10 odcinek obejrzymy 28 listopada. To emocjonująca podróż, pełna miłości i tajemnic, której nie można przegapić.
1: Z Słoneczna, Poza ciszą to nowy serial Telewizji Polskiej, który zadebiutował 17 września. Każdy kolejny odcinek można oglądać w czwartki na TVP VOD. Serial opowiada o młodej psychoterapeutce, Lenie Majewskiej, która próbuje odnaleźć się w zamkniętej społeczności Półtuska. Wspólnie z narzeczonym otwiera pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną, stawiając czoła lokalnym uprzedzeniom. Produkcja zdobyła już uznanie widzów, choć nie była szeroko promowana. W obsadzie zobaczymy m.in. Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Magdalenę Walach. Serial porusza ważne tematy związane z psychoterapią i zdrowiem psychicznym, które wciąż budzą kontrowersje w małych społecznościach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. W Poznaniu na niebie będzie

0: rozwiązuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Wczoraj wieczorem na drodze 7 w miejscowości Szewce pod Kielcami doszło do wypadku z udziałem luksusowego Jaguara. 31-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Policja potwierdziła jej wiek, ale nie ujawniła tożsamości. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej stan jest stabilny. W chwili zdarzenia panowały trudne warunki pogodowe z powodu silnego deszczu.
2: Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny na Ukrainie oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Wcześniej wysłannicy Trumpa odwiedzili Kijów, aby na miejscu ocenić sytuację. Zełenski podziękował Trumpowi za rozszerzenie sankcji wobec Rosji.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, uczestniczył w Kopenhadze w konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Głównym tematem spotkania było wzmacnianie odstraszania i obrony oraz rozwój zdolności wojskowych sojuszu. Polska i Szwecja omówiły pogłębianie współpracy wojskowej na Bałtyku, a także wsparcie dla Ukrainy. Konferencja potwierdziła wspólny kierunek działań 32 państw NATO w zakresie integracji systemów obronnych. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. Jesienne i zimowe suszenie prania w domu często kończy się nieprzyjemnym zapachem stęchlizny. Rozwiązaniem może być drewno cedrowe, które naturalnie neutralizuje nieprzyjemne wonie i pomaga wchłaniać wilgoć. Wystarczy umieścić kilka kawałków cedru na suszarce, by cieszyć się świeżo pachnącymi ubraniami. To prosty i skuteczny sposób na walkę z wilgocią w chłodniejsze dni. W Ostrołęce rusza pilotażowy program, który ma poprawić segregację odpadów. Worki na śmieci będą oznaczane specjalnymi kodami, co pozwoli na identyfikację ich pochodzenia. Dzięki temu osoby, które nie przestrzegają zasad segregacji, mogą spodziewać się wyższych opłat. Program ma na celu wyeliminowanie problemu niewłaściwej segregacji w blokach mieszkalnych.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zbliża się sezon grzewczy, a to dobry moment, by przygotować sypialnię na chłodniejsze dni. Warto zadbać o dokładne wietrzenie i sprawdzić, czy w trudno dostępnych miejscach nie gromadzi się wilgoć. Upewnijmy się też, że grzejnik działa sprawnie i nie jest zasłonięty. Pamiętajmy, że kontrola wilgotności i odpowiednia wentylacja pomogą uniknąć problemów z pleśnią. W Tarnobrzegu doszło do pobicia 41-letniego mężczyzny przed jednym z lokalnych barów. Policja zatrzymała trzech podejrzanych, z których jeden został ujęty na miejscu, a dwóch kolejnego dnia. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Napastnikom postawiono zarzuty pobicia, za co grozi im do 5 lat więzienia. W nocy 20 września w Skwierzynie doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali 5 osób, zanim przybyła straż pożarna. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się uniknąć tragedii. Strażacy opanowali ogień, a sytuacja została opanowana.
2: Jesień to czas, kiedy w ogrodach królują wrzosy, ale warto pamiętać o ich kuzynach, wrzoścach. Wrzosy kwitną od lipca do października i są odporne na mrozy, podczas gdy wrzośce rozwijają się wiosną i są bardziej wrażliwe na zimno. Obie rośliny wymagają kwasowej gleby, ale różnią się polą sadzenia i pielęgnacją.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jesień to trudny czas dla roślin doniczkowych, które często tracą wigor z powodu braku światła i suchego powietrza. Istnieje jednak prosty sposób na ich wzmocnienie – skórki bananów. Zawierają one cenne minerały, takie jak potas i fosfor, które wspierają zdrowy rozwój roślin. Wystarczy moczyć skórki w wodzie przez kilka dni i podlewać nią rośliny raz na 2 do 4 tygodni, by przywrócić im zdrowy wygląd. Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Wrześniowa pogoda dziś nie narzuca się, po prostu trwa z chłodną pewnością siebie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, gwiazda TVN-u, znalazła chwilę na odpoczynek i zabrała mamę na wakacje do ciepłych krajów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Ale to nie skąpe stroje, a piękna mama Izabelli skradła show. Cóż, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę.
2: Aleksandra Gryż i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami. Tym razem na świat przyszedł mały Tobiasz, a rodzice nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych podzielili się emocjonalnym wpisem, który wywołał lawinę gratulacji. Jak widać, narodziny dziecka to nie tylko wielkie wydarzenie dla rodziny, ale i dla całej społeczności internetowej.
1: Za nami trzeci odcinek Tańca z Gwiazdami, a emocje sięgają zenitu. Helena Englert, która z tygodnia na tydzień zaskakuje nowymi odsłonami, wyrasta na faworytkę programu. Rafał Maserak, choć twierdzi, że nie faworyzuje, nie kryje zachwytu nad jej postępami. Ciekawe, czy to tylko przypadek, że nie zauważa fali krytyki w sieci? Może to właśnie Englert rozświetli parkiet kryształową kulą. Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sissi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów. Od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z Raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Reinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc. Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco.
1: Urszula Dudziak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, nie zamierza tańczyć z gwiazdami. Choć propozycje sypią się jak z rękawa, artystka woli koncertować i realizować swoje projekty. Zamiast parkietu wybiera więzienne mury w nowym programie Eksperyment Odsiadka na Kanal Plus. Cóż, nie każdy musi tańczyć, by błyszczeć. Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie. Lenny Kravitz, legenda rocka, teraz w roli Kena. Tak, dobrze słyszeliście. Mattel postanowił, że czas na męską wersję lalki inspirowaną gwiazdami, a Lenny z jego charakterystycznymi dreadami i skórzanymi butami stał się drugim w historii Kenbasadorem. Kravitz nie kryje radości, bo przecież kto by nie chciał być plastikowym ideałem. Ciekawe, czy jego lalka też będzie grała na gitarze.
2: Metallica nie przestaje zaskakiwać. Zespół ogłosił, że nie tylko wraca na scenę, ale także ponownie rusza z akcją charytatywną. Tym razem fani będą mogli oddać krew w specjalnie przygotowanych punktach krwiodawstwa, a nie w busach, jak to było wcześniej. W zamian za ten szlachetny gest uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i poczęstunek. Metallica nie tylko gra, ale i pomaga, a wszystko to w rytmie trash metalu.
1: Świat punk rocka pogrążony w żałobie. Chad Gilbert, współzałożyciel Newfound Glory, odszedł w wieku 45 lat po długiej walce z nowotworem. Muzyk zmarł w otoczeniu najbliższych, spełniając swoje ostatnie życzenie. Choć jego życie osobiste bywało burzliwe, pozostawił po sobie niezapomniane dźwięki i wspomnienia, które na zawsze pozostaną w sercach fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Depeche Mode i ich Some Great Reward. Płyta, która miała być tylko kolejnym krokiem, a stała się prawdziwym przełomem. Muzycy, zamiast cieszyć się wakacjami, musieli walczyć z opóźnieniami w studiu. Ale efekt końcowy wynagrodził wszystkie trudy. People Are People, hit, który początkowo nie miał nawet trafić na album, podbił serca fanów po obu stronach Atlantyku. A koncert w Warszawie? Cóż, czarość miasta i kolejki przed sklepami to jedno, ale energia publiczności była niezapomniana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Dziś wszystko toczy się wolniej. Chłód wpisuje się w rytm wrześniowej codzienności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę po południu luksusowe BMW X3 zatonęło w porcie w Nieporęcie. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i WOPR. Na szczęście pasażerowie zdołali opuścić pojazd przed jego zatonięciem. Wydobycie samochodu z wody odbyło się w niedzielę rano i trwało ponad godzinę. Policja bada teraz przyczyny tego incydentu.
2: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z 1624 roku. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, który waży niespełna gram, ale ma ogromne znaczenie dla historyków. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć obieg pieniądza w XVII wieku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pogratulował młodemu odkrywcy spostrzegawczości i właściwego zachowania.
1: Ojciec 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, pojawił się dziś przed Ministerstwem Sprawiedliwości, domagając się ponownego zbadania sprawy gruźb i stalkingu. Wraz z pełnomocnikami chce, by postępowanie mławskiej prokuratury objęto nadzorem. Prawnicy wskazują na nowy wątek związany z obywatelem Pakistanu, Omarem, który miał otrzymać zlecenie zabójstwa Kowalskiego. Sprawa wymaga dalszej weryfikacji. W Warszawie zakończyły się 12 europejskie mistrzostwa motorniczych. Zwyciężyła drużyna z Pragi, pokonując zespoły z Sofii i Oradei. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z Europy i Australii, a uczestnicy rywalizowali w nietypowych konkurencjach, takich jak tramwajowe kręgle. Impreza była częścią obchodów Dni Transportu Publicznego i 160-lecia tramwajów warszawskich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami. Ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
2: 66-letni Tadeusz G. z Górna pod Kielcami, znany jako Truskawka, odsiaduje dożywocie za 8 morderstw. Jego kryminalna działalność rozpoczęła się w 1991 roku od potrójnego zabójstwa w Cedzynie. Obecnie toczą się dwa procesy, które mogą zwiększyć liczbę jego ofiar do 17. W latach od 2005 do 2007 brutalnie mordował właścicieli kantorów w południowej Polsce.
1: W Limanowej doszło do zuchwałej kradzieży w salonie jubilerskim, gdzie złodziej udawał klienta, by ukraść biżuterię wartą 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 4 osoby w Krakowie, które mogą być związane z tym przestępstwem. Kluczowe dla śledztwa okazały się nagrania z monitoringu, które pomogły w szybkim ustaleniu kierunku ucieczki sprawcy. Trwa ustalanie roli zatrzymanych w całej akcji. Dwóch studentów medycyny z Katowic, Michał Kula i Bartosz Antonik, uratowało rannego turystę w Tatrach. 14 września, bez wahania, ruszyli na pomoc mężczyźnie, który spadł z wysokości 20 metrów w rejonie Rysów. Dzięki ich szybkiej reakcji, turysta otrzymał niezbędną pomoc przed przybyciem ratowników TOPR. Po akcji ratunkowej, studenci zdobyli szczyt Rysów, a turysta dochodzi do zdrowia w szpitalu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W poniedziałek w Szczecinie saperzy zajmą się usunięciem 250-kilogramowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej, znalezionej w pobliżu węzła Kijewo. W związku z tym ruch na autostradzie A6 i drodze krajowej nr 10 zostanie całkowicie wstrzymany. Utrudnienia mogą potrwać około 30 minut. Kierowcy proszeni są o zaplanowanie podróży z dodatkowym zapasem czasu i stosowanie się do poleceń służb. W sobotę padła rekordowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec zgarnął aż 45 milionów złotych, co czyni go nowym multimilionerem w Polsce. Wygrana została zdobyta online, więc nie poznamy lokalizacji szczęśliwego kuponu. Już jutro kolejne losowanie z pulą 3 milionów złotych. W Łomży doszło do nietypowego incydentu z udziałem transportowanego czołgu. Poniedziałek rano, podczas przejazdu szosą Zambrowską, wieża czołgu obróciła się, a lufa uszkodziła znaki drogowe. Przyczyną była awaria techniczna blokady wieży. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konwój wrócił do bazy.
2: Ryby, według astrologów, uchodzą za najbardziej pechowy znak zodiaku. Ich empatia i bujna wyobraźnia często prowadzą do życiowych zawirowań. Osoby spod tego znaku mają skłonność do zaufania niewłaściwym ludziom i działania pod wpływem impulsu, co może skutkować rozczarowaniami. Pech ryb objawia się w codziennych sytuacjach, takich jak ucieczka autobusu czy zgubione klucze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
2: Na Dolnym Śląsku trwa niezwykły spektakl natury. Hektary wrzosowisk w okolicach Wrocławia pokryły się fioletowym dywanem, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Szczególnie zachwyca Pustynia Kozłowska, gdzie kontrast piasku i wrzosów przyciąga turystów i fotografów. To idealny czas, by podziwiać te widoki, które najlepiej prezentują się we wrześniu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Wrześniowa pogoda dziś nie narzuca się, po prostu trwa z chłodną pewnością siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wypłaty tegorocznej 14. emerytury dobiegają końca, a ostatnie przelewy trafią na konta seniorów 25 września. Jednak nie wszyscy będą mogli zatrzymać te pieniądze. ZUS może zażądać zwrotu, jeśli okaże się, że świadczenie zostało wypłacone nieprawidłowo. Szczególną uwagę powinni zwrócić emeryci dorabiający do swoich świadczeń, ponieważ obowiązują ich limity dochodowe. Pełna 14. emerytura wynosi w tym roku około 1978,50 zł brutto, ale nie wszyscy otrzymają tę kwotę. Osoby z emeryturą powyżej 4828,49 zł brutto nie otrzymają dodatkowego świadczenia.
2: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ujawniła nieprawidłowości w niemal połowie skontrolowanych firm produkujących oleje roślinne. W wielu przypadkach skład olejów różnił się od tego, co deklarowano na etykietach. Niektóre produkty, sprzedawane jako tłoczone na zimno, były poddawane obróbce w wysokiej temperaturze. Na półkach znaleziono również przeterminowane oleje oraz te z fałszywymi informacjami o kraju pochodzenia. W związku z tymi odkryciami nałożono na firmy odpowiednie kary finansowe.
1: Niemiecka sieć dyskontów Woolworth wycofuje się z Polski, a jej sklepy przejmie Teddy. Proces zmiany szyldów rozpocznie się już 24 września w Gdańsku. Decyzja o rebrandingu wynika z chęci uproszczenia struktury biznesowej w ramach tej samej grupy kapitałowej. Dla klientów oznacza to nowy wygląd sklepów i zmiany w asortymencie. Pracownicy Woolworth mogą spać spokojnie, ponieważ nowy właściciel zadeklarował przejęcie całego personelu. Teddy planuje zwiększyć liczbę swoich placówek w Polsce do 400 do końca roku, co wzmocni jego pozycję na rynku dyskontów niespożywczych. Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polski startup Provaid wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które może skrócić kolejki przy kasach samoobsługowych. Dzięki aplikacji EM Obywatel weryfikacja wieku zajmuje mniej niż 16 sekund, eliminując potrzebę angażowania personelu. System działa z poszanowaniem prywatności, przekazując jedynie informacje o pełnoletności klienta. Pilotażowe testy pokazały, że niemal połowa klientów korzysta z tej opcji. Rozwiązanie ma szansę na ekspansję w całej Unii Europejskiej, co wpisuje się w trend cyfrowej tożsamości. Projekt otrzymał już wsparcie finansowe, co zwiększa jego szanse na sukces.
2: Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
1: Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętna pensja w firmach wyniosła 9259 zł brutto. To wzrost o około 5,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale mniej niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z lipcem średnie wynagrodzenie spadło o około 2,5%, co wynika z mniejszej liczby wypłaconych premii i nagród. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw również spadła o 0,8% w skali roku. Wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może być korzystne dla Rady Polityki Pieniężnej w kontekście walki z inflacją. Jednakże rosnące ceny nadal wpływają na realną siłę nabywczą Polaków. Jacob Coxon, były pracownik OpenAI i Anthropic, ostrzega przed zagrożeniami związanymi z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. Coxon twierdzi, że tempo postępu technologicznego może doprowadzić do sytuacji, nad którą człowiek straci kontrolę. Wśród pracowników firm AI rośnie niepokój, a niektórzy z nich rozważają zakup ziemi na wypadek cywilizacyjnego chaosu. Szefowie branży, w tym Dario Amodei i Sam Altman, również apelują o spowolnienie rozwoju AI. Problemem jest jednak globalny wyścig technologiczny, który utrudnia jednostronne działania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Nie trzeba się dziś chronić przed upałem. Chłód otacza świat miękko i dyskretnie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku Barw Szczęścia Mariusz Karpiuk stanie się prawdziwym bohaterem dla rodziny Pyrków. Dzięki jego bezinteresownej pomocy naprawiony zostanie zepsuty piec, co pozwoli uniknąć ogromnych wydatków na nowe części i fachowców. Hubert, który już widział przed sobą kolejny duży rachunek, odetchnie z ulgą. Mariusz, mając odpowiednią część w swoich zapasach, samodzielnie rozwiąże problem, przywracając ciepło w domu Pyrków. Jego gest zostanie doceniony, a rodzina nie zapomni o tej wielkiej przysłudze. Niespodziewanie Mariusz otrzyma wyjątkowy prezent. Pięknie zapakowany kosz od Pyrków, co będzie dla niego miłym zaskoczeniem. Ten odcinek, pełen emocji, zostanie wyemitowany już wkrótce. W 3402 odcinku Barw Szczęścia rozegra się dramatyczna scena, gdy Rysiek Dąbrowski dostanie zawału na oczach Mariusza. Karpiuk, mimo braku wsparcia, podejmie heroiczną próbę ratowania sąsiada, reanimując go aż do przyjazdu karetki. Niestety, w 3403 odcinku dowiemy się, że lekarzom nie uda się uratować Ryśka. Mariusz będzie zmagał się z poczuciem winy, zastanawiając się, czy mógł zrobić coś więcej. Kasia zauważy, jak bardzo te wydarzenia go przytłaczają. Dodatkowo, Janka nie zdąży pożegnać się z ojcem, co będzie dla niej ogromnym ciosem. Te emocjonujące chwile zostaną wyemitowane już wkrótce, przynosząc widzom wiele wzruszeń.
2: W 1942 odcinku M jak Miłość Marcin Chodakowski znajdzie się w niezwykle trudnej sytuacji podczas służbowej podróży z Elżbietą Domańską. Już sama podróż okaże się niezręczna, a sytuacja pogorszy się, gdy zepsuje się samochód. Elżbieta, która od dawna przekracza granice relacji szefowa-pracownik, zaskoczy Marcina propozycją, która kompletnie zbije go z tropu. Zaproponuje mu, by został biologicznym ojcem jej dziecka, oferując za to 1 000 000 zł. Marcin, mając na uwadze swoją rodzinę, zdecydowanie odmówi i uzna, że propozycja przekroczyła wszelkie granice. W efekcie postanowi odejść z pracy, która miała być spokojną alternatywą dla jego wcześniejszego zawodu detektywa. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany już w tym tygodniu. W 998 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka przeżywa koszmar po porwaniu córki Niny, a podejrzenia kierują się ku Mario. Policja bada jego przeszłość, podejrzewając, że to zemsta dawnych gangsterów. Blanka, wykończona strachem i brakiem snu, zaczyna obwiniać męża. Mario, zrozpaczony, błaga ją, by mu uwierzyła i wyznaje, że oddałby życie za rodzinę. Śledztwo nie przynosi rezultatów, a każda godzina bez Niny jest dla Blanki torturą. Mario postanawia działać na własną rękę i rusza tropem mafii, by odzyskać córkę.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 966 odcinku Akacjowej 38 Telmo odkryje tajemnicę testamentu Markiza, który pozostawił Luci cenną kolekcję sztuki sakralnej. Przeor będzie naciskał, by Telmo przekonał Lucię do przekazania zbiorów zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem w mieście pojawią się plakaty ośmieszające Servanda, a Lolita postanowi działać, by uchronić go przed kompromitacją. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Wśród obsady znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arancha Aranguren i Mark Parejo. To historia pełna romansów, dramatów i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. W 1943 odcinku M jak Miłość Olek wraca do domu w środku nocy, kompletnie pijany, co wywołuje wściekłość Anety. Mariusz, próbując ukryć swoje czyny, spędza czas u Sowińskiego, zacierając ślady zbrodni. W międzyczasie personel kliniki zauważa, że dyrektor nagle zniknął, co budzi niepokój. Kasia, chcąc ukryć swoje sekrety, proponuje mężowi wyjazd do Stanów Zjednoczonych na stałe. Marcin decyduje się odejść z firmy domańskiej i wrócić do pracy detektywa. Martyna, mimo wątpliwości, zgadza się na pierwszą randkę z Jakubem. Odcinek zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20:50 na TVP2. Serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący 4257 odcinek. Bartek budzi się obok swojej byłej żony Emilki, co wywraca jego plany do góry nogami. Jeszcze wczoraj szykował się na romantyczny wieczór z Iloną z okazji jej urodzin, ale niespodziewany telefon od Emilki zmienił wszystko. W nadchodzącym odcinku Bartek będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego zachowania. Jego przeprosiny wobec Ilony przybiorą nieoczekiwany obrót. Premiera tego odcinka już 1 października o 18:00 na Polsacie. Codzienne emocje i zaskakujące zwroty akcji czekają na widzów od poniedziałku do piątku. Wszystkie odcinki dostępne są także na platformie Polsat Box Go.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4257 odcinku Krystian zmaga się z niepokojącymi odkryciami dotyczącymi swojej narzeczonej Łucji. Po znalezieniu ulotki niemieckiej kliniki, jego zaufanie do niej zostaje wystawione na próbę. Kalina próbuje przekonać go do szczerej rozmowy, ale Alan sugeruje, by zaufał swojej intuicji. Krystian staje przed trudnym wyborem, rozdarty między radami przyjaciół. Premiera tego odcinka już w czwartek, 1 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można śledzić także na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą także 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Temperatura dziś łagodna, ale chłodna. Wrzesień pokazuje swoją spokojniejszą twarz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie powieść o kobiecej

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polsce nie grozi rosyjska inwazja na wzór tej na Ukrainę. Uspokaja Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Jednak ostrzega przed działaniami sabotażowymi i agenturalnymi ze strony Rosji. Bosak podkreśla, że napływ rosyjskojęzycznych cudzoziemców komplikuje sytuację kontrwywiadowczą. Wskazuje na potrzebę weryfikacji kryminalnej osób ubiegających się o polskie wizy i postuluje wydalanie z kraju osób z przeszłością kryminalną.
3: Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, ostro skrytykował obóz rządzący. Zarzucił im skupianie się na politycznych atakach zamiast na rozwiązywaniu problemów państwa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wymienił m.in. rosnący dług publiczny, problemy ochrony zdrowia i obniżony rating Polski. Leśkiewicz podkreślił, że polityczne spory odciągają uwagę od istotnych kwestii, a działania rządzących są podporządkowane bieżącej walce politycznej. Rząd ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, ale brakuje konkretnych działań. Analityk Sebastian Majc krytykuje opóźnione alerty i brak jasnych komunikatów w mediach publicznych. Podkreśla, że Polska musi być gotowa na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaże czy przerwy w dostawach energii. Majc apeluje o budowanie społecznej odporności i lepsze przygotowanie na kryzysy. Arkadiusz Mularczyk podkreśla, że przetrwanie Ukrainy jako niepodległego państwa jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Polityk zwraca uwagę na powtarzające się afery korupcyjne w ukraińskiej administracji, które są poważnym problemem. Mimo to Mularczyk ostrzega, że upadek Ukrainy oznaczałby przesunięcie rosyjskiego zagrożenia na wschodnią flankę NATO, co byłoby fatalne dla Polski. W interesie naszego kraju jest, aby Ukraina przetrwała i obroniła się przed Rosją.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tragiczna wiadomość z Los Angeles. W wieku 27 lat zmarł Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford. Młody model odszedł w ośrodku odwykowym, gdzie zmagał się z uzależnieniem i problemami psychicznymi. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana. Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, a po przeliczeniu pierwszych protokołów prowadzi partia Jedna Rosja z wynikiem około 57,5% głosów. Na drugim miejscu znajduje się Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej z ponad 9%. Głosowanie trwało 3 dni, a ostateczne wyniki mogą się jeszcze zmienić. Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraina przeprowadziła skuteczny atak na obwód moskiewski, wykorzystując pociski dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo i FP-7 Pelikan. Celem były strategiczne obiekty, w tym zakłady przemysłu naftowego i infrastruktura logistyczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że te działania poważnie naruszyły rosyjski przemysł naftowy. Atak wyłączył około 4% rosyjskich mocy rafineryjnych, co jest kontynuacją wcześniejszych uderzeń.
3: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, jak zachować się w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. Jeśli usłyszysz alarm lub otrzymasz alert RCB, zachowaj spokój i działaj z rozwagą. Będąc w budynku, znajdź pomieszczenie bez okien, a na zewnątrz połóż się na ziemi. Pamiętaj, by stale monitorować oficjalne komunikaty. Poranna sztywność karku i ból pleców mogą być wynikiem niewłaściwej pozycji snu, źle dobranego materaca lub stresu. Proste ćwiczenie, znane jako koci grzbiet, może przynieść ulgę. Wystarczy regularnie wykonywać je każdego ranka, aby zapomnieć o dolegliwościach. Jeśli jednak ból nie ustępuje, warto skonsultować się ze specjalistą.
2: Makaron do sałatki powinien być gotowany al dente, aby zachował sprężystość i nie stał się kleisty po dodaniu sosu. Ważne jest szybkie schłodzenie makaronu po ugotowaniu, zwłaszcza jeśli sałatka ma być przygotowana z wyprzedzeniem. Przechowuj sałatkę w lodówce, a sos dodaj tuż przed podaniem, by uniknąć zmiany konsystencji. Pamiętaj, że kilka minut gotowania może zdecydować o jakości dania następnego dnia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pralka może stać się źródłem nieprzyjemnych zapachów i pleśni, jeśli nie jest odpowiednio czyszczona. Wilgoć i resztki detergentów sprzyjają rozwojowi grzybów. Prosty sposób na odświeżenie urządzenia to użycie sody oczyszczonej i octu, które każdy ma w kuchni. Po czyszczeniu warto zostawić pralkę otwartą, aby dobrze wyschła. długotrwałych związkach często pojawia się wypalenie emocjonalne. Zwolennicy dawnych wierzeń sugerują, że prosty rytuał może pomóc w odbudowie namiętności. Wystarczy dodać majeranek do wieczornego posiłku partnera, aby odświeżyć dawną fascynację. Według tradycji ta przyprawa ma właściwości oczyszczające i wspomaga tworzenie głębokiej więzi romantycznej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Wrześniowa pogoda dziś nie narzuca się, po prostu trwa z chłodną pewnością siebie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Szpak, znany z tajemniczego życia prywatnego, zaskoczył wszystkich, wyznając, że coraz częściej myśli o posiadaniu dziecka. Artysta, który wcześniej ujawnił swoją panseksualność, teraz marzy o rodzicielstwie, choć sam nie wie, czy to instynkt macierzyński, czy tacierzyński. Cóż, może to nowy trend wśród celebrytów. Najpierw tajemnice, potem dzieci. Na razie jednak Szpak pozostaje singlem i skupia się na roli jurora w The Voice of Poland.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, w minioną sobotę poślubił swoją 20-letnią wybrankę Biankę. Ceremonia odbyła się w krakowskim kościele, a wesele w restauracji przyjaciela prezentera. Bianka, nie tracąc czasu, zmieniła elegancką suknię na odważną mini, która odsłoniła jej plecy i nogi. Młoda para, mimo krótkiego stażu związku, planuje spędzić razem całe życie. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani długości sukienki.
1: Pani Outlander, krew z krwi, mogą już zacierać ręce, bo drugi sezon prequela właśnie zadebiutował na HBO Max. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z własnymi problemami i szkockimi Highlandami aż do końca listopada. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Harriet Slater i Jamie Roy, a nowe odcinki będą pojawiać się co sobotę. Ciekawe, czy miłość i tajemnice znów przyciągną tłumy przed ekrany.
2: W Rolnik szuka żony emocje sięgają zenitu. Wiktor, zamiast pożegnać się z kandydatkami, obdarował je słonecznikami, co w jego przypadku oznaczało chęć dalszego poznawania wszystkich. Karol, po burzliwej rozmowie z Natalią, zaprosił na swoje gospodarstwo aż 3 kandydatki, choć Julia wydaje się być jego faworytką. Łukasz z kolei postawił na szczerość i intensywne spojrzenia, co zaowocowało zaproszeniem Ani, Natalii i Agnieszki. Mariusz miał najtrudniejszy wybór, ale ostatecznie zdecydował się na Dominikę, Ewelinę i Paulinę. Justyna, po majsterkowaniu z kandydatami, wybrała Dominika, Michała i Szymona. Czas pokaże, czy te wybory przetrwają próbę czasu na gospodarstwach.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Świat mody i show biznesu wstrzymał oddech. Presley Gerber, syn Cindy Crawford, odszedł, zostawiając za sobą nie tylko wybiegowe sukcesy, ale i walkę z demonami. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych były jak krzyk o pomoc, a zdjęcia z sierpnia pokazywały uśmiech, który miał być nowym początkiem. Niestety, życie napisało inny scenariusz. W miniony weekend Filip Heiser i jego młodsza o 20 lat partnerka Bianka powiedzieli sobie tak w Krakowie. Uroczystość była kameralna, bez celebrytów, ale za to z kreacją, która przyciągnęła uwagę wszystkich. Bianka zrezygnowała z tradycyjnego bukietu, a jej suknia od Violi Piekut z odsłoniętymi ramionami i spektakularnym welonem była prawdziwym dziełem sztuki. A jakby tego było mało, panna młoda postawiła na dwie kreacje, bo przecież jedna to za mało na taką okazję.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje swoje 75-lecie pracy artystycznej. Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie pojawią się gwiazdy kilku pokoleń, od Natalii Kukulskiej po Macieja Maleńczuka, by oddać hołd jej niezwykłej karierze. Wydarzenie, które zostanie zarejestrowane przez Telewizję Polską, to nie tylko koncert, ale prawdziwe muzyczne podsumowanie epoki. Aż trudno uwierzyć, że w czasach, gdy skandale są na porządku dziennym, Santor zdobyła serca publiczności klasą i talentem. William Shatner, znany wszystkim jako kapitan Kirk ze Star Treka, postanowił zaskoczyć świat i w wieku ponad 90 lat wkroczyć na scenę heavy metalu. Na Riot Fest w Chicago zadebiutował z zespołem The Akers, wykonując klasyki takie jak Crazy Train czy Enter Sandman. Choć płyta What the F is Heavy Metal jeszcze nie ujrzała światła dziennego, Shatner już teraz porwał publiczność swoim metalowym zacięciem. Kto by pomyślał, że kapitan Kirk zamieni mostek statku na scenę pełną ciężkich brzmień?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być 3 dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu.
2: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce. Wojciech Balczun, polski minister aktywów państwowych, zaskoczył wszystkich recenzując nowy album Anthrax. Okazuje się, że polityk nie tylko zarządza państwowymi aktywami, ale też świetnie radzi sobie z metalowymi riffami. Balczun, znany z zespołu Chemia, docenił powrót Anthrax po 10 latach przerwy, chwaląc ich za brak przeciągniętych kompozycji, które ostatnio są zmorą Metaliki. Ciekawe, czy teraz ministerstwo też będzie działać w rytmie thrash metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Wrześniowa pogoda dziś nie narzuca się, po prostu trwa z chłodną pewnością siebie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie, która przyjechała do Warszawy z Czech w 2017 roku, była zwierzakiem roku 2025. Mimo leczenia nie udało się jej uratować z powodu rozległego zapalenia płuc. Wiadomość wywołała falę smutku w mediach społecznościowych.
1: W sieci pojawiło się nagranie, na którym Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, odnosi się do sytuacji ze spokojem. Kacprzyk stwierdził, że zamieszanie nie pozwala mu przyjeżdżać do pracy nowym Porsche. Sprawa wciąż jest badana przez Naczelną Izbę Lekarską, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
0: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z XVII wieku. To półtorak pruski z 1624 roku, wybity w Królewcu za czasów księcia Jerzego Wilhelma. Znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców, pomagając odtworzyć realia życia tamtej epoki. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził uznanie dla młodego odkrywcy. W sobotę w porcie w Nieporęcie doszło do nietypowego zdarzenia. Hybrydowe BMW X3 zatonęło podczas wodowania skutera wodnego. Na miejsce przybyli strażacy, policja i ratownicy, którzy potwierdzili, że nikt nie ucierpiał. Samochód został wyciągnięty z wody następnego dnia, a sprawą zajmuje się teraz policja.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie odbyły się 12 europejskie mistrzostwa motorniczych, które przyciągnęły tłumy na Plac Centralny i ulicę Marszałkowską. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z całej Europy oraz Australii. Najlepsi okazali się motorniczy z Pragi, wyprzedzając zespoły z Oradei i Sofii. Impreza połączona była z dniami transportu publicznego, oferując wiele atrakcji dla całych rodzin. Kot Pandek, który został brutalnie skatowany przez właściciela za zjedzenie kawałka boczku, wrócił do zdrowia i znalazł nowy dom. Sąd ukarał oprawcę grzywną i zakazał mu posiadania zwierząt. Jednak Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiada sprzeciw wobec wyroku. Pandek, mimo ciężkich przeżyć, cieszy się teraz życiem i zachowuje się jak prawdziwa gwiazda.
0: W Tatrach rozpoczął się okres godowy jeleni, znany jako rykowisko. Turystów spacerujących po szlakach mogą zaskoczyć głośne ryki, które nie są jednak groźne. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by nie zbliżać się do zwierząt i obserwować je z dystansu. Rykowisko potrwa jeszcze kilka tygodni.
1: 66-letni Tadeusz G., rolnik z Górna koło Kielc, odsiaduje dożywocie za zabójstwo 8 osób. Po zakończeniu dwóch trwających procesów liczba jego ofiar może wzrosnąć do 17. Swoją przestępczą działalność rozpoczął w 1991 roku, a w latach od 2005 do 2007 mordował właścicieli kantorów na południu Polski. Mimo że łupy z napadów szacuje się na miliony złotych, przy zatrzymaniu miał przy sobie jedynie 12 tysięcy złotych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 4 osoby zostały zatrzymane w związku z piątkową kradzieżą w salonie jubilerskim w Limanowej. Sprawca, udając klienta, ukradł biżuterię wartą około 600 tysięcy złotych i uciekł. Policja, dzięki nagraniom z monitoringu, szybko ustaliła kierunek jego ucieczki. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają rolę zatrzymanych w tej sprawie.
1: Poważna awaria tramwajowa sparaliżowała ruch na ulicy Kościuszki w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem uszkodziła pół kilometra sieci trakcyjnej, co wstrzymało kursowanie 7 linii tramwajowych. Prowadzono autobusy zastępcze, a naprawa potrwa do wtorku, 22 września. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach Brynowa i Śródmieścia. W Goleniowie zatrzymano 22-latka, podejrzanego o serię kradzieży, w tym włamanie do przedszkola. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży gotówki, elektronarzędzi, rowerów i hulajnóg. Grozi mu nawet 15 lat więzienia, ponieważ działał w warunkach recydywy. Sprawa trafiła do lokalnej prokuratury, a podejrzany został objęty policyjnym dozorem.
0: W sobotę, późnym wieczorem, grupa około 30 wandali zatrzymała pociąg regionalny na trasie między Szczecinem a Świnoujściem, używając hamulca bezpieczeństwa. Następnie zdewastowali skład, pokrywając go graffiti, co spowodowało ponadgodzinne opóźnienie. To kolejny przypadek wandalizmu w regionie, gdzie od początku roku odnotowano już 89 takich incydentów. Samorząd apeluje do świadków o pomoc w identyfikacji sprawców.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają nietypowe imiona dla swoich dzieci, inspirowane literaturą, filmami czy komiksami. W rejestrze PESEL można znaleźć zarówno popularne, jak i unikalne imiona, które pojawiają się zaledwie kilka razy w kraju. Wybór imienia to dla wielu rodziców trudne wyzwanie, a inspiracje czerpią z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po popkulturę.
1: Kamiennej Górze 15-letni Kacper wciąż walczy o zdrowie po brutalnym ataku nożownika, który miał miejsce 7 sierpnia. Chłopak przeszedł już 4 operacje i udar, a jego stan jest poważny. Rodzina uruchomiła zbiórkę na kosztowną rehabilitację, by pomóc mu wrócić do sprawności. Podejrzany o atak 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju, we Wrocławiu, na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Amerykański biznesmen Michael Gorzyński przejął 40% akcji klubu. Dzięki tej inwestycji Legia planuje nie tylko poprawić swoje bieżące funkcjonowanie, ale także zredukować zadłużenie. Dariusz Mioduski podkreśla, że z Gorzyńskim łączy go wspólna wizja przyszłości klubu. Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska?
2: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w 7. kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
1: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gyul.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
2: Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacpem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
2: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna. Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Chłodne powietrze nadaje wrześniowi charakteru i zachęca do ciepłych gestów.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3417 odcinku Barw Szczęścia Daniel podejmie dramatyczną decyzję, by chronić swojego syna Emila. Porwie Adama, uzależnionego lokatora pyrków, co wywoła lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, a jej konsekwencje odczują wszyscy domownicy. W 3418 odcinku Adam trafi do szpitala i oskarży rodzinę Pyrków o zlecenie ataku na niego, żądając korzyści majątkowych za milczenie. W 3420 odcinku Hubert spróbuje przekonać Adama do rozmowy z dziennikarką Weroniką, co może rzucić nowe światło na całą sprawę. Weronika odwiedzi także Lucynę, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania konfliktu. Tajemnice Pyrków zaczynają wychodzić na jaw, a napięcie rośnie.
2: W 1942 odcinku M jak miłość Aneta zostanie zaskoczona przez swojego męża Olka, który zaprosi ją na romantyczną randkę. To nietypowe zachowanie Chodakowskiego sprawi, że Aneta postanowi zrobić na nim ogromne wrażenie. Uda się do salonu Kamy, by ta wyczarowała dla niej wyjątkową fryzurę. Aneta będzie chciała, by Olek zaniemówił z wrażenia, gdy ją zobaczy. Jednak to nie jedyna prośba, z jaką zwróci się do Kamy. Aneta poprosi przyjaciółkę o opiekę nad synem, Boryskiem, by móc w pełni cieszyć się wieczorem z mężem. Kama, jak zawsze niezawodna, zgodzi się pomóc, ratując tym samym romantyczne plany Anety i Olka. W 1946 odcinku M jak miłość szykuje się emocjonujący ślub Natalki i Adama. Choć ceremonia odbędzie się zgodnie z planem, Natalka nie jest pewna swoich uczuć. Wprost przyznaje, że wychodzi za Adama z rozsądku, a nie z miłości. W jej życiu wciąż obecny jest Lipiński, który podważa jej decyzję. Natalka rozmawia z bliskimi, próbując przekonać samą siebie, że miłość nie musi być pełna fajerwerków. Jednak nawet podczas wesela w siedlisku Natalka jest pełna wątpliwości i nerwów. Czy ślub z Adamem okaże się pomyłką? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to gwarancja szczęścia. W 965 odcinku Akacjowej 38 Lolita powraca na Akacjową, co wywołuje ogromne emocje u Antonito. Mężczyzna marzy o chwili spokoju z ukochaną, ale ich plany mogą zostać pokrzyżowane. Tymczasem Maria wzbudza prawdziwy strach u Rosiny, która postanawia nie opuszczać domu. Wuj Lucji, Don Joaquin, przybywa do Madrytu, ale nie okazuje jej zbyt wiele ciepła. Emisja tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 28 września, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, pełna dramatów, romansów i rodzinnych konfliktów, rozgrywająca się w Madrycie na początku XX wieku. W obsadzie znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren czy Marc Parejo.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 3407 odcinku Barw Szczęścia Amelia odkryje, co Bruno i Karolina planują w hotelu. Ich inscenizacja ślubu wywoła jej sprzeciw. Grzelakowie staną przed poważnym problemem, gdy pan Bogumił zażąda od nich 100 tysięcy złotych odszkodowania po zatruciu grzybami. Kasia i Mariusz pojawią się na pogrzebie Dąbrowskiego, gdzie Szymańska ostrzeże sąsiadkę przed Janką. Tymczasem Oliwka, mimo radości z unijnej dotacji, zmierzy się z długiem u Kępskiego. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 28 września o godzinie 25 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych, społecznych i kryminalnych wątków. W najnowszym, 1944 odcinku M jak miłość, Werner zmaga się z trudnym rozstaniem z Sylwią. Budzyńscy próbują go wesprzeć, ale pijany przyjaciel skutecznie psuje ich plany. Werner wpada w kolejne kłopoty, poznając w barze seksowną Oliwię. Tymczasem Magda jest zaskoczona niespodziewanym przyjazdem Julii z Ukrainy, która nie czuje się tam bezpiecznie. Konflikt między Anitą a Kamilem narasta, gdyż mają różne oczekiwania co do przyszłości. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 20.50 na TVP2. To wieczór pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 209 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o 17.20 na TVP2. Deria odnajduje Jące, by ostrzec ją przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, co skłania Jące do podjęcia odważnej decyzji o złożeniu zeznań na policji. Tymczasem Mukader odwiedza Bejze i Nusreta w areszcie, a Sinem odkrywa tajemniczy list Melicha. W poprzednich wydarzeniach Cichan złożył skargę na Bejze, co doprowadziło do jej aresztowania wraz z Nusretem. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi, Türkeşve i Cantarakçı.
2: Słoneczna, Poza ciszą to nowy serial Telewizji Polskiej, który zadebiutował 17 września. Każdy kolejny odcinek można oglądać w czwartki na TVP VOD. Serial opowiada o młodej psychoterapeutce, Lenie Majewskiej, która próbuje odnaleźć się w zamkniętej społeczności Półtuska. Wspólnie z narzeczonym otwiera pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną, stawiając czoła lokalnym uprzedzeniom. Produkcja zdobyła już uznanie widzów, choć nie była szeroko promowana. W obsadzie zobaczymy m.in. Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Magdalenę Wala. Serial porusza ważne tematy związane z psychoterapią i zdrowiem psychicznym, które wciąż budzą kontrowersje w małych społecznościach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą również 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Temperatura dziś łagodna, ale chłodna. Wrzesień pokazuje swoją spokojniejszą twarz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends. Autor odpuścić.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Wczoraj wieczorem na drodze 7 w miejscowości Szewce pod Kielcami doszło do wypadku z udziałem luksusowego Jaguara. 31-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Policja potwierdziła jej wiek, ale nie ujawniła tożsamości. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej stan jest stabilny. W chwili zdarzenia panowały trudne warunki pogodowe z powodu silnego deszczu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny na Ukrainie oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Wcześniej wysłannicy Trumpa odwiedzili Kijów, aby na miejscu ocenić sytuację. Zełenski podziękował Trumpowi za rozszerzenie sankcji wobec Rosji.
2: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, uczestniczył w Kopenhadze w konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Głównym tematem spotkania było wzmacnianie odstraszania i obrony oraz rozwój zdolności wojskowych sojuszu. Polska i Szwecja omówiły pogłębianie współpracy wojskowej na Bałtyku, a także wsparcie dla Ukrainy. Konferencja potwierdziła wspólny kierunek działań 32 państw NATO w zakresie integracji systemów obronnych. Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesienne i zimowe suszenie prania w domu często kończy się nieprzyjemnym zapachem stęchlizny. Rozwiązaniem może być drewno cedrowe, które naturalnie neutralizuje nieprzyjemne wonie i pomaga wchłaniać wilgoć. Wystarczy umieścić kilka kawałków cedru na suszarce, by cieszyć się świeżo pachnącymi ubraniami. To prosty i skuteczny sposób na walkę z wilgocią w chłodniejsze dni. W Ostrołęce rusza pilotażowy program, który ma poprawić segregację odpadów. Worki na śmieci będą oznaczane specjalnymi kodami, co pozwoli na identyfikację ich pochodzenia. Dzięki temu osoby, które nie przestrzegają zasad segregacji, mogą spodziewać się wyższych opłat. Program ma na celu wyeliminowanie problemu niewłaściwej segregacji w blokach mieszkalnych. Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
1: Zbliża się sezon grzewczy, a to dobry moment, by przygotować sypialnię na chłodniejsze dni. Warto zadbać o dokładne wietrzenie i sprawdzić, czy w trudno dostępnych miejscach nie gromadzi się wilgoć. Upewnijmy się też, że grzejnik działa sprawnie i nie jest zasłonięty. Pamiętajmy, że kontrola wilgotności i odpowiednia wentylacja pomogą uniknąć problemów z pleśnią. Słuchacie Radia Super Express. W Tarnobrzegu doszło do pobicia 41-letniego mężczyzny przed jednym z lokalnych barów. Policja zatrzymała trzech podejrzanych, z których jeden został ujęty na miejscu, a dwóch kolejnego dnia. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Napastnikom postawiono zarzuty pobicia, za co grozi im do 5 lat więzienia. W nocy 20 września w Skwierzynie doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali 5 osób, zanim przybyła straż pożarna. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się uniknąć tragedii. Strażacy opanowali ogień, a sytuacja została opanowana.
2: Jesień to czas, kiedy w ogrodach królują wrzosy, ale warto pamiętać o ich kuzynach, wrzoścach. Wrzosy kwitną od lipca do października i są odporne na mrozy, podczas gdy wrzośce rozwijają się wiosną i są bardziej wrażliwe na zimno. Obie rośliny wymagają kwasowej gleby, ale różnią się porą sadzenia i pielęgnacją.
1: Jesień to trudny czas dla roślin doniczkowych, które często tracą wigor z powodu braku światła i suchego powietrza. Istnieje jednak prosty sposób na ich wzmocnienie – skórki bananów. Zawierają one cenne minerały, takie jak potas i fosfor, które wspierają zdrowy rozwój roślin. Wystarczy moczyć skórki w wodzie przez kilka dni i podlewać nią rośliny raz na 2 do 4 tygodni, by przywrócić im zdrowy wygląd.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Premier Donald Tusk zaapelował do Polaków o udział w internetowym głosowaniu Europejskiego Banku Centralnego. Chodzi o wybór nowych motywów graficznych dla banknotów euro, a wśród kandydatów jest Maria Skłodowska-Curie. Jej wizerunek może znaleźć się na banknocie 20 euro. Głosowanie trwa tylko do dzisiaj, więc czas na decyzję jest ograniczony. pierwsza dama Marta Nawrocka podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych przyciągnęła uwagę swoją minimalistyczną stylizacją. Towarzysząc prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, wzięła udział w spotkaniach z Polonią, podkreślając znaczenie przekazywania polskich tradycji. Wizyta pary prezydenckiej, trwająca od 19 do 23 września, koncentrowała się na relacjach polsko-amerykańskich i interakcjach z Polonią. Rozpoczęła się od złożenia hołdu ofiarom zamachów z 11 września przy Drzewie Ocalałym.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, gwiazda TVN-u, znalazła chwilę na odpoczynek i zabrała mamę na wakacje do ciepłych krajów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Ale to nie skąpe stroje, a piękna mama Izabelli skradła show. Cóż, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę. Karol Strasburger, niezłomny mistrz sucharów i prowadzący familiady, nie zamierza zwalniać tempa, mimo że przekroczył już 70. Choć wielu myśli o emeryturze, on wciąż z energią prowadzi teleturniej, uprawia sport i wychowuje swoje maleństwo. Strasburger twierdzi, że emerytura to tylko papierowy wymysł, a on sam planuje pracować, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Wygląda na to, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się jego niepowtarzalnym humorem.
2: Świat polskiej satyry stracił dziś jednego z gigantów. Stanisław Szelc, członek legendarnego kabaretu Elita, odszedł w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezapomniane skecze i role, które bawiły pokolenia. Jego głos i humor były jak balsam na codzienne troski, a teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezrównane poczucie humoru. Cóż, panie Stanisławie, teraz to już tylko niebiańska scena czeka na kolejne występy.
1: Za nami trzeci odcinek Tańca z Gwiazdami, a emocje sięgają zenitu. Helena Englert, która z tygodnia na tydzień zaskakuje nowymi odsłonami, wyrasta na faworytkę programu. Rafał Maserak, choć twierdzi, że nie faworyzuje, nie kryje zachwytu nad jej postępami. Ciekawe, czy to tylko przypadek, że nie zauważa fali krytyki w sieci? Może to właśnie Englert rozświetli parkiet kryształową kulą.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sissy, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów. Od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku.
2: Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco.
1: Urszula Dudziak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, nie zamierza tańczyć z gwiazdami. Choć propozycje sypią się jak z rękawa, artystka woli koncertować i realizować swoje projekty. Zamiast parkietu wybiera więzienne mury w nowym programie Eksperyment od siatka na Canal+. Cóż, nie każdy musi tańczyć, by błyszczeć. Greta Van Fleet znowu w akcji. Nowy singiel Tear It Down zapowiada album Palace for the People, który ma być prawdziwym rollercoasterem emocji. Gitarzysta Jake Kiszka twierdzi, że to dzieło uosabia przygodę, pasję, brutalność, piękno, seks i wyobraźnię. Premiera już 9 października, a zespół obiecuje, że to będzie rock and roll, którego nie da się zamknąć w żadnych ramach. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, znów zaskakuje. Po mrocznym hicie Choke Me, który przyniósł jej historyczny sukces, artystka wraca z nowym singlem CMYM. Tym razem stawia na figlarność i niebezpieczne brzmienia, zapowiadając swój debiutancki album. Czy ktoś odważy się wykonać pierwszy ruch w tej grze napięć i uwodzenia? Czekamy na więcej!
1: Lenny Kravitz, legenda rocka, teraz w roli Kena. Tak, dobrze słyszeliście. Mattel postanowił, że czas na męską wersję lalki inspirowaną gwiazdami. A Lenny, z jego charakterystycznymi dreadami i skórzanymi butami, stał się drugim w historii Kenbasadorem. Kravitz nie kryje radości, bo przecież kto by nie chciał być plastikowym ideałem. Ciekawe, czy jego lalka też będzie grała na gitarze.
2: Metallica nie przestaje zaskakiwać. Zespół ogłosił, że nie tylko wraca na scenę, ale także ponownie rusza z akcją charytatywną. Tym razem fani będą mogli oddać krew w specjalnie przygotowanych punktach krwiodawstwa, a nie w busach, jak to było wcześniej. W zamian za ten szlachetny gest uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i poczęstunek. Metallica nie tylko gra, ale i pomaga, a wszystko to w rytmie trash metalu.
1: Świat punk rocka pogrążony w żałobie. Chad Gilbert, współzałożyciel Newfound Glory, odszedł w wieku 45 lat po długiej walce z nowotworem. Muzyk zmarł w otoczeniu najbliższych, spełniając swoje ostatnie życzenie. Choć jego życie osobiste bywało burzliwe, pozostawił po sobie niezapomniane dźwięki i wspomnienia, które na zawsze pozostaną w sercach fanów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Depeche Mode i ich Some Great Reward. Płyta, która miała być tylko kolejnym krokiem, a stała się prawdziwym przełomem. Muzycy, zamiast cieszyć się wakacjami, musieli walczyć z opóźnieniami w studiu, ale efekt końcowy wynagrodził wszystkie trudy. People Are People, hit, który początkowo nie miał nawet trafić na album, podbił serca fanów po obu stronach Atlantyku. A koncert w Warszawie? Cóż, szarość miasta i kolejki przed sklepami to jedno, ale energia publiczności była niezapomniana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 7 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę po południu luksusowe BMW X3 zatonęło w porcie w Nieporęcie. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i WOPR. Na szczęście pasażerowie zdołali opuścić pojazd przed jego zatonięciem. Wydobycie samochodu z wody odbyło się w niedzielę rano i trwało ponad godzinę. Policja bada teraz przyczyny tego incydentu.
2: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z 1624 roku. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, który waży niespełna gram, ale ma ogromne znaczenie dla historyków. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć obieg pieniądza w XVII wieku. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków pogratulował młodemu odkrywcy spostrzegawczości i właściwego zachowania.
1: Ojciec 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, pojawił się dziś przed Ministerstwem Sprawiedliwości, domagając się ponownego zbadania sprawy gruźb i stalkingu. Wraz z pełnomocnikami chce, by postępowanie mławskiej prokuratury objęto nadzorem. Prawnicy wskazują na nowy wątek związany z obywatelem Pakistanu, Omarem, który miał otrzymać zlecenie zabójstwa Kowalskiego. Sprawa wymaga dalszej weryfikacji. W Warszawie zakończyły się 12 europejskie mistrzostwa motorniczych. Zwyciężyła drużyna z Pragi, pokonując zespoły z Sofii i Oradei. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z Europy i Australii, a uczestnicy rywalizowali w nietypowych konkurencjach, takich jak tramwajowe kręgle. Impreza była częścią obchodów Dni Transportu Publicznego i 160-lecia tramwajów warszawskich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie odeszła z powodu rozległego zapalenia płuc, mając 10 lat. Mimo wcześniejszego leczenia i poprawy stanu zdrowia, problemy z oddychaniem powróciły. Informacja o jej odejściu wywołała falę smutku w mediach społecznościowych. Portal Zero opublikował nagranie z ukrytej kamery, na którym lekarz Dawid Kacprzyk, związany z kontrowersjami wokół Szpitala Południowego w Warszawie, mówi o aferze. Mam to w dół. Kacprzyk, który zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych w 4 warszawskich placówkach, pracował średnio 331 godzin miesięcznie. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a śledczy są na końcowym etapie analizy materiału dowodowego. Tymczasem lekarz wrócił do pracy i uruchomił profil na portalu Znany Lekarz.
1: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami. Ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
2: 66-letni Tadeusz G. z Górna pod Kielcami, znany jako Truskawka, odsiaduje dożywocie za 8 morderstw. Jego kryminalna działalność rozpoczęła się w 1991 roku od potrójnego zabójstwa w Cedzynie. Obecnie toczą się 2 procesy, które mogą zwiększyć liczbę jego ofiar do 17. W latach od 2005 do 2007 brutalnie mordował właścicieli kantorów w południowej Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tychach, w opuszczonym budynku, odnaleziono ciało 67-letniego mężczyzny z ranami sugerującymi śmiertelne pobicie. W związku z tą sprawą zatrzymano kilka osób, a 29-latek został oskarżony o zabójstwo i trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura prowadzi śledztwo, czekając na dodatkowe opinie biegłych, by ustalić pełne okoliczności zdarzenia. W sobotę padła rekordowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec zgarnął aż 45 milionów złotych, co czyni go nowym multimilionerem w Polsce. Wygrana została zdobyta online, więc nie poznamy lokalizacji szczęśliwego kuponu. Już jutro kolejne losowanie z pulą 3 milionów złotych. W Łomży doszło do nietypowego incydentu z udziałem transportowanego czołgu. Poniedziałek rano, podczas przejazdu szosą Zambrowską, wieża czołgu obróciła się, a lufa uszkodziła znaki drogowe. Przyczyną była awaria techniczna blokady wieży. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konwój wrócił do bazy.
2: Ryby, według astrologów, uchodzą za najbardziej pechowy znak zodiaku. Ich empatia i bujna wyobraźnia często prowadzą do życiowych zawirowań. Osoby spod tego znaku mają skłonność do zaufania niewłaściwym ludziom i działania pod wpływem impulsu, co może skutkować rozczarowaniami. Pech ryb objawia się w codziennych sytuacjach, takich jak ucieczka autobusu czy zgubione klucze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
2: Na Dolnym Śląsku trwa niezwykły spektakl natury. Hektary wrzosowisk w okolicach Wrocławia pokryły się fioletowym dywanem, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Szczególnie zachwyca Pustynia Kozłowska, gdzie kontrast piasku i wrzosów przyciąga turystów i fotografów. To idealny czas, by podziwiać te widoki, które najlepiej prezentują się we wrześniu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wypłaty tegorocznej 14. emerytury dobiegają końca, a ostatnie przelewy trafią na konta seniorów 25 września. Jednak nie wszyscy będą mogli zatrzymać te pieniądze. ZUS może zażądać zwrotu, jeśli okaże się, że świadczenie zostało wypłacone nieprawidłowo. Szczególną uwagę powinni zwrócić emeryci dorabiający do swoich świadczeń, ponieważ obowiązują ich limity dochodowe. Pełna 14. emerytura wynosi w tym roku około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale nie wszyscy otrzymają tę kwotę. Osoby z emeryturą powyżej 4828 zł i 49 groszy brutto nie otrzymają dodatkowego świadczenia. Jutro, 22 września, w Polsce obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, komunikacja miejska będzie całkowicie darmowa. W innych miejscach, jak Łódź czy Poznań, darmowe przejazdy będą dostępne po okazaniu dowodu rejestracyjnego. Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa również oferują bezpłatne przejazdy bez żadnych dokumentów. Dla miłośników rowerów Next Bike Polska przygotował darmową godzinę jazdy w całym kraju. To doskonała okazja, by spróbować ekologicznych form transportu.
2: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ujawniła nieprawidłowości w niemal połowie skontrolowanych firm produkujących oleje roślinne. W wielu przypadkach skład olejów różnił się od tego, co deklarowano na etykietach. Niektóre produkty, sprzedawane jako tłoczone na zimno, były poddawane obróbce w wysokiej temperaturze. Na półkach znaleziono również przeterminowane oleje oraz te z fałszywymi informacjami o kraju pochodzenia. W związku z tymi odkryciami nałożono na firmy odpowiednie kary finansowe. Na rynku hurtowym paliw panuje chwilowy spokój. Czołowi dostawcy nie zaktualizowali jeszcze swoich cenników od weekendu. Orlen i BP Europa oferują obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy. Ceny benzyny PB 95 wynoszą 6344 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 7522 zł. Sytuacja na rynku jest jednak dynamiczna, a ceny mogą się zmieniać w zależności od globalnych wydarzeń. Kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Niemiecka sieć dyskontów Woolworth wycofuje się z Polski, a jej sklepy przejmie Teddy. Proces zmiany szyldów rozpocznie się już 24 września w Gdańsku. Decyzja o rebrandingu wynika z chęci uproszczenia struktury biznesowej w ramach tej samej grupy kapitałowej. Dla klientów oznacza to nowy wygląd sklepów i zmiany w asortymencie. Pracownicy Woolworth mogą spać spokojnie, ponieważ nowy właściciel zadeklarował przejęcie całego personelu. Teddy planuje zwiększyć liczbę swoich placówek w Polsce do 400 do końca roku, co wzmocni jego pozycję na rynku dyskontów niespożywczych. Polski startup Provate wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które może skrócić kolejki przy kasach samoobsługowych. Dzięki aplikacji EM Obywatel weryfikacja wieku zajmuje mniej niż 16 sekund, eliminując potrzebę angażowania personelu. System działa z poszanowaniem prywatności, przekazując jedynie informacje o pełnoletności klienta. Pilotażowe testy pokazały, że niemal połowa klientów korzysta z tej opcji. Rozwiązanie ma szansę na ekspansję w całej Unii Europejskiej, co wpisuje się w trend cyfrowej tożsamości. Projekt otrzymał już wsparcie finansowe, co zwiększa jego szanse na sukces. Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętna pensja w firmach wyniosła 9259 zł brutto. To wzrost o około 5,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale mniej niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z lipcem średnie wynagrodzenie spadło o około 2,5%, co wynika z mniejszej liczby wypłaconych premii i nagród. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw również spadła o 0,8% w skali roku. Wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może być korzystne dla Rady Polityki Pieniężnej w kontekście walki z inflacją. Jednakże rosnące ceny nadal wpływają na realną siłę nabywczą Polaków. Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się tak zwane oferty widmo. To ogłoszenia, które pozostają aktywne, mimo że firma nie planuje zatrudnienia. Eksperci radzą, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wielokrotne odświeżanie tego samego ogłoszenia czy brak konkretnych informacji o stanowisku. Często firmy zbierają CV na przyszłość lub badają rynek, nie informując o tym kandydatów. Szacuje się, że nawet co piąta oferta może nie prowadzić do zatrudnienia. Ważne jest, by przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdzić firmę i jej rekrutacyjne intencje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. W
2: Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 12 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3419 odcinku Barw Szczęścia Amelia dowiaduje się o aresztowaniu Karoliny, co wywołuje u niej falę emocji. Seniorka nie przebiera w słowach i ostrzega Bruna przed jego żoną, nazywając ją mściwą i bezwzględną. Bruno, pod wpływem matki, zaczyna dystansować się od Karoliny, co prowadzi do napięć w ich związku. Karolina, po wyjściu z aresztu, wraca do hotelu, ale nie zastaje tam męża. Bruno, pod wpływem rozmowy z Amelią, podejmuje decyzję o odsunięciu żony od obowiązków zawodowych. Karolina nie zamierza jednak łatwo się poddać i próbuje przekonać Bruna do zmiany decyzji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w środę, 14 października o 20:50 w TVP 2. Dziedzictwo zaskakuje w 1037 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16 na TVP 1. Ainur jest bliska odkrycia wielkiej tajemnicy i oszustwa Ezgi, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Czarna staje się kluczowym sojusznikiem, pomagając Ainur w demaskowaniu kłamstw. Tymczasem Ezgi i Izil gorączkowo próbują ukryć wszelkie ślady swoich intryg. Serial, pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, przyciąga widzów swoją porywającą fabułą. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć odcinka na żywo, dostępna jest platforma TVP VOD. W 1945 odcinku M jak miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 w TVP 2. W 998 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka przeżywa koszmar po porwaniu córki Niny, a podejrzenia kierują się ku Mario. Policja bada jego przeszłość, podejrzewając, że to zemsta dawnych gangsterów. Blanka, wykończona strachem i brakiem snu, zaczyna obwiniać męża. Mario, zrozpaczony, błaga ją, by mu uwierzyła i wyznaje, że oddałby życie za rodzinę. Śledztwo nie przynosi rezultatów, a każda godzina bez Niny jest dla Blanki torturą. Mario postanawia działać na własną rękę i rusza tropem mafii, by odzyskać córkę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4255 odcinku Pierwszej Miłości Kinga planuje wyznać synom prawdę o Janku podczas rodzinnego obiadu. Jednak jej plany mogą się szybko posypać, gdyż Jolka, mając dość milczenia, zdecyduje się ujawnić, co widziała. Tomek nie kryje rozczarowania matką i zaczyna się pakować. Tymczasem w Wadlewie Ewa zaczyna podejrzewać, że Reterska coś ukrywa, zwłaszcza po niespodziewanym telefonie z Niemiec. Alan, przygnębiony brakiem odpowiedzi na swoje CV, wybiera się na zakupy przedślubne, ale w końcu dostaje upragniony telefon z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Policja ustala, że sprawca zaginięć wśród osób bezdomnych poluje wyłącznie na kobiety. Emisja odcinka już we wtorek, 29 września, o godzinie 18 na antenie Polsatu.
2: W 966 odcinku Akacjowej 38 Telmo odkryje tajemnicę testamentu Markiza, który pozostawił Lucie cenną kolekcję sztuki sakralnej. Przeor będzie naciskał, by Telmo przekonał Lucie do przekazania zbiorów zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem w mieście pojawią się plakaty ośmieszające Servanda, a Lolita postanowi działać, by uchronić go przed kompromitacją. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 18:40 na TVP 1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Wśród obsady znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arancha Aranguren i Mark Parejo. To historia pełna romansów, dramatów i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. W 1943 odcinku M jak miłość Olek wraca do domu w środku nocy, kompletnie pijany, co wywołuje wściekłość Anety. Mariusz, próbując ukryć swoje czyny, spędza czas u Sowińskiego, zacierając ślady zbrodni. W międzyczasie personel kliniki zauważa, że dyrektor nagle zniknął, co budzi niepokój. Kasia, chcąc ukryć swoje sekrety, proponuje mężowi wyjazd do Stanów Zjednoczonych na stałe. Marcin decyduje się odejść z firmy domańskiej i wrócić do pracy detektywa. Martyna, mimo wątpliwości, zgadza się na pierwszą randkę z Jakubem. Odcinek zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20:50 na TVP 2. Serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący 4257 odcinek. Bartek budzi się obok swojej byłej żony Emilki, co wywraca jego plany do góry nogami. Jeszcze wczoraj szykował się na romantyczny wieczór z Iloną z okazji jej urodzin,

0: u miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polsce nie grozi rosyjska inwazja na wzór tej na Ukrainę, uspokaja Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Jednak ostrzega przed działaniami sabotażowymi i agenturalnymi ze strony Rosji. Bosak podkreśla, że napływ rosyjskojęzycznych cudzoziemców komplikuje sytuację kontrwywiadowczą. Wskazuje na potrzebę weryfikacji kryminalnej osób ubiegających się o polskie wizy i postuluje wydalanie z kraju osób z przeszłością kryminalną.
0: Generał Roman Polko, były dowódca GROM, ostrzega przed realnym zagrożeniem ze strony Rosji. W rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Rosja nie rezygnuje z planów dominacji w Europie i prowadzi działania hybrydowe, w tym cyberataki i naruszanie przestrzeni powietrznej. Generał skrytykował polityków za cyniczne wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa Polski w walce politycznej. Podkreślił, że bezpieczeństwo kraju powinno być priorytetem dla wszystkich sił politycznych.
2: Maciej Berek, nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wciąż czeka na zaprzysiężenie. Proces ten budzi kontrowersje z powodu braku ustalonego terminu i miejsca ślubowania. Kancelaria Sejmu nie planuje uroczystości, a sam Berek zaapelował do prezydenta o szybkie wyznaczenie daty. Prezydent odbierze ślubowanie po spełnieniu wymogów formalnych, co podkreśla jego rolę jako gwaranta praworządności.
0: Rząd ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, ale brakuje konkretnych działań. Analityk Sebastian Majc krytykuje opóźnione alerty i brak jasnych komunikatów w mediach publicznych. Podkreśla, że Polska musi być gotowa na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaże czy przerwy w dostawach energii. Majc apeluje o budowanie społecznej odporności i lepsze przygotowanie na kryzysy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczna wiadomość z Los Angeles. W wieku 27 lat zmarł Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford. Młody model odszedł w ośrodku odwykowym, gdzie zmagał się z uzależnieniem i problemami psychicznymi. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana.
2: Coraz więcej Niemców decyduje się na przeprowadzkę do Polski. W 2025 roku aż 4941 osób opuściło Niemcy, wybierając polskie miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Główne powody to niższe koszty życia, dynamiczna gospodarka i lepsze perspektywy zawodowe. Polska stała się jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla niemieckich emigrantów, wyprzedzając nawet Wielką Brytanię czy Włochy.
0: W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, których partia Jedna Rosja zdobyła niecałe 58% głosów, co daje jej 355 mandatów. To największa frakcja w historii tej partii, zapewniająca większość konstytucyjną. Wybory odbyły się w warunkach skrajnie niedemokratycznych, co ma umocnić pozycję Władimira Putina i legitymizować dalsze działania na Ukrainie. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zajęła drugie miejsce z wynikiem niecałe 14% głosów.
2: Ukraina przeprowadziła skuteczny atak na obwód moskiewski, wykorzystując pociski dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo i FP-7 Pelikan. Celem były strategiczne obiekty, w tym zakłady przemysłu naftowego i infrastruktura logistyczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że te działania poważnie naruszyły rosyjski przemysł naftowy. Atak wyłączył około 4% rosyjskich mocy rafineryjnych, co jest kontynuacją wcześniejszych uderzeń.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Poranna sztywność karku i ból pleców mogą być wynikiem niewłaściwej pozycji snu, źle dobranego materaca lub stresu. Proste ćwiczenie, znane jako koci grzbiet, może przynieść ulgę. Wystarczy regularnie wykonywać je każdego ranka, aby zapomnieć o dolegliwościach. Jeśli jednak ból nie ustępuje, warto skonsultować się ze specjalistą. Jutro, 22 września, w wielu polskich miastach autobusy, tramwaje i pociągi będą darmowe z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i innych miastach nie trzeba będzie kasować biletu. W niektórych miejscach, jak Łódź czy Poznań, darmowe przejazdy będą dostępne tylko dla kierowców z dowodem rejestracyjnym. Dodatkowo, w wielu miastach można skorzystać z darmowych rowerów miejskich. Pralka może stać się źródłem nieprzyjemnych zapachów i pleśni, jeśli nie jest odpowiednio czyszczona. Wilgoć i resztki detergentów sprzyjają rozwojowi grzybów. Prosty sposób na odświeżenie urządzenia to użycie sody oczyszczonej i octu, które każdy ma w kuchni. Po czyszczeniu warto zostawić pralkę otwartą, aby dobrze wyschła. W długotrwałych związkach często pojawia się wypalenie emocjonalne. Zwolennicy dawnych wierzeń sugerują, że prosty rytuał może pomóc w odbudowie namiętności. Wystarczy dodać majeranek do wieczornego posiłku partnera, aby odświeżyć dawną fascynację. Według tradycji ta przyprawa ma właściwości oczyszczające i wspomaga tworzenie głębokiej więzi romantycznej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Paraprezydencka Karol i Marta Nawrotcy spotkała się z Polonią w Nowym Jorku. Wydarzenie odbyło się w Christ the King High School w dzielnicy Queens, gdzie dzieci w polskich strojach ludowych przywitały pierwszą damę. Spotkanie miało polonijny charakter, a jego zwieńczeniem było wręczenie odznaczeń zasłużonym działaczom. Wizyta pary prezydenckiej w USA potrwa do 23 września, a jej głównym punktem będzie udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami. Tym razem na świat przyszedł mały Tobiasz, a rodzice nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych podzielili się emocjonalnym wpisem, który wywołał lawinę gratulacji. Jak widać, narodziny dziecka to nie tylko wielkie wydarzenie dla rodziny, ale i dla całej społeczności internetowej. W Tańcu z Gwiazdami zapanowała prawdziwa Maryla Knight. Joanna Jędrzejczyk w końcu pokazała, że potrafi tańczyć, a Izabela Kuna zjechała z podium prosto do kanapki w aucie. Matteo Brunetti, mimo że próbował przekupić jurorów tiramisu, wrócił do domu z pustymi rękami. Helena Englert i Mandaryna błyszczały na parkiecie, a za kulisami Julia Wieniawa cieszyła się z towarzystwa uroczego pieska. Emocje sięgnęły zenitu, a kolejny odcinek zapowiada się równie gorąco. Michał Szpak, znany z tajemniczego życia prywatnego, zaskoczył wszystkich, wyznając, że coraz częściej myśli o posiadaniu dziecka. Artysta, który wcześniej ujawnił swoją panseksualność, teraz marzy o rodzicielstwie, choć sam nie wie, czy to instynkt macierzyński, czy tacierzyński. Cóż, może to nowy trend wśród celebrytów. Najpierw tajemnice, potem dzieci. Na razie jednak Szpak pozostaje singlem i skupia się na roli jurora w The Voice of Poland.
2: W Rolnik szuka żony. Emocje sięgają zenitu. Wiktor, zamiast pożegnać się z kandydatkami, obdarował je słonecznikami, co w jego przypadku oznaczało chęć dalszego poznawania wszystkich. Karol, po burzliwej rozmowie z Natalią, zaprosił na swoje gospodarstwo aż 3 kandydatki, choć Julia wydaje się być jego faworytką. Łukasz z kolei postawił na szczerość i intensywne spojrzenia, co zaowocowało zaproszeniem Ani, Natalii i Agnieszki. Mariusz miał najtrudniejszy wybór, ale ostatecznie zdecydował się na Dominikę, Ewelinę i Paulinę. Justyna, po majsterkowaniu z kandydatami, wybrała Dominika, Michała i Szymona. Czas pokaże, czy te wybory przetrwają próbę czasu na gospodarstwach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje swoje 75-lecie pracy artystycznej. Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie pojawią się gwiazdy kilku pokoleń, od Natalii Kukulskiej po Macieja Maleńczuka, by oddać hołd jej niezwykłej karierze. Wydarzenie, które zostanie zarejestrowane przez Telewizję Polską, to nie tylko koncert, ale prawdziwe muzyczne podsumowanie epoki. Aż trudno uwierzyć, że w czasach, gdy skandale są na porządku dziennym, Santor zdobyła serca publiczności klasą i talentem. William Shatner, znany wszystkim jako kapitan Kirk ze Star Treka, postanowił zaskoczyć świat i w wieku ponad 90 lat wkroczyć na scenę heavy metalu. Na Riot Fest w Chicago zadebiutował z zespołem The Uckers, wykonując klasyki takie jak Crazy Train czy Enter Sandman. Choć płyta What the F is Heavy Metal jeszcze nie ujrzała światła dziennego. Shatner już teraz porwał publiczność swoim metalowym zacięciem. Kto by pomyślał, że kapitan Kirk zamieni mostek statku na scenę pełną ciężkich brzmień?
2: Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo. Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być 3 dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu.
2: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce. Wojciech Balczun, polski minister aktywów państwowych, zaskoczył wszystkich, recenzując nowy album Anthrax. Okazuje się, że polityk nie tylko zarządza państwowymi aktywami, ale też świetnie radzi sobie z metalowymi riffami. Balczun, znany z zespołu Chemia, docenił powrót Anthrax po 10 latach przerwy, chwaląc ich za brak przeciągniętych kompozycji, które ostatnio są zmorą Metaliki. Ciekawe, czy teraz ministerstwo też będzie działać w rytmie trash metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 6 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 11 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Polsce utrzymuje się deszczowa pogoda, która potrwa do końca tygodnia. Szczególnie intensywne opady prognozowane są na północy kraju, a w Tatrach spodziewany jest śnieg. IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego, gdzie opady mogą sięgnąć nawet 60 mm. Noc przyniesie ochłodzenie, a silny wiatr dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę. Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie, która przyjechała do Warszawy z Czech w 2017 roku, była zwierzakiem roku 2025. Mimo leczenia nie udało się jej uratować z powodu rozległego zapalenia płuc. Wiadomość wywołała falę smutku w mediach społecznościowych. Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z XVII wieku. To półtorak pruski z 1624 roku, wybity w Królewcu za czasów księcia Jerzego Wilhelma. Znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców, pomagając odtworzyć realia życia tamtej epoki. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wyraził uznanie dla młodego odkrywcy. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Dariuszem Mazurem. Rozmowa dotyczyła postępowania prowadzonego przez mławską prokuraturę, które według Kowalskiego budzi wątpliwości. Wiceminister Mazur wyraził zdumienie sposobem prowadzenia sprawy i uznał, że zgromadzony materiał nie pozwala na jej umorzenie. Kolejne spotkania mają odbyć się w prokuraturze krajowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kot Pandek, który został brutalnie skatowany przez właściciela za zjedzenie kawałka boczku, wrócił do zdrowia i znalazł nowy dom. Sąd ukarał oprawcę grzywną i zakazał mu posiadania zwierząt. Jednak Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiada sprzeciw wobec wyroku. Pandek, mimo ciężkich przeżyć, cieszy się teraz życiem i zachowuje się jak prawdziwa gwiazda.
1: W Tatrach rozpoczął się okres godowy jeleni, znany jako rykowisko. Turystów spacerujących po szlakach mogą zaskoczyć głośne ryki, które nie są jednak groźne. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by nie zbliżać się do zwierząt i obserwować je z dystansu. Rykowisko potrwa jeszcze kilka tygodni.
2: W sobotę w gminie Gołcza doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zderzył się z masywną sieczkarnią i zmarł na miejscu. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności na drogach. 66-letni Tadeusz G., rolnik z Górna koło Kielc, odsiaduje dożywocie za zabójstwo 8 osób. Po zakończeniu dwóch trwających procesów liczba jego ofiar może wzrosnąć do 17. Swoją przestępczą działalność rozpoczął w 1991 roku, a w latach od 2005 do 2007 mordował właścicieli kantorów na południu Polski. Mimo że łupy z napadów szacuje się na miliony złotych, przy zatrzymaniu miał przy sobie jedynie 12 tysięcy złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poważna awaria tramwajowa sparaliżowała ruch na ulicy Kościuszki w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem uszkodziła pół kilometra sieci trakcyjnej, co wstrzymało kursowanie 7 linii tramwajowych. Prowadzono autobusy zastępcze, a naprawa potrwa do wtorku, 22 września. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach Brynowa i Śródmieścia. W Goleniowie zatrzymano 22-latka, podejrzanego o serię kradzieży, w tym włamanie do przedszkola. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży gotówki, elektronarzędzi, rowerów i hulajnóg. Grozi mu nawet 15 lat więzienia, ponieważ działał w warunkach recydywy. Sprawa trafiła do lokalnej prokuratury, a podejrzany został objęty policyjnym dozorem.
1: W sobotę, późnym wieczorem, grupa około 30 wandali zatrzymała pociąg regionalny na trasie między Szczecinem a Świnoujściem, używając hamulca bezpieczeństwa. Następnie zdewastowali skład, pokrywając go graffiti, co spowodowało ponadgodzinne opóźnienie. To kolejny przypadek wandalizmu w regionie, gdzie od początku roku odnotowano już 89 takich incydentów. Samorząd apeluje do świadków o pomoc w identyfikacji sprawców. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają nietypowe imiona dla swoich dzieci, inspirowane literaturą, filmami czy komiksami. W rejestrze PESEL można znaleźć zarówno popularne, jak i unikalne imiona, które pojawiają się zaledwie kilka razy w kraju. Wybór imienia to dla wielu rodziców trudne wyzwanie, a inspiracje czerpią z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po popkulturę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu zakończyła się szeroko zakrojona akcja policji i Straży Granicznej. W ciągu dwóch dni zatrzymano 32 osoby, w tym poszukiwanych listami gończymi. Wśród zatrzymanych jest 41-letni mężczyzna z Białegostoku, który ma do odbycia karę więzienia za pobicie i inne przestępstwa. W akcji wzięło udział 394 policjantów, którzy sprawdzili 645 adresów.
2: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper wciąż walczy o zdrowie po brutalnym ataku nożownika, który miał miejsce 7 sierpnia. Chłopak przeszedł już 4 operacje i udar, a jego stan jest poważny. Rodzina uruchomiła zbiórkę na kosztowną rehabilitację, by pomóc mu wrócić do sprawności. Podejrzany o atak 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Amerykański biznesmen Michael Gorzyński przejął 40% akcji klubu. Dzięki tej inwestycji Legia planuje nie tylko poprawić swoje bieżące funkcjonowanie, ale także zredukować zadłużenie. Dariusz Mioduski podkreśla, że z Gorzyńskim łączy go wspólna wizja przyszłości klubu. Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po 2 golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska?
2: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w 7. kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
1: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gyul.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
2: Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
2: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w 3. odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna. Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 11 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku Barw Szczęścia Mariusz Karpiuk stanie się prawdziwym bohaterem dla rodziny Pyrków. Dzięki jego bezinteresownej pomocy naprawiony zostanie zepsuty piec, co pozwoli uniknąć ogromnych wydatków na nowe części i fachowców. Hubert, który już widział przed sobą kolejny duży rachunek, odetchnie z ulgą. Mariusz, mając odpowiednią część w swoich zapasach, samodzielnie rozwiąże problem, przywracając ciepło w domu Pyrków. Jego gest zostanie doceniony, a rodzina nie zapomni o tej wielkiej przysłudze. Niespodziewanie Mariusz otrzyma wyjątkowy prezent. Pięknie zapakowany kosz od Pyrków, co będzie dla niego miłym zaskoczeniem. Ten odcinek, pełen emocji, zostanie wyemitowany już wkrótce.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 483 odcinek. Burro nie może przestać myśleć o Martinie, która zmaga się z trudnościami w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, traci siły, a Jana i Maria desperacko próbują ją wesprzeć. Santos szykuje bezwzględną intrygę przeciwko Werze, co może zrujnować jej życie. Virtudes staje przed kolejnym dramatem, tracąc pracę u Don Fermina. Manuel organizuje rodzinną kolację, na którą zaprasza Katalinę, co może przynieść nowe napięcia. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 23 września o 15:05 na TVP2, a powtórka dostępna będzie na TVP VOD. W 1942 odcinku M jak Miłość Marcin Chodakowski znajdzie się w niezwykle trudnej sytuacji podczas służbowej podróży z Elżbietą Domańską. Już sama podróż okaże się niezręczna, a sytuacja pogorszy się, gdy zepsuje się samochód. Elżbieta, która od dawna przekracza granice relacji szefowa-pracownik, zaskoczy Marcina propozycją, która kompletnie zbije go z tropu. Zaproponuje mu, by został biologicznym ojcem jej dziecka, oferując za to 1 000 000 zł. Marcin, mając na uwadze swoją rodzinę, zdecydowanie odmówi i uzna, że propozycja przekroczyła wszelkie granice. W efekcie postanowi odejść z pracy, która miała być spokojną alternatywą dla jego wcześniejszego zawodu detektywa. Odcinek, pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji, zostanie wyemitowany już w tym tygodniu. W 1942 odcinku M jak Miłość Aneta zostanie zaskoczona przez swojego męża Olka, który zaprosi ją na romantyczną randkę. To nietypowe zachowanie Chodakowskiego sprawi, że Aneta postanowi zrobić na nim ogromne wrażenie. Uda się do salonu Kamy, by ta wyczarowała dla niej wyjątkową fryzurę. Aneta będzie chciała, by Olek zaniemówił z wrażenia, gdy ją zobaczy. Jednak to nie jedyna prośba, z jaką zwróci się do Kamy. Aneta poprosi przyjaciółkę o opiekę nad synem, Boryskiem, by móc w pełni cieszyć się wieczorem z mężem. Kama, jak zawsze niezawodna, zgodzi się pomóc, ratując tym samym romantyczne plany Anety i Olka. W 1946 odcinku M jak Miłość szykuje się emocjonujący ślub Natalki i Adama. Choć ceremonia odbędzie się zgodnie z planem, Natalka nie jest pewna swoich uczuć. Wprost przyznaje, że wychodzi za Adama z rozsądku, a nie z miłości. W jej życiu wciąż obecny jest Lipiński, który podważa jej decyzję. Natalka rozmawia z bliskimi, próbując przekonać samą siebie, że miłość nie musi być pełna fajerwerków. Jednak nawet podczas wesela w siedlisku Natalka jest pełna wątpliwości i nerwów. Czy ślub z Adamem okaże się pomyłką? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to gwarancja szczęścia. W 3407 odcinku Barw Szczęścia Amelia odkryje, co Bruno i Karolina planują w hotelu. Ich inscenizacja ślubu wywoła jej sprzeciw. Grzelakowie staną przed poważnym problemem, gdy pan Bogumił zażąda od nich 100 tysięcy złotych odszkodowania po zatruciu grzybami. Kasia i Mariusz pojawią się na pogrzebie Dąbrowskiego, gdzie Szymańska ostrzeże sąsiadkę przed Janką. Tymczasem Oliwka, mimo radości z unijnej dotacji, zmierzy się z długiem u Kępskiego. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 28 września o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych, społecznych i kryminalnych wątków.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1038 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. W tym odcinku Poyraz jest przekonany, że Mert stoi za narkotykami znalezionymi w warsztacie. Postanawia udowodnić winę swojego pomocnika, nie wiedząc, że prawda może być zupełnie inna. Odkrycie to wystawi ich przyjaźń na poważną próbę. Tymczasem Sahin, dzięki nowym lekom, zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Aynur odwiedza Sinana, by uświadomić mu, że Ezgi go oszukiwała. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i trudnych wyborów. W rolach głównych występują Nanuka Stamboliszwili, Nikszeli Laj i Berat Ruzgar Oskan. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 209 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 28 września o 17.20 na TVP2. Deria odnajduje Jonce, by ostrzec ją przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, co skłania Jonce do podjęcia odważnej decyzji o złożeniu zeznań na policji. Tymczasem Mukader odwiedza Bejze i Nusreta w areszcie, a Sinem odkrywa tajemniczy list Meliha. W poprzednich wydarzeniach Cihan złożył skargę na Bejze, co doprowadziło do jej aresztowania wraz z Nusretem. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cihanem staje się coraz bardziej skomplikowana. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi, Türkeşve i Cantarakçı.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Wczoraj wieczorem na drodze 7 w miejscowości Szewce pod Kielcami doszło do wypadku z udziałem luksusowego Jaguara. 31-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Policja potwierdziła jej wiek, ale nie ujawniła tożsamości. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej stan jest stabilny. W chwili zdarzenia panowały trudne warunki pogodowe z powodu silnego deszczu.
2: Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, ostro skrytykował obóz rządzący. Zarzucił im skupianie się na politycznych atakach zamiast na rozwiązywaniu problemów państwa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wymienił m.in. rosnący dług publiczny, problemy ochrony zdrowia i obniżony rating Polski. Leśkiewicz podkreślił, że polityczne spory odciągają uwagę od istotnych kwestii, a działania rządzących są podporządkowane bieżącej walce politycznej. Podczas nocnych lotów czarne skarpetki mogą stanowić zagrożenie. W ciemnej kabinie są one praktycznie niewidoczne, co zwiększa ryzyko potknięcia się załogi o nogi pasażerów. Eksperci zalecają noszenie jasnych skarpetek, które są łatwiejsze do zauważenia. Unikajmy też chodzenia boso ze względów higienicznych.
1: Tragiczny incydent na plaży Vouliagmeni, niedaleko Aten. 82-letni mężczyzna zmarł po bójce o leżak z 76-letnim mężczyzną. Świadkowie opisują chaos i krzyki, które słychać było na całej plaży. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Lokalne władze prowadzą śledztwo w tej sprawie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Alicante doszło do dramatycznego wypadku z udziałem Polaka. 45-letni mężczyzna został wciągnięty pod pociąg przez siłę podmuchu, co spowodowało amputację ręki i poważne obrażenia nogi. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w dzielnicy San Gabriel. Śledztwo ma wyjaśnić, jak mężczyzna znalazł się na ogrodzonym terenie. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, uczestniczył w Kopenhadze w konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Głównym tematem spotkania było wzmacnianie odstraszania i obrony oraz rozwój zdolności wojskowych sojuszu. Polska i Szwecja omówiły pogłębianie współpracy wojskowej na Bałtyku, a także wsparcie dla Ukrainy. Konferencja potwierdziła wspólny kierunek działań 32 państw NATO w zakresie integracji systemów obronnych. Jesienne i zimowe suszenie prania w domu często kończy się nieprzyjemnym zapachem stęchlizny. Rozwiązaniem może być drewno cedrowe, które naturalnie neutralizuje nieprzyjemne wonie i pomaga wchłaniać wilgoć. Wystarczy umieścić kilka kawałków cedru na suszarce, by cieszyć się świeżo pachnącymi ubraniami. To prosty i skuteczny sposób na walkę z wilgocią w chłodniejsze dni. Naturalny odświeżacz powietrza do samochodu można łatwo zrobić samodzielnie. Wystarczy woreczek z gruboziarnistą solą i kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego, umieszczony przy nawiewie. Taki odświeżacz nie tylko wypełni wnętrze przyjemnym zapachem, ale także pomoże w walce z parującymi szybami. Alternatywnie można użyć ziaren kawy, które również doskonale neutralizują niechciane zapachy.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbliża się sezon grzewczy, a to dobry moment, by przygotować sypialnię na chłodniejsze dni. Warto zadbać o dokładne wietrzenie i sprawdzić, czy w trudno dostępnych miejscach nie gromadzi się wilgoć. Upewnijmy się też, że grzejnik działa sprawnie i nie jest zasłonięty. Pamiętajmy, że kontrola wilgotności i odpowiednia wentylacja pomogą uniknąć problemów z pleśnią. Lwia zmarszczka, czyli pionowa bruzda między brwiami, nie zawsze wymaga kosztownych zabiegów medycyny estetycznej. Istnieje prosty masaż, który regularnie wykonywany może pomóc w jej redukcji. Wystarczy kilka minut dziennie, aby odpowiednio ułożonymi palcami rozluźnić napięte mięśnie i wygładzić skórę. To skuteczna alternatywa dla botoksu, która może przynieść widoczne efekty. Skrzydło kwiaty mogą kwitnąć przez cały rok, jeśli odpowiednio się o nie zadba. Kluczowe jest zapewnienie im jasnego miejsca, osłoniętego przed bezpośrednim słońcem oraz odpowiedniego podłoża. Jeśli roślina nie kwitnie, warto spróbować domowego nawozu z drożdży. Wystarczy rozpuścić 40 g drożdży w 4 litrach wody i podlewać roślinę co 2 tygodnie.
2: Jesień to czas, kiedy w ogrodach królują wrzosy, ale warto pamiętać o ich kuzynach, wrzoścach. Wrzosy kwitną od lipca do października i są odporne na mrozy, podczas gdy wrzośce rozwijają się wiosną i są bardziej wrażliwe na zimno. Obie rośliny wymagają kwasowej gleby, ale różnią się polą sadzenia i pielęgnacją.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Premier Donald Tusk zaapelował do Polaków o udział w internetowym głosowaniu Europejskiego Banku Centralnego. Chodzi o wybór nowych motywów graficznych dla banknotów euro, a wśród kandydatów jest Maria Skłodowska-Curie. Jej wizerunek może znaleźć się na banknocie 20 euro. Głosowanie trwa tylko do dzisiaj, więc czas na decyzję jest ograniczony. Pierwsza dama Marta Nawrocka podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych przyciągnęła uwagę swoją minimalistyczną stylizacją. Towarzysząc prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, wzięła udział w spotkaniach z Polonią, podkreślając znaczenie przekazywania polskich tradycji. Wizyta pary prezydenckiej, trwająca od 19 do 23 września, koncentrowała się na relacjach polsko-amerykańskich i interakcjach z Polonią. Rozpoczęła się od złożenia hołdu ofiarom zamachów z 11 września przy Drzewie Ocalałym.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Piotr Piela miał 28 lat, kiedy zaginął w tajemniczych okolicznościach. Mężczyzna od najmłodszych lat marzył o tym, by zostać marynarzem i w pewnym momencie to marzenie spełnił. W końcu wyruszył na swój pierwszy długi rejs po Singapurze, który trwał 6 miesięcy. Wrócił odmieniony. Wypływał coraz częściej. Kiedy zdecydował się na podróż z Brazylii do Stanów Zjednoczonych, nikogo to nie dziwiło, ale Piotr nagle zniknął. Jednego dnia był na statku, a drugiego, jak twierdzi załoga, rozpłynął się w powietrzu. Co naprawdę się tam wydarzyło? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Piotr Piela urodził się 12 grudnia 1980 roku w Zgorzelcu, w województwie dolnośląskim. Był pierwszym synem Joanny i Leszka, rodziców wpatrzonych w idealnego synka, jakim był w ich oczach. Rok później na świat przyszedł jeszcze drugi chłopiec, jego brat Paweł. Historia, która w tajemniczy sposób zawiesiła się w czasie i wciąż czeka na dokończenie, dotyczy jednak tego pierwszego. Piotra. Już w wieku zaledwie 4 lat zaczął on fascynować się wodą i statkami. Wyobrażał sobie, że stoi na łajbie i musi utrzymać równowagę, by nie wypaść za burtę. Dlatego często uprawiał tak zwany marynarski chód. Jego mama Joanna początkowo była nieco zaniepokojona. Myślała, że syn być może ma problem z poruszaniem się. Piotr szybko jednak obwieścił rodzicom, że robi to, bo chciałby w przyszłości zostać marynarzem. Musiał coś kiedyś zobaczyć albo usłyszeć w tym temacie i zapadło mu w pamięci. Rodzice sądzili, że to chwilowa dziecięca fascynacja, ale mijały lata, a Piotr nadal mówił tylko o jednym. Chciał za wszelką cenę dopiąć swego. W dorosłym życiu, po ukończeniu szkoły średniej, rozpoczął wymarzone studia w Akademii Morskiej w Szczecinie. Miał specjalizować się w nawigacji. Znajomi i bliscy opowiadają o nim w samych superlatywach. Uwielbiał czytać książki, uprawiać sport. Niezwykle mądry i logicznie myślący. Bystry. Mistrz ciętej riposty. O swoich morskich zainteresowaniach mógł opowiadać godzinami, lecz nigdy nie nużył słuchacza, bo miał w sobie wielką pasję, która sprawiała, że chciało się go słuchać. 12 października 2002 roku wreszcie doczekał się swojego pierwszego długiego rejsu po Singapurze. Półroczna nieobecność w rodzinnym domu zdawała się trwać wieczność, a kiedy Piotr wrócił, zachowywał się inaczej niż zwykle. Na stronie grupy Zaginieni przed laty opisywano, że dużo wówczas palił, chodził zamyślony, prawie w ogóle się nie odzywał. Po pewnym czasie ocknął się z tego amoku, lecz nigdy nie wyjaśnił rodzicom, czym był on spowodowany. Później wypłynął w kolejny rejs. I następny. I następny. W sumie odbył 7 rejsów, spędzając na różnych statkach łącznie 2 lata swojego życia. Z nich wracał znowu inny, ale tym razem radosny i szczęśliwy, spełniony. Tak przynajmniej wszyscy myśleli. 8 rejs, którego Piotr wyczekiwał z nieskrywaną radością, miał rozpocząć się 30 lipca 2008 roku. Statek handlowy BBC Ecuador, należący do norweskiego armatora, miał pokonać trasę z Brazylii do Stanów Zjednoczonych. Kapitan pochodzący z Polski, którego Piotr dobrze znał, miał nim dowodzić. Panowie mieli już okazję pływać razem w przeszłości, m.in. po wspomnianym Singapurze. Wszystko wydawało się w porządku, przygotowania szły pełną parą, a statek wypłynął 30 lipca, zgodnie z planem. Na miejsce Piotrowi pomógł dostać się jego ojciec. 2 dni wcześniej zawiózł go do Węglińca, a stamtąd chłopak ruszył pociągiem do Szczecina, gdzie następnie zmienił środek transportu na samolot do Amsterdamu, a z Amsterdamu do Brazylii. Nie podał rodzicom dokładnej lokalizacji, ale potwierdzono, że wsiadł na statek i ruszył w rejs. Przez 2 tygodnie rodzice Piotra żyli zwyczajnie, jak co dzień. Pierworodny syn po prostu popłynął w kolejny rejs, a drugi, Paweł, już wcześniej wyemigrował do Irlandii. Nagle panią Joannę, mamę chłopaków, naszły jakieś dziwne myśli. Niepokój, którego nie potrafiła wyrzucić z głowy. Gosia Szwarc, autorka bloga Sprawy Kryminalne, opisywała, że kobieta zwróciła uwagę na kubek należący do Piotra, który stał na półce w szafce z naczyniami. Kubek był umyty, choć od zawsze panuje taki niepisany zwyczaj, że Joanna tylko wypłukuje go z fusów po kawie lub herbacie, a Piotr później myje go sobie sam. Nieważne przy tym, czy minęło parę godzin, czy parę tygodni. Nikt poza Piotrem z kubka nie korzysta. On po prostu czeka sobie w szafce, aż jego właściciel umyje go przed kolejnym użyciem, wskazywała autorka. Wtedy pani Joanna zdała sobie sprawę, że kubek jest czysty. Zdziwiła się. Poczuła nieprzyjemne ukłucie w okolicach serca. Jakiś znak? Przeczucie? Trudno było jej to opisać. Wtedy wydawało się to błahe. Poczuła nieodzowną chęć zadzwonienia do syna, ale przecież stosunkowo niedawno z nim rozmawiała, bo podczas rejsów utrzymywali stały kontakt. Nie chciała zawracać mu głowy tym, że niechcący umyła jego kubek. To brzmiało absurdalnie. aż kilka dni później, 15 sierpnia 2008 roku, w domu rodziny Pielów rozdzwonił się telefon. Okazało się, że pracownica agencji, która wysłała Piotra do pracy, chciała zapytać o jego ostatni kontakt z matką. Pani Joanna szczerze odpowiedziała, że miało to miejsce kilka dni temu. Wystraszyła się jednak, bo tego typu telefony w przeszłości się nie zdarzały. Wtedy wyszło na jaw, że po Piotrze niespodziewanie zaginął ślad. Tak jakby 28-letni wówczas mężczyzna rozpłynął się w powietrzu. Jeszcze poprzedniego dnia pracował z całą załogą i podobno jego zachowanie nie różniło się przesadnie od tego, które reprezentował na co dzień. 14 sierpnia statek stał zacumowany na redzie w jednej z zatok na wschodnim wybrzeżu Teksasu, w pobliżu miasta Houston. O godzinie 6 rano miał zmienić swojego kolegę i objąć wachtę, lecz się na niej nie stawił. To zaalarmowało pozostałą ekipę, bo Piotr słynął z punktualności. Poszli do jego kajuty, myśląc, że może tym razem zaspał, ale nigdzie go nie było. O nagłym zniknięciu 28-latka poinformowano Straż Przybrzeżną, która przeczesała nabrzeże, jednak niczego nie znalazła. Przedstawicielka agencji marynarskiej przekazała jego mamie swoje przypuszczenia. Wszystko wskazuje na to, że Piotr, zostawiwszy w kajucie swoje rzeczy, w tym telefon, z jakichś powodów opuścił w nocy statek. Zacumowany kontenerowiec dzieliło od brzegu zaledwie 70 metrów, tym bardziej było to możliwe. Takie ustalenia, zgodnie z serwisem Sprawy Kryminalne, miały zostać przekazane rodzicom 28-latka. Kapitan zespołu miał zarzekać się, że podczas podróży nie doszło do żadnego niepokojącego zdarzenia, a poprzednie dni mijały spokojnie i zupełnie zwyczajnie. Rozpoczęto śledztwo i oficjalne poszukiwania Piotra, zaś jego rodzice mieli być o wszystkim informowani na bieżąco. Do tej pory jednak, gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, czyli ponad 17 lat od zniknięcia Piotra, młodego mężczyzny nadal nie udało się odnaleźć. Pani Joanna wielokrotnie próbowała kontaktować się z synem telefonicznie, ale jego komórka milczała. Zostawił ją przecież w kajucie. Na przestrzeni lat pojawiło się mnóstwo pytań i teorii na temat tego, co mogło się stać. Czy 28-latek postanowił uciec i rozpocząć nowe życie za granicą? A może coś mu się stało? Czy na statku doszło do jakiegoś przykrego zdarzenia, o którym załoga nie chce mówić, wpisując się w zmowę milczenia? Albo Piotr rzeczywiście dotarł do brzegu i to tam spotkało go coś złego? Odpowiedzi na te wszystkie pytania niestety nigdy nie nadeszły. Największa nadzieja pozostaje w tym, że 28-latek może rzeczywiście postanowił uciec, ale jeszcze kiedyś odezwie się do swoich bliskich w Polsce, przynajmniej do rodziców, i da znak życia. To za sprawą pani Joanny zaginięciem Piotra zainteresowały się zagraniczne media oraz różne placówki działające w Houston. Zdjęcia chłopaka wraz z informacjami na jego temat opublikowała m.in. strona Forum Polonia Houston oraz wiele miejscowych organizacji. Przedstawiono następujący rysopis. 180 cm wzrostu, szczupła sylwetka, niebieskie oczy, brunet, posiadający tatuaż na prawym ramieniu oraz bliznę na klatce piersiowej po ranie ciętej. Kobieta dzień i noc dzwoniła, wysyłała maile, kontaktowała się z agencją marynarską. Piotra jednak nie odnaleziono, a jego rzeczy finalnie odesłano do rodziców. Paczka przyszła do Zgorzelca niecałe 2 tygodnie po zniknięciu ich syna, 26 sierpnia 2008 roku. W środku cały wachlarz wspomnień, ubrania, drobiazgi, telefon Piotra oraz inne rzeczy osobiste. Brakowało jednak portfela, a więc dowodu osobistego i karty kredytowej. Jednocześnie policja zdążyła już sprawdzić, że nikt z tych rzeczy nie korzystał. Nie zarejestrowano żadnych transakcji czy wypłat z konta bankowego. Rodzice Piotra przez lata żyli jak na autopilocie. Pani Joanna nie pozwoliła też niczego zmieniać w pokoju syna. Jego rzeczy na półkach i biurku, ozdoby na ścianach, rośliny. Wszystko pozostaje nietknięte. Pokój czeka, aż jego właściciel wróci do domu. Mama 28-latka w rozmowach z przedstawicielami mediów zastanawiała się, co mogło spotkać jej syna. Przypomniała sobie, jak kiedyś zapytał ją, a co gdybym został misjonarzem? Odparła mu wtedy, że powinien robić, co uważa za słuszne, ale temat nigdy nie powrócił. Na trasie z Brazylii do Stanów Zjednoczonych załoga mijała miejsca, w których działa dużo organizacji misyjnych. Czy Piotr mógł tam uciec? Podobno dzień przed zaginięciem prosił kapitana o zgodę na zejście na ląd, ale jej nie dostał. Przy następnym porcie zniknął. Czy to może być przypadek? Rodzina zadaje sobie wiele takich pytań. Po ponad 2 latach od zaginięcia pani Joannie udało się odłożyć pieniądze, by samej zorganizować wyjazd do Houston. Poleciała tam. Odwiedziła wszystkie miejsca, które łączyły się w jakiś sposób z podróżą Piotra, lecz niczego nowego się nie dowiedziała. Służby też nie dokonały przełomu w śledztwie. Sam wyjazd pozwolił jednak kobiecie odzyskać pewną równowagę. Powoli. krok po kroku, co miało w przyszłości przyczynić się do pogodzenia z zaistniałą sytuacją, a przynajmniej podjęcia takiej próby. Po 16 latach w 2024 roku na łamach spraw kryminalnych opisywano, że pani Joanna żyje już znacznie spokojniej, lecz nadal czeka na powrót syna. Głęboko wierzy, że jej dziecko jeszcze wróci do domu, nawet jeśli inni uważają to za mrzonkę. Dziś przekazałaby synowi, że ma bratanicę, która wie o nim i zna go ze zdjęć, że obie babcie już niestety zmarły, podobnie jak ukochany pies Ogryzek. Tata kupił implanty słuchowe, a ona przeszła kilka operacji, w tym kręgosłupa, ale z jej zdrowiem ogólnie nie jest źle. Piotruś, twój pokój jest zupełnie nieruszony. Czeka na ciebie. Przyjedź i pościeraj sobie kurze, bo tak ciężko jest go sprzątnąć, powiedziała pani Joanna w rozmowie z Gosią Szwarc. W 2025 roku Piotr Piela skończy 45 lat. Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat ewentualnego miejsca pobytu Piotra albo wiesz, co mogło mu się przytrafić, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższą jednostką policji.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, gwiazda TVN-u, znalazła chwilę na odpoczynek i zabrała mamę na wakacje do ciepłych krajów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Ale to nie skąpe stroje, a piękna mama Izabelli skradła show. Cóż, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę. Karol Strasburger, niezłomny mistrz sucharów i prowadzący familiady, nie zamierza zwalniać tempa, mimo że przekroczył już 70. Choć wielu myśli o emeryturze, on wciąż z energią prowadzi teleturniej, uprawia sport i wychowuje swoje maleństwo. Strasburger twierdzi, że emerytura to tylko papierowy wymysł, a on sam planuje pracować, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Wygląda na to, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się jego niepowtarzalnym humorem. Aleksandra Wierzbicka, znana producentka telewizyjna, odeszła w wieku zaledwie 41 lat. Przez lata związana z TVN24, Polsat Sport i Eurosportem, walczyła z nowotworem z determinacją godną olimpijczyka. Jej odejście pozostawiło ogromną pustkę w sercach współpracowników, którzy wspominają ją jako osobę o pięknym sercu i niezłomnym duchu. Mimo ciężkiej choroby, do końca wierzyła w zwycięstwo, pokazując, że nawet w obliczu najgorszego można żyć z pasją i nadzieją.
2: Świat polskiej satyry stracił dziś jednego z gigantów. Stanisław Szelc, członek legendarnego kabaretu Elita, odszedł w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezapomniane skecze i role, które bawiły pokolenia. Jego głos i humor były jak balsam na codzienne troski, a teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezrównane poczucie humoru. Cóż, panie Stanisławie, teraz to już tylko niebiańska scena czeka na kolejne występy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat mody i show biznesu wstrzymał oddech. Presley Gerber, syn Cindy Crawford, odszedł, zostawiając za sobą nie tylko wybiegowe sukcesy, ale i walkę z demonami. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych były jak krzyk o pomoc, a zdjęcia z sierpnia pokazywały uśmiech, który miał być nowym początkiem. Niestety, życie napisało inny scenariusz.
2: Joanna Krupa, znana z Top Model, postanowiła pokazać światu swoją hiszpańską haciendę w Los Angeles. Willa z 1930 roku to nie tylko luksusowe wnętrza, ale i kort tenisowy oraz basen, bo przecież każdy potrzebuje miejsca na relaks po ciężkim dniu pracy. Modelka przyznała, że gotowanie to nie jej mocna strona, ale kto by się tym przejmował, mając taki ogród i plac zabaw dla córki. Cóż, życie w blasku fleszy ma swoje przywileje.
1: Filip Heiser, były gwiazdor telewizji, wziął ślub z młodszą o 21 lat Bianką, a ich wesele było prawdziwą sensacją. Młoda panna młoda wyglądała jak z bajki, choć jej rodzice nie byli zbyt entuzjastyczni. Mama Bianki nie pojawiła się w ogóle, a tata zniknął zaraz po ceremonii kościelnej, ponieważ, jak się okazuje, nie jest fanem tego małżeństwa. Cóż, miłość nie zawsze idzie w parze z rodzinną aprobatą. Urszula Dudziak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, nie zamierza tańczyć z gwiazdami. Choć propozycje sypią się jak z rękawa, artystka woli koncertować i realizować swoje projekty. Zamiast parkietu wybiera więzienne mury w nowym programie Eksperyment od siatka na Kanal Plus. Cóż, nie każdy musi tańczyć, by błyszczeć.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kamil Bednarek, niegdyś niepozorny 19-latek z Mam Talent, dziś świętuje pełnoletność swojej kariery. Wrocław przygotowuje się na koncert Osiemnastka, gdzie artysta przypomni swoje największe hity i zaskoczy nowymi brzmieniami. Od reggae po współczesne eksperymenty, Bednarek pokazuje, że nie zamierza spocząć na laurach. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten niegdyś skromny chłopak z brzegu. Greta Van Fleet znowu w akcji. Nowy singiel, Tear It Down, zapowiada album Palace for the People, który ma być prawdziwym rollercoasterem emocji. Gitarzysta Jake Kiszka twierdzi, że to dzieło uosabia przygodę, pasję, brutalność, piękno, seks i wyobraźnię. Premiera już 9 października, a zespół obiecuje, że to będzie rock and roll, którego nie da się zamknąć w żadnych ramach. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, znów zaskakuje. Po mrocznym hicie Choke Me, który przyniósł jej historyczny sukces, artystka wraca z nowym singlem CMYM. Tym razem stawia na figlarność i niebezpieczne brzmienia, zapowiadając swój debiutancki album. Czy ktoś odważy się wykonać pierwszy ruch w tej grze napięć i uwodzenia? Czekamy na więcej! Metallica nie przestaje zaskakiwać. Zespół ogłosił, że nie tylko wraca na scenę, ale także ponownie rusza z akcją charytatywną. Tym razem fani będą mogli oddać krew w specjalnie przygotowanych punktach krwiodawstwa, a nie w busach, jak to było wcześniej. W zamian za ten szlachetny gest uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i poczęstunek. Metallica nie tylko gra, ale i pomaga. A wszystko to w rytmie trash metalu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Depeche Mode i ich Some Great Reward. Płyta, która miała być tylko kolejnym krokiem, a stała się prawdziwym przełomem. Muzycy, zamiast cieszyć się wakacjami, musieli walczyć z opóźnieniami w studiu, ale efekt końcowy wynagrodził wszystkie trudy. People Are People, hit, który początkowo nie miał nawet trafić na album, podbił serca fanów po obu stronach Atlantyku. A koncert w Warszawie? Cóż, szarość miasta i kolejki przed sklepami to jedno, ale energia publiczności była niezapomniana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 6 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 11 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z 1624 roku. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, który waży niespełna gram, ale ma ogromne znaczenie dla historyków. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć obieg pieniądza w XVII wieku. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków pogratulował młodemu odkrywcy spostrzegawczości i właściwego zachowania.
1: W sieci pojawiło się nagranie, na którym Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, odnosi się do sytuacji ze spokojem. Kacprzyk stwierdził, że zamieszanie nie pozwala mu przyjeżdżać do pracy nowym Porsche. Sprawa wciąż jest badana przez Naczelną Izbę Lekarską, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Deszczowa pogoda nie odpuści w Polsce przez najbliższe dni. Przelotne opady będą występować w różnych częściach kraju, a na północy i w Tatrach mogą być intensywne. W górach spodziewane są nawet opady śniegu. Poprawa pogody prognozowana jest dopiero na weekend, kiedy to deszcz może ustąpić na całym obszarze Polski.
0: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie odeszła z powodu rozległego zapalenia płuc, mając 10 lat. Mimo wcześniejszego leczenia i poprawy stanu zdrowia, problemy z oddychaniem powróciły. Informacja o jej odejściu wywołała falę smutku w mediach społecznościowych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami. Ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
0: 66-letni Tadeusz G. z Górna pod Kielcami, znany jako Truskawka, odsiaduje dożywocie za 8 morderstw. Jego kryminalna działalność rozpoczęła się w 1991 roku od potrójnego zabójstwa w Cedzynie. Obecnie toczą się dwa procesy, które mogą zwiększyć liczbę jego ofiar do 17. W latach od 2005 do 2007 brutalnie mordował właścicieli kantorów w południowej Polsce. W sobotę w gminie Gołcza doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zderzył się z maszyną rolniczą i niestety zmarł na miejscu. Przyczyny tego zdarzenia wciąż są wyjaśniane przez policję i prokuraturę. Funkcjonariusze apelują o ostrożność na drogach, podkreślając, jak łatwo może dojść do tragedii.
1: W Tychach, w opuszczonym budynku, odnaleziono ciało 67-letniego mężczyzny z ranami sugerującymi śmiertelne pobicie. W związku z tą sprawą zatrzymano kilka osób, a 29-latek został oskarżony o zabójstwo i trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura prowadzi śledztwo, czekając na dodatkowe opinie biegłych, by ustalić pełne okoliczności zdarzenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Łomży doszło do nietypowego incydentu z udziałem transportowanego czołgu. W poniedziałek rano, podczas przejazdu szosą Zambrowską, wieża czołgu obróciła się, a lufa uszkodziła znaki drogowe. Przyczyną była awaria techniczna blokady wieży. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konwój wrócił do bazy.
0: Ryby, według astrologów, uchodzą za najbardziej pechowy znak zodiaku. Ich empatia i bujna wyobraźnia często prowadzą do życiowych zawirowań. Osoby spod tego znaku mają skłonność do zaufania niewłaściwym ludziom i działania pod wpływem impulsu, co może skutkować rozczarowaniami. Pech ryb objawia się w codziennych sytuacjach, takich jak ucieczka autobusu czy zgubione klucze. Na Podlasiu zakończyła się duża akcja policyjna, w której uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy. Sprawdzono 645 miejsc, co doprowadziło do zatrzymania 32 poszukiwanych osób, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znalazł się 41-letni mężczyzna z Białegostoku, poszukiwany listem gończym za liczne przestępstwa. Został on przewieziony do aresztu śledczego w Białymstoku.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Dolnym Śląsku trwa niezwykły spektakl natury. Hektary wrzosowisk w okolicach Wrocławia pokryły się fioletowym dywanem, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Szczególnie zachwyca pustynia Kozłowska, gdzie kontrast piasku i wrzosów przyciąga turystów i fotografów. To idealny czas, by podziwiać te widoki, które najlepiej prezentują się we wrześniu.
1: Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi z Press, grupą deweloperską Toruń 35-55. Spotkanie na motoarenie rozpoczęło się dobrze dla wrocławian, ale końcówka należała do gospodarzy. Menedżer Piotr Protasiewicz przyznał, że przed jego drużyną arcytrudne zadanie w rewanżu. Torunianie są teraz bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu niewielkie zachmurzenie i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom. Jutro, 22 września, w Polsce obchodzimy Europejski Dzień bez samochodu. W wielu miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, komunikacja miejska będzie całkowicie darmowa. W innych miejscach, jak Łódź czy Poznań, darmowe przejazdy będą dostępne po okazaniu dowodu rejestracyjnego. Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa również oferują bezpłatne przejazdy bez żadnych dokumentów. Dla miłośników rowerów Next Bike Polska przygotował darmową godzinę jazdy w całym kraju. To doskonała okazja, by spróbować ekologicznych form transportu.
2: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ujawniła nieprawidłowości w niemal połowie skontrolowanych firm produkujących oleje roślinne. W wielu przypadkach skład olejów różnił się od tego, co deklarowano na etykietach. Niektóre produkty, sprzedawane jako tłoczone na zimno, były poddawane obróbce w wysokiej temperaturze. Na półkach znaleziono również przeterminowane oleje oraz te z fałszywymi informacjami o kraju pochodzenia. W związku z tymi odkryciami nałożono na firmy odpowiednie kary finansowe.
1: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią pesto łowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Dino Polska, sieć sklepów kontrolowana przez Tomasza Biernackiego, zmienia strategię i stawia na ekspansję w dużych miastach. Kluczowym elementem nowego podejścia jest współpraca z Krzysztofem Stanowskim i Kanałem Zero. Celem jest dotarcie do młodszych klientów i zmiana wizerunku z prowincjonalnej sieci na nowoczesną markę miejską. Dotychczas Dino unikało głośnych kampanii, skupiając się na rozwoju w małych miejscowościach. Teraz, by utrzymać tempo wzrostu, firma wkracza do metropolii. Nowa strategia to odpowiedź na potrzebę zdobycia nowych rynków i klientów. Koniec sporu w szpitalu w Płońsku. Ratownicy medyczni podpisali nowe, roczne umowy, co oznacza stabilizację i ciągłość pracy karetek pogotowia. Starosta Płoński Artur Adamski potwierdza, że sytuacja jest ustabilizowana na najbliższy rok. Porozumienie to efekt długich negocjacji dotyczących warunków kontraktów. Dzięki temu mieszkańcy mogą być pewni, że pomoc medyczna dotrze na czas. Ratownik Bartłomiej Sulewski wyraził zadowolenie z osiągniętego porozumienia. Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
1: Agencja Moody's obniżyła rating Polski z A2 na A3, co jest historycznym wydarzeniem. To efekt rosnącego długu publicznego, który w przyszłym roku pochłonie 15% dochodów budżetowych na odsetki. Ekonomista Marek Zuber określa tę sytuację jako mocno pomarańczową lampkę ostrzegawczą. Mimo to Polska wciąż utrzymuje się na bezpiecznym, inwestycyjnym poziomie. Kluczowe jest, by przyszły wzrost zadłużenia kierować na inwestycje, a nie na wydatki socjalne. Zuber podkreśla, że brak

0: wypłaty 9 października, a druga 23 października. Oba terminy przypadają w piątek. Harmonogram wypłat w październiku obejmuje także 1, 6, 15 i 20 dzień miesiąca. Zmiany nie wpływają na wysokość świadczeń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polsce nie grozi rosyjska inwazja na wzór tej na Ukrainę, uspokaja Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Jednak ostrzega przed działaniami sabotażowymi i agenturalnymi ze strony Rosji. Bosak podkreśla, że napływ rosyjskojęzycznych cudzoziemców komplikuje sytuację kontrwywiadowczą. Wskazuje na potrzebę weryfikacji kryminalnej osób ubiegających się o polskie wizy i postuluje wydalanie z kraju osób z przeszłością kryminalną.
3: Generał Roman Polko, były dowódca GROM, ostrzega przed realnym zagrożeniem ze strony Rosji. W rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Rosja nie rezygnuje z planów dominacji w Europie i prowadzi działania hybrydowe, w tym cyberataki i naruszanie przestrzeni powietrznej. Generał skrytykował polityków za cyniczne wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa Polski w walce politycznej. Podkreślił, że bezpieczeństwo kraju powinno być priorytetem dla wszystkich sił politycznych.
2: Maciej Berek, nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wciąż czeka na zaprzysiężenie. Proces ten budzi kontrowersje z powodu braku ustalonego terminu i miejsca ślubowania. Kancelaria Sejmu nie planuje uroczystości, a sam Berek zaapelował do prezydenta o szybkie wyznaczenie daty. Prezydent odbierze ślubowanie po spełnieniu wymogów formalnych, co podkreśla jego rolę jako gwaranta praworządności.
3: Rząd ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, ale brakuje konkretnych działań. Analityk Sebastian Majc krytykuje opóźnione alerty i brak jasnych komunikatów w mediach publicznych. Podkreśla, że Polska musi być gotowa na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaże czy przerwy w dostawach energii. Majc apeluje o budowanie społecznej odporności i lepsze przygotowanie na kryzysy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Arkadiusz Mularczyk podkreśla, że przetrwanie Ukrainy jako niepodległego państwa jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Polityk zwraca uwagę na powtarzające się afery korupcyjne w ukraińskiej administracji, które są poważnym problemem. Mimo to Mularczyk ostrzega, że upadek Ukrainy oznaczałby przesunięcie rosyjskiego zagrożenia na wschodnią flankę NATO, co byłoby fatalne dla Polski. W interesie naszego kraju jest, aby Ukraina przetrwała i obroniła się przed Rosją. Tragiczna wiadomość z Los Angeles. W wieku 27 lat zmarł Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford. Młody model odszedł w ośrodku odwykowym, gdzie zmagał się z uzależnieniem i problemami psychicznymi. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana.
2: Coraz więcej Niemców decyduje się na przeprowadzkę do Polski. W 2025 roku aż 4941 osób opuściło Niemcy, wybierając polskie miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Główne powody to niższe koszty życia, dynamiczna gospodarka i lepsze perspektywy zawodowe. Polska stała się jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla niemieckich emigrantów, wyprzedzając nawet Wielką Brytanię czy Włochy.
3: W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, których partia Jedna Rosja zdobyła niecałe 58% głosów, co daje jej 355 mandatów. To największa frakcja w historii tej partii, zapewniająca większość konstytucyjną. Wybory odbyły się w warunkach skrajnie niedemokratycznych, co ma umocnić pozycję Władimira Putina i legitymizować dalsze działania na Ukrainie. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zajęła drugie miejsce z wynikiem niecałe 14% głosów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Jutro w Nowym Jorku dojdzie do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Główne tematy rozmów to zakończenie wojny na Ukrainie i wsparcie dla Kijowa, w tym dostawy systemów obrony przeciwlotniczej. Poruszona zostanie także kwestia bezpieczeństwa energetycznego i zimowej pomocy dla Ukrainy. Spotkanie odbywa się w kontekście niedawnych rozmów Zełenskiego z wysłannikami Stanów Zjednoczonych. Poranna sztywność karku i ból pleców mogą być wynikiem niewłaściwej pozycji snu, źle dobranego materaca lub stresu. Proste ćwiczenie, znane jako koci grzbiet, może przynieść ulgę. Wystarczy regularnie wykonywać je każdego ranka, aby zapomnieć o dolegliwościach. Jeśli jednak ból nie ustępuje, warto skonsultować się ze specjalistą. Jutro, 22 września, w wielu polskich miastach autobusy, tramwaje i pociągi będą darmowe z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i innych miastach nie trzeba będzie kasować biletu. W niektórych miejscach, jak Łódź czy Poznań, darmowe przejazdy będą dostępne tylko dla kierowców z dowodem rejestracyjnym. Dodatkowo, w wielu miastach można skorzystać z darmowych rowerów miejskich. W długotrwałych związkach często pojawia się wypalenie emocjonalne. Zwolennicy dawnych wierzeń sugerują, że prosty rytuał może pomóc w odbudowie namiętności. Wystarczy dodać majeranek do wieczornego posiłku partnera, aby odświeżyć dawną fascynację. Według tradycji ta przyprawa ma właściwości oczyszczające i wspomaga tworzenie głębokiej więzi romantycznej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra, otrzymała w nocy obraźliwe wiadomości, ale nie pozostawiła ich bez reakcji. Ustaliła tożsamość autora, który po konfrontacji przeprosił i zaproponował zadośćuczynienie. W efekcie 1000 zł trafiło do Fundacji Zwierzęca Polana, co pokazuje, jak internetowy hejt można przekuć w realną pomoc.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 11 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mandaryna, znana z muzyki dance, zaskoczyła wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, prezentując zmysłową rumbę z Krystianem Rzymkiewiczem. Choć na co dzień zmaga się z akceptacją swojej kobiecości, na parkiecie pokazała niezwykłą pewność siebie. Krystian, jej taneczny partner, nie krył podziwu dla przemiany Marty, podkreślając, jak bardzo zmieniła się od początku programu. Wygląda na to, że taniec to nie tylko kroki, ale i odkrywanie siebie na nowo.
2: Maryla Rodowicz, niezmiennie pełna energii, szykuje się do wielkiej trasy koncertowej w 2027 roku, która obejmie największe areny w Polsce. Choć artystka dba o formę, przyznaje się do kulinarnego grzeszku, smażonego pieczywa, które nie pozwala jej schudnąć. Mimo to Maryla nie zamierza zwalniać tempa i obiecuje fanom niezapomniane występy, zarówno na wielkich scenach, jak i w bardziej kameralnych salach. Jak sama mówi, hulaj dusza, piekła nie ma.
1: Pani Outlander, krew z krwi, mogą już zacierać ręce, bo drugi sezon prequela właśnie zadebiutował na HBO Max. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z własnymi problemami i szkockimi Highlandami aż do końca listopada. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Harriet Slater i Jamie Roy, a nowe odcinki będą pojawiać się co sobotę. Ciekawe, czy miłość i tajemnice znów przyciągną tłumy przed ekrany.
2: Za nami trzeci odcinek Tańca z Gwiazdami, a emocje sięgają zenitu. Helena Englert, która z tygodnia na tydzień zaskakuje nowymi odsłonami, wyrasta na faworytkę programu. Rafał Maserak, choć twierdzi, że nie faworyzuje, nie kryje zachwytu nad jej postępami. Ciekawe, czy to tylko przypadek, że nie zauważa fali krytyki w sieci? Może to właśnie Englert rozświetli parkiet kryształową kulą.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco. Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje swoje 75-lecie pracy artystycznej. Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie pojawią się gwiazdy kilku pokoleń, od Natalii Kukulskiej po Macieja Maleńczuka, by oddać hołd jej niezwykłej karierze. Wydarzenie, które zostanie zarejestrowane przez Telewizję Polską, to nie tylko koncert, ale prawdziwe muzyczne podsumowanie epoki. Aż trudno uwierzyć, że w czasach, gdy skandale są na porządku dziennym, Santor zdobyła serca publiczności klasą i talentem. William Shatner, znany wszystkim jako kapitan Kirk ze Star Treka, postanowił zaskoczyć świat i w wieku ponad 90 lat wkroczyć na scenę heavy metalu. Na Riot Fest w Chicago zadebiutował z zespołem The Uckers, wykonując klasyki takie jak Crazy Train czy Enter Sandman. Choć płyta What the F is Heavy Metal jeszcze nie ujrzała światła dziennego. Shatner już teraz porwał publiczność swoim metalowym zacięciem. Kto by pomyślał, że kapitan Kirk zamieni mostek statku na scenę pełną ciężkich brzmień?
2: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lenny Kravitz, legenda rocka, teraz w roli Kena. Tak, dobrze słyszeliście. Mattel postanowił, że czas na męską wersję lalki inspirowaną gwiazdami. A Lenny, z jego charakterystycznymi dreadami i skórzanymi butami, stał się drugim w historii Kenbasadorem. Kravitz nie kryje radości, bo przecież kto by nie chciał być plastikowym ideałem? Ciekawe, czy jego lalka też będzie grała na gitarze. Świat punk rocka pogrążony w żałobie. Chad Gilbert, współzałożyciel Newfound Glory, odszedł w wieku 45 lat po długiej walce z nowotworem. Muzyk zmarł w otoczeniu najbliższych, spełniając swoje ostatnie życzenie. Choć jego życie osobiste bywało burzliwe, pozostawił po sobie niezapomniane dźwięki i wspomnienia, które na zawsze pozostaną w sercach fanów.
1: Poniedziałek przyniósł fanom muzyki prawdziwą bombę. Organizatorzy Open Air Festiwalu ogłosili, że na scenie w Gdyni w 2027 roku zagra sama Patti Smith, legendarna matka chrzestna muzyki punk. To nie koniec niespodzianek, bo wśród gwiazd pojawią się także Tame Impala, The Neighborhood i Ray. Bilety na to muzyczne święto wciąż dostępne, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
2: Wojciech Balczun, polski minister aktywów państwowych, zaskoczył wszystkich recenzując nowy album Anthrax. Okazuje się, że polityk nie tylko zarządza państwowymi aktywami, ale też świetnie radzi sobie z metalowymi riffami. Balczun, znany z zespołu Chemia, docenił powrót Anthrax po 10 latach przerwy, chwaląc ich za brak przeciągniętych kompozycji, które ostatnio są zmorą Metaliki. Ciekawe, czy teraz ministerstwo też będzie działać w rytmie trash metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 6 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 11 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie dobra, a dla Torunia umiarkowana.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Polsce utrzymuje się deszczowa pogoda, która potrwa do końca tygodnia. Szczególnie intensywne opady prognozowane są na północy kraju, a w Tatrach spodziewany jest śnieg. IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego, gdzie opady mogą sięgnąć nawet 60 mm. Noc przyniesie ochłodzenie, a silny wiatr dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę. Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie, która przyjechała do Warszawy z Czech w 2017 roku, była zwierzakiem roku 2025. Mimo leczenia nie udało się jej uratować z powodu rozległego zapalenia płuc. Wiadomość wywołała falę smutku w mediach społecznościowych. Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z XVII wieku. To półtorak pruski z 1624 roku, wybity w Królewcu za czasów księcia Jerzego Wilhelma. Znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców, pomagając odtworzyć realia życia tamtej epoki. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził uznanie dla młodego odkrywcy. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Dariuszem Mazurem. Rozmowa dotyczyła postępowania prowadzonego przez mławską prokuraturę, które według Kowalskiego budzi wątpliwości. Wiceminister Mazur wyraził zdumienie sposobem prowadzenia sprawy i uznał, że zgromadzony materiał nie pozwala na jej umorzenie. Kolejne spotkania mają odbyć się w prokuraturze krajowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Portal Zero opublikował nagranie z ukrytej kamery, na którym lekarz Dawid Kacprzyk, związany z kontrowersjami wokół Szpitala Południowego w Warszawie, mówi o aferze. Mam to w dół. Kacprzyk, który zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych w 4 warszawskich placówkach, pracował średnio 331 godzin miesięcznie. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a śledczy są na końcowym etapie analizy materiału dowodowego. Tymczasem lekarz wrócił do pracy i uruchomił profil na portalu Znany Lekarz.
2: Kot Pandek, który został brutalnie skatowany przez właściciela za zjedzenie kawałka boczku, wrócił do zdrowia i znalazł nowy dom. Sąd ukarał oprawcę grzywną i zakazał mu posiadania zwierząt. Jednak Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiada sprzeciw wobec wyroku. Pandek, mimo ciężkich przeżyć, cieszy się teraz życiem i zachowuje się jak prawdziwa gwiazda.
1: W Tatrach rozpoczął się okres godowy jeleni, znany jako rykowisko. Turystów spacerujących po szlakach mogą zaskoczyć głośne ryki, które nie są jednak groźne. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by nie zbliżać się do zwierząt i obserwować je z dystansu. Rykowisko potrwa jeszcze kilka tygodni.
2: Poważna awaria tramwajowa sparaliżowała ruch na ulicy Kościuszki w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem uszkodziła pół kilometra sieci trakcyjnej, co wstrzymało kursowanie 7 linii tramwajowych. Prowadzono autobusy zastępcze, a naprawa potrwa do wtorku, 22 września. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach Brynowa i Śródmieścia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę padła rekordowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec zgarnął aż 45 milionów złotych, co czyni go nowym multimilionerem w Polsce. Wygrana została zdobyta online, więc nie poznamy lokalizacji szczęśliwego kuponu. Już jutro kolejne losowanie z pulą 3 milionów złotych. W Goleniowie zatrzymano 22-latka, podejrzanego o serię kradzieży, w tym włamanie do przedszkola. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży gotówki, elektronarzędzi, rowerów i hulajnóg. Grozi mu nawet 15 lat więzienia, ponieważ działał w warunkach recydywy. Sprawa trafiła do lokalnej prokuratury, a podejrzany został objęty policyjnym dozorem.
1: W sobotę, późnym wieczorem, grupa około 30 wandali zatrzymała pociąg regionalny na trasie między Szczecinem a Świnoujściem, używając hamulca bezpieczeństwa. Następnie zdewastowali skład, pokrywając go graffiti, co spowodowało ponadgodzinne opóźnienie. To kolejny przypadek wandalizmu w regionie, gdzie od początku roku odnotowano już 89 takich incydentów. Samorząd apeluje do świadków o pomoc w identyfikacji sprawców. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają nietypowe imiona dla swoich dzieci, inspirowane literaturą, filmami czy komiksami. W rejestrze PESEL można znaleźć zarówno popularne, jak i unikalne imiona, które pojawiają się zaledwie kilka razy w kraju. Wybór imienia to dla wielu rodziców trudne wyzwanie, a inspiracje czerpią z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po popkulturę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu zakończyła się szeroko zakrojona akcja policji i Straży Granicznej. W ciągu 2 dni zatrzymano 32 osoby, w tym poszukiwanych listami gończymi. Wśród zatrzymanych jest 41-letni mężczyzna z Białegostoku, który ma do odbycia karę więzienia za pobicie i inne przestępstwa. W akcji wzięło udział 394 policjantów, którzy sprawdzili 645 adresów.
2: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper wciąż walczy o zdrowie po brutalnym ataku nożownika, który miał miejsce 7 sierpnia. Chłopak przeszedł już 4 operacje i udar, a jego stan jest poważny. Rodzina uruchomiła zbiórkę na kosztowną rehabilitację, by pomóc mu wrócić do sprawności. Podejrzany o atak 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Amerykański biznesmen Michael Gorzyński przejął 40% akcji klubu. Dzięki tej inwestycji Legia planuje nie tylko poprawić swoje bieżące funkcjonowanie, ale także zredukować zadłużenie. Dariusz Mioduski podkreśla, że z Gorzyńskim łączy go wspólna wizja przyszłości klubu.
2: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
1: Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gyul. Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu, Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy. Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału. Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców.
1: Maja Chwalińska zwyciężyła w pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Rebeckę Sramkową 6-4, 6-2. Spotkanie obfitowało w efektowne zagrania, a jedno z nich przyciągnęło uwagę oficjalnego profilu WTA. Polka zagrała mocno rotowaną piłkę, która po odbiciu wróciła na jej stronę, co wywołało frustrację Słowaczki. To zwycięstwo jest kolejnym sukcesem Chwalińskiej po jej spektakularnym występie na Roland Garros.
2: Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
2: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz. Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna.
1: Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Robert Lewandowski, kapitan kadry, przyleciał już z Chicago do Warszawy, gdzie towarzyszyły mu córki Klara i Laura. Pierwszy mecz Polacy rozegrają w piątek, 25 września, na PGE Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Konferencja prasowa z udziałem trenera Jana Urbana i Lewandowskiego odbędzie się we wtorek po treningu. Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard, to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni w Warszawie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3419 odcinku Barw Szczęścia Amelia dowiaduje się o aresztowaniu Karoliny, co wywołuje u niej falę emocji. Seniorka nie przebiera w słowach i ostrzega Bruna przed jego żoną, nazywając ją mściwą i bezwzględną. Bruno, pod wpływem matki, zaczyna dystansować się od Karoliny, co prowadzi do napięć w ich związku. Karolina, po wyjściu z aresztu, wraca do hotelu, ale nie zastaje tam męża. Bruno, pod wpływem rozmowy z Amelią, podejmuje decyzję o odsunięciu żony od obowiązków zawodowych. Karolina nie zamierza jednak łatwo się poddać i próbuje przekonać Bruna do zmiany decyzji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w środę, 14 października o 20:50 w TVP 2. Dziedzictwo zaskakuje w 1037 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16 na TVP 1. Ainur jest bliska odkrycia wielkiej tajemnicy i oszustwa Ezgi, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Czarna staje się kluczowym sojusznikiem, pomagając Ainur w demaskowaniu kłamstw. Tymczasem Ezgi i Izil gorączkowo próbują ukryć wszelkie ślady swoich intryg. Serial, pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, przyciąga widzów swoją porywającą fabułą. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć odcinka na żywo, dostępna jest platforma TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, kracza w emocjonujący 483 odcinek. Urro nie może przestać myśleć o Martinie, która zmaga się z trudnościami w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, traci siły, a Jana i Maria desperacko próbują ją wesprzeć. Santos szykuje bezwzględną intrygę przeciwko Werze, co może zrujnować jej życie. Virtudes staje przed kolejnym dramatem, tracąc pracę u Don Fermina. Manuel organizuje rodzinną kolację, na którą zaprasza Katalinę, co może przynieść nowe napięcia. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 23 września o 15:05 na TVP 2, a powtórka dostępna będzie na TVP VOD. W 1942 odcinku M jak miłość Aneta zostanie zaskoczona przez swojego męża Olka, który zaprosi ją na romantyczną randkę. To nietypowe zachowanie Chodakowskiego sprawi, że Aneta postanowi zrobić na nim ogromne wrażenie. Uda się do salonu Kamy, by ta wyczarowała dla niej wyjątkową fryzurę. Aneta będzie chciała, by Olek zaniemówił z wrażenia, gdy ją zobaczy. Jednak to nie jedyna prośba, z jaką zwróci się do Kamy. Aneta poprosi przyjaciółkę o opiekę nad synem, Boryskiem, by móc w pełni cieszyć się wieczorem z mężem. Kama, jak zawsze niezawodna, zgodzi się pomóc, ratując tym samym romantyczne plany Anety i Olka.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1946 odcinku M jak miłość szykuje się emocjonujący ślub Natalki i Adama. Choć ceremonia odbędzie się zgodnie z planem, Natalka nie jest pewna swoich uczuć. Wprost przyznaje, że wychodzi za Adama z rozsądku, a nie z miłości. W jej życiu wciąż obecny jest Lipiński, który podważa jej decyzję. Natalka rozmawia z bliskimi, próbując przekonać samą siebie, że miłość nie musi być pełna fajerwerków. Jednak nawet podczas wesela w siedlisku Natalka jest pełna wątpliwości i nerwów. Czy ślub z Adamem okaże się pomyłką? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to gwarancja szczęścia.
2: W 966 odcinku Akacjowej 38 Telmo odkryje tajemnicę testamentu Markiza, który pozostawił Luci cenną kolekcję sztuki sakralnej. Przeor będzie naciskał, by Telmo przekonał Lucię do przekazania zbiorów zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem w mieście pojawią się plakaty ośmieszające Servanda, a Lolita postanowi działać, by uchronić go przed kompromitacją. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 18:40 na TVP 1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Wśród obsady znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arancha Aranguren i Mark Parejo. To historia pełna romansów, dramatów i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1038 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na antenie TVP 1. W tym odcinku Poyraz jest przekonany, że Mert stoi za narkotykami znalezionymi w warsztacie. Postanawia udowodnić winę swojego pomocnika, nie wiedząc, że prawda może być zupełnie inna. Odkrycie to wystawi ich przyjaźń na poważną próbę. Tymczasem Sahin, dzięki nowym lekom, zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Ainur odwiedza Sinana, by uświadomić mu, że Ezgi go oszukiwała. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i trudnych wyborów. W rolach głównych występują Nanuka Stamboliszwili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Oskan. Serial Pierwsza Miłość w wkracza w emocjonujący 4257 odcinek. Bartek budzi się obok swojej byłej żony Emilki, co wywraca jego plany do góry nogami. Jeszcze wczoraj szykował się na romantyczny wieczór z Iloną z okazji jej urodzin, ale niespodziewany telefon od Emilki zmienił wszystko. W nadchodzącym odcinku Bartek będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego zachowania. Jego przeprosiny wobec Ilony przybiorą nieoczekiwany obrót. Premiera tego odcinka już 1 października o 18 na Polsacie. Codzienne emocje i zaskakujące zwroty akcji czekają na widzów od poniedziałku do piątku. Wszystkie odcinki dostępne są także na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Wczoraj wieczorem na drodze 7 w miejscowości Szewce pod Kielcami doszło do wypadku z udziałem luksusowego Jaguara. 31-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Policja potwierdziła jej wiek, ale nie ujawniła tożsamości. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej stan jest stabilny. W chwili zdarzenia panowały trudne warunki pogodowe z powodu silnego deszczu.
2: Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, ostro skrytykował obóz rządzący. Zarzucił im skupianie się na politycznych atakach zamiast na rozwiązywaniu problemów państwa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wymienił m.in. rosnący dług publiczny, problemy ochrony zdrowia i obniżony rating Polski. Leśkiewicz podkreślił, że polityczne spory odciągają uwagę od istotnych kwestii, a działania rządzących są podporządkowane bieżącej walce politycznej. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował projekt Paliwo kosztuje normalnie, który ma na celu obniżenie cen paliw poprzez ograniczenie marż i ulgi podatkowe. Rzecznik rządu Adam Szłapka ostro skrytykował tę inicjatywę, ostrzegając przed powtórką kryzysu paliwowego z 2023 roku. Szłapka uważa, że ingerencja w marże może prowadzić do problemów z dostępnością paliwa, podobnie jak miało to miejsce wcześniej. Rząd proponuje alternatywne metody, aby skutecznie obniżyć koszty tankowania. Podczas nocnych lotów czarne skarpetki mogą stanowić zagrożenie. W ciemnej kabinie są one praktycznie niewidoczne, co zwiększa ryzyko potknięcia się załogi o nogi pasażerów. Eksperci zalecają noszenie jasnych skarpetek, które są łatwiejsze do zauważenia. Unikajmy też chodzenia boso ze względów higienicznych.
1: Słuchacie Radia Super Express. Tragiczny incydent na plaży Vouliagmeni, niedaleko Aten. 82-letni mężczyzna zmarł po bójce o leżak z 76-letnim mężczyzną. Świadkowie opisują chaos i krzyki, które słychać było na całej plaży. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Lokalne władze prowadzą śledztwo w tej sprawie.
2: W Alicante doszło do dramatycznego wypadku z udziałem Polaka. 45-letni mężczyzna został wciągnięty pod pociąg przez siłę podmuchu, co spowodowało amputację ręki i poważne obrażenia nogi. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w dzielnicy San Gabriel. Śledztwo ma wyjaśnić, jak mężczyzna znalazł się na ogrodzonym terenie.
1: Ukraina przeprowadziła skuteczny atak na obwód moskiewski, wykorzystując pociski dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo i FP-7 Pelikan. Celem były strategiczne obiekty, w tym zakłady przemysłu naftowego i infrastruktura logistyczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że te działania poważnie naruszyły rosyjski przemysł naftowy. Atak wyłączył około 4% rosyjskich mocy rafineryjnych, co jest kontynuacją wcześniejszych uderzeń.
2: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, uczestniczył w Kopenhadze w konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Głównym tematem spotkania było wzmacnianie odstraszania i obrony oraz rozwój zdolności wojskowych sojuszu. Polska i Szwecja omówiły pogłębianie współpracy wojskowej na Bałtyku, a także wsparcie dla Ukrainy. Konferencja potwierdziła wspólny kierunek działań 32 państw NATO w zakresie integracji systemów obronnych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Właściciele psów i kotów mogą skutecznie usunąć sierść z koców, dodając pół szklanki octu do prania. Ocet działa jako naturalny zmiękczacz, który ułatwia oddzielenie włosów od materiału. Dodatkowo można wrzucić do bębna dwie gąbki kuchenne, które zbiorą resztki sierści. To proste rozwiązanie nie tylko czyści, ale także odświeża tkaniny. Jesienne i zimowe suszenie prania w domu często kończy się nieprzyjemnym zapachem stęchlizny. Rozwiązaniem może być drewno cedrowe, które naturalnie neutralizuje nieprzyjemne wonie i pomaga wchłaniać wilgoć. Wystarczy umieścić kilka kawałków cedru na suszarce, by cieszyć się świeżo pachnącymi ubraniami. To prosty i skuteczny sposób na walkę z wilgocią w chłodniejsze dni. Naturalny odświeżacz powietrza do samochodu można łatwo zrobić samodzielnie. Wystarczy woreczek z gruboziarnistą solą i kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego, umieszczony przy nawiewie. Taki odświeżacz nie tylko wypełni wnętrze przyjemnym zapachem, ale także pomoże w walce z parującymi szybami. Alternatywnie można użyć ziaren kawy, które również doskonale neutralizują niechciane zapachy.
1: Skrzydło kwiaty mogą kwitnąć przez cały rok, jeśli odpowiednio się o nie zadba. Kluczowe jest zapewnienie im jasnego miejsca, osłoniętego przed bezpośrednim słońcem oraz odpowiedniego podłoża. Jeśli roślina nie kwitnie, warto spróbować domowego nawozu z drożdży. Wystarczy rozpuścić 40 gramów drożdży w 4 litrach wody i podlewać roślinę co 2 tygodnie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pralka może stać się źródłem nieprzyjemnych zapachów i pleśni, jeśli nie jest odpowiednio czyszczona. Wilgoć i resztki detergentów sprzyjają rozwojowi grzybów. Prosty sposób na odświeżenie urządzenia to użycie sody oczyszczonej i octu, które każdy ma w kuchni. Po czyszczeniu warto zostawić pralkę otwartą, aby dobrze wyschła. Premier Donald Tusk zaapelował do Polaków o udział w internetowym głosowaniu Europejskiego Banku Centralnego. Chodzi o wybór nowych motywów graficznych dla banknotów euro, a wśród kandydatów jest Maria Skłodowska-Curie. Jej wizerunek może znaleźć się na banknocie 20 euro. Głosowanie trwa tylko do dzisiaj, więc czas na decyzję jest ograniczony.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą też 11 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, gwiazda TVN-u, znalazła chwilę na odpoczynek i zabrała mamę na wakacje do ciepłych krajów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Ale to nie skąpe stroje, a piękna mama Izabelli skradła show. Cóż, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę. Karol Strasburger, niezłomny mistrz sucharów i prowadzący familiady, nie zamierza zwalniać tempa, mimo że przekroczył już 70. Choć wielu myśli o emeryturze, on wciąż z energią prowadzi teleturniej, uprawia sport i wychowuje swoje maleństwo. Strasburger twierdzi, że emerytura to tylko papierowy wymysł, a on sam planuje pracować, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Wygląda na to, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się jego niepowtarzalnym humorem.
2: W Tańcu z Gwiazdami zapanowała prawdziwa Maryla Knight. Joanna Jędrzejczyk w końcu pokazała, że potrafi tańczyć, a Izabela Kuna zjechała z podium prosto do kanapki w aucie. Matteo Brunetti, mimo że próbował przekupić jurorów tiramisu, wrócił do domu z pustymi rękami. Helena Englert i Mandaryna błyszczały na parkiecie, a za kulisami Julia Wieniawa cieszyła się z towarzystwa uroczego pieska. Emocje sięgnęły zenitu, a kolejny odcinek zapowiada się równie gorąco. Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami za nami, a z parkietu musiał zejść Matteo Brunetti. Włoski kucharz z polskimi korzeniami, który marzył o kryształowej kuli, musiał obejść się smakiem. Choć dał z siebie wszystko, emocje sięgnęły zenitu, a marzenia o finale prysły jak bańka mydlana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Matteo zyskał nowych przyjaciół i wspomnienia, które, jak twierdzi, są bezcenne.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Michał Szpak, znany z tajemniczego życia prywatnego, zaskoczył wszystkich, wyznając, że coraz częściej myśli o posiadaniu dziecka. Artysta, który wcześniej ujawnił swoją panseksualność, teraz marzy o rodzicielstwie. Choć sam nie wie, czy to instynkt macierzyński, czy tacierzyński. Cóż, może to nowy trend wśród celebrytów. Najpierw tajemnice, potem dzieci. Na razie jednak Szpak pozostaje singlem i skupia się na roli jurora w The Voice of Poland. Świat polskiej satyry stracił dziś jednego z gigantów. Stanisław Szelc, członek legendarnego kabaretu Elita, odszedł w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezapomniane skecze i role, które bawiły pokolenia. Jego głos i humor były jak balsam na codzienne troski, a teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezrównane poczucie humoru. Cóż, panie Stanisławie, teraz to już tylko niebiańska scena czeka na kolejne występy.
1: Świat mody i show biznesu wstrzymał oddech. Presley Gerber, syn Cindy Crawford, odszedł, zostawiając za sobą nie tylko wybiegowe sukcesy, ale i walkę z demonami. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych były jak krzyk o pomoc, a zdjęcia z sierpnia pokazywały uśmiech, który miał być nowym początkiem. Niestety, życie napisało inny scenariusz.
2: Joanna Krupa, znana z Top Model, postanowiła pokazać światu swoją hiszpańską haciendę w Los Angeles. Willa z 1930 roku to nie tylko luksusowe wnętrza, ale i kort tenisowy oraz basen, bo przecież każdy potrzebuje miejsca na relaks po ciężkim dniu pracy. Modelka przyznała, że gotowanie to nie jej mocna strona, ale kto by się tym przejmował, mając taki ogród i plac zabaw dla córki. Cóż, życie w blasku fleszy ma swoje przywileje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, były gwiazdor telewizji, wziął ślub z młodszą o 21 lat Bianką, a ich wesele było prawdziwą sensacją. Młoda panna młoda wyglądała jak z bajki, choć jej rodzice nie byli zbyt entuzjastyczni. Mama Bianki nie pojawiła się w ogóle, a tata zniknął zaraz po ceremonii kościelnej, ponieważ, jak się okazuje, nie jest fanem tego małżeństwa. Cóż, miłość nie zawsze idzie w parze z rodzinną aprobatą. Kamil Bednarek, niegdyś niepozorny 19-latek z Mam Talent. Dziś świętuje pełnoletność swojej kariery. Wrocław przygotowuje się na koncert Osiemnastka, gdzie artysta przypomni swoje największe hity i zaskoczy nowymi brzmieniami. Od reggae po współczesne eksperymenty, Bednarek pokazuje, że nie zamierza spocząć na laurach. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten niegdyś skromny chłopak z brzegu. Greta Van Fleet znowu w akcji. Nowy singiel, Tear It Down, zapowiada album Palace for the People, który ma być prawdziwym rollercoasterem emocji. Gitarzysta Jake Kiszka twierdzi, że to dzieło uosabia przygodę, pasję, brutalność, piękno, seks i wyobraźnię. Premiera już 9 października, a zespół obiecuje, że to będzie rock and roll, którego nie da się zamknąć w żadnych ramach. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, znów zaskakuje. Po mrocznym hicie Choke Me, który przyniósł jej historyczny sukces, artystka wraca z nowym singlem CMYM. Tym razem stawia na figlarność i niebezpieczne brzmienia, zapowiadając swój debiutancki album. Czy ktoś odważy się wykonać pierwszy ruch w tej grze napięć i uwodzenia? Czekamy na więcej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Metallica nie przestaje zaskakiwać. Zespół ogłosił, że nie tylko wraca na scenę, ale także ponownie rusza z akcją charytatywną. Tym razem fani będą mogli oddać krew w specjalnie przygotowanych punktach krwiodawstwa, a nie w busach, jak to było wcześniej. W zamian za ten szlachetny gest uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i poczęstunek. Metallica nie tylko gra, ale i pomaga, a wszystko to w rytmie thrash metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z 1624 roku. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, który waży niespełna gram, ale ma ogromne znaczenie dla historyków. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć obieg pieniądza w XVII wieku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pogratulował młodemu odkrywcy spostrzegawczości i właściwego zachowania.
2: W sieci pojawiło się nagranie, na którym Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, odnosi się do sytuacji ze spokojem. Kacprzyk stwierdził, że zamieszanie nie pozwala mu przyjeżdżać do pracy nowym Porsche. Sprawa wciąż jest badana przez Naczelną Izbę Lekarską, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Deszczowa pogoda nie odpuści w Polsce przez najbliższe dni. Przelotne opady będą występować w różnych częściach kraju, a na północy i w Tatrach mogą być intensywne. W górach spodziewane są nawet opady śniegu. Poprawa pogody prognozowana jest dopiero na weekend, kiedy to deszcz może ustąpić na całym obszarze Polski.
1: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie odeszła z powodu rozległego zapalenia płuc, mając 10 lat. Mimo wcześniejszego leczenia i poprawy stanu zdrowia, problemy z oddychaniem powróciły. Informacja o jej odejściu wywołała falę smutku w mediach społecznościowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Święta Łucja. Jedno z dzieci, którym w 1917 roku w Fatimie miała objawić się Matka Boska, jest postacią budzącą wiele emocji. Przypisywane jej wizje dotyczące przyszłości, w tym wojny i zniszczeń w Europie, wciąż są szeroko komentowane. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie te przepowiednie mają potwierdzone źródło. Historia dzieci z Fatimy od ponad 100 lat fascynuje i inspiruje liczne publikacje.
2: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami, ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
1: W piątek w Sieprawiu doszło do dramatycznej strzelaniny. Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., strzelając do niej z broni czarnoprochowej. Kobieta cudem przeżyła, zasłaniając się telefonem, który zmienił trajektorię kuli. Napastnik zmarł na miejscu po tym, jak dwukrotnie strzelił do siebie. Monika B. trafiła do szpitala z powierzchownymi obrażeniami. W Łazach w powiecie zawierciańskim doszło do dramatycznego zdarzenia. Około 12-letnia dziewczynka została porażona prądem, co spowodowało nagłe zatrzymanie krążenia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala w Sosnowcu, gdzie podczas transportu odzyskała przytomność. Szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia nie są jeszcze znane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Tychach, w opuszczonym budynku, odnaleziono ciało 67-letniego mężczyzny z ranami sugerującymi śmiertelne pobicie. W związku z tą sprawą zatrzymano kilka osób, a 29-latek został oskarżony o zabójstwo i trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura prowadzi śledztwo, czekając na dodatkowe opinie biegłych, by ustalić pełne okoliczności zdarzenia.
1: Omwnakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. Nastolatek na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z autobusem na ulicy Mroteckiej. Służby ratunkowe szybko przybyły na miejsce, jednak obrażenia chłopca okazały się śmiertelne. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Na Podlasiu zakończyła się duża akcja policyjna, w której uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy. Sprawdzono 645 miejsc, co doprowadziło do zatrzymania 32 poszukiwanych osób, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znalazł się 41-letni mężczyzna z Białegostoku, poszukiwany listem gończym za liczne przestępstwa. Został on przewieziony do aresztu śledczego w Białymstoku.
2: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku trwa niezwykły spektakl natury. Hektary wrzosowisk w okolicach Wrocławia pokryły się fioletowym dywanem, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Szczególnie zachwyca pustynia Kozłowska, gdzie kontrast piasku i wrzosów przyciąga turystów i fotografów. To idealny czas, by podziwiać te widoki, które najlepiej prezentują się we wrześniu.
2: Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi z Press, grupą deweloperską Toruń 35-55. Spotkanie na Motoarenie rozpoczęło się dobrze dla wrocławian, ale końcówka należała do gospodarzy. Menedżer Piotr Protasiewicz przyznał, że przed jego drużyną arcytrudne zadanie w rewanżu. Torunianie są teraz bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom.
2: Na rynku hurtowym paliw panuje chwilowy spokój. Czołowi dostawcy nie zaktualizowali jeszcze swoich cenników od weekendu. Orlen i BP Europa oferują obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy. Ceny benzyny PB 95 wynoszą 6344 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 7522 zł. Sytuacja na rynku jest jednak dynamiczna, a ceny mogą się zmieniać w zależności od globalnych wydarzeń. Kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
1: Niemiecka sieć dyskontów Woolworth wycofuje się z Polski, a jej sklepy przejmie Teddy. Proces zmiany szyldów rozpocznie się już 24 września w Gdańsku. Decyzja o rebrandingu wynika z chęci uproszczenia struktury biznesowej w ramach tej samej grupy kapitałowej. Dla klientów oznacza to nowy wygląd sklepów i zmiany w asortymencie. Pracownicy Woolworth mogą spać spokojnie, ponieważ nowy właściciel zadeklarował przejęcie całego personelu. Teddy planuje zwiększyć liczbę swoich placówek w Polsce do 400 do końca roku, co wzmocni jego pozycję na rynku dyskontów niespożywczych.
2: Dino Polska, sieć sklepów kontrolowana przez Tomasza Biernackiego, zmienia strategię i stawia na ekspansję w dużych miastach. Kluczowym elementem nowego podejścia jest współpraca z Krzysztofem Stanowskim i Kanałem Zero. Celem jest dotarcie do młodszych klientów i zmiana wizerunku z prowincjonalnej sieci na nowoczesną markę miejską. Dotychczas Dino unikało głośnych kampanii, skupiając się na rozwoju w małych miejscowościach. Teraz, by utrzymać tempo wzrostu, firma wkracza do metropolii. Nowa strategia to odpowiedź na potrzebę zdobycia nowych rynków i klientów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polski startup Provate wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które może skrócić kolejki przy kasach samoobsługowych. Dzięki aplikacji EM Obywatel weryfikacja wieku zajmuje mniej niż 16 sekund, eliminując potrzebę angażowania personelu. System działa z poszanowaniem prywatności, przekazując jedynie informacje o pełnoletności klienta. Pilotażowe testy pokazały, że niemal połowa klientów korzysta z tej opcji. Rozwiązanie ma szansę na ekspansję w całej Unii Europejskiej, co wpisuje się w trend cyfrowej tożsamości. Projekt otrzymał już wsparcie finansowe, co zwiększa jego szanse na sukces. Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętna pensja w firmach wyniosła 9259 zł brutto. To wzrost o około 5,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale mniej niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z lipcem średnie wynagrodzenie spadło o około 2,5%, co wynika z mniejszej liczby wypłaconych premii i nagród. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw również spadła o 0,8% w skali roku. Wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może być korzystne dla Rady Polityki Pieniężnej w kontekście walki z inflacją. Jednakże rosnące ceny nadal wpływają na realną siłę nabywczą Polaków. Przejęcie InPostu przez konsorcjum z Advent International i FedEx jest na ostatniej prostej. Akcjonariusze masowo zaakceptowali ofertę wartą miliardy euro, co spełnia kluczowy warunek transakcji. Teraz czekamy na decyzję oferenta, która ma zapaść do 23 września. Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu, a firma zachowa swoją nazwę i centralę w Polsce. Przejęcie ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną, a udział FedEx zapewni dostęp do doświadczenia w branży logistycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, InPost zostanie wycofany z giełdy Euronext Amsterdam. Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się tak zwane oferty widmo. To ogłoszenia, które pozostają aktywne, mimo że firma nie planuje zatrudnienia. Eksperci radzą, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wielokrotne odświeżanie tego samego ogłoszenia czy brak konkretnych informacji o stanowisku. Często firmy zbierają CV na przyszłość lub badają rynek, nie informując o tym kandydatów. Szacuje się, że nawet co piąta oferta może nie prowadzić do zatrudnienia. Ważne jest, by przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdzić firmę i jej rekrutacyjne intencje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku Barw Szczęścia Mariusz Karpiuk stanie się prawdziwym bohaterem dla rodziny Pyrków. Dzięki jego bezinteresownej pomocy naprawiony zostanie zepsuty piec, co pozwoli uniknąć ogromnych wydatków na nowe części i fachowców. Hubert, który już widział przed sobą kolejny duży rachunek, odetchnie z ulgą. Mariusz, mając odpowiednią część w swoich zapasach, samodzielnie rozwiąże problem, przywracając ciepło w domu Pyrków. Jego gest zostanie doceniony, a rodzina nie zapomni o tej wielkiej przysłudze. Niespodziewanie Mariusz otrzyma wyjątkowy prezent. Pięknie zapakowany kosz od Pyrków, co będzie dla niego miłym zaskoczeniem. Ten odcinek, pełen emocji, zostanie wyemitowany już wkrótce. W 3417 odcinku Barw Szczęścia Daniel podejmie dramatyczną decyzję, by chronić swojego syna Emila. Porwie Adama, uzależnionego lokatora Pyrków, co wywoła lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, a jej konsekwencje odczują wszyscy domownicy. W 3418 odcinku Adam trafi do szpitala i oskarży rodzinę Pyrków o zlecenie ataku na niego, żądając korzyści majątkowych za milczenie. W 3420 odcinku Hubert spróbuje przekonać Adama do rozmowy z dziennikarką Weroniką, co może rzucić nowe światło na całą sprawę. Weronika odwiedzi także Lucynę, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania konfliktu. Tajemnice Pyrków zaczynają wychodzić na jaw, a napięcie rośnie.
2: Splątane losy wkraczają w 51. odcinek pełen emocji. Jasemin coraz trudniej ukrywać prawdę przed Burakiem, co staje się dla niej ogromnym ciężarem. Niespodziewane spotkanie z Burakiem u Firdevs tylko pogłębia napięcie między nimi. Tymczasem Munewer podejmuje ważną decyzję o zapisaniu wnuczki Minę do szkoły, co jest możliwe dzięki dokumentom dostarczonym przez Jasemin. Tahsin nie ustaje w wywieraniu presji na Remzim, licząc na odzyskanie wolności. Emisja tego odcinka już w środę, 23 września o godzinie 14 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. W 998 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka przeżywa koszmar po porwaniu córki Niny, a podejrzenia kierują się ku Mario. Policja bada jego przeszłość, podejrzewając, że to zemsta dawnych gangsterów. Blanka, wykończona strachem i brakiem snu, zaczyna obwiniać męża. Mario, zrozpaczony, błaga ją, by mu uwierzyła i wyznaje, że oddałby życie za rodzinę. Śledztwo nie przynosi rezultatów, a każda godzina bez Niny jest dla Blanki torturą. Mario postanawia działać na własną rękę i rusza tropem mafii, by odzyskać córkę.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 965 odcinku Akacjowej 38 Lolita powraca na Akacjową, co wywołuje ogromne emocje u Antonito. Mężczyzna marzy o chwili spokoju z ukochaną, ale ich plany mogą zostać pokrzyżowane. Tymczasem Maria wzbudza prawdziwy strach u Rosiny, która postanawia nie opuszczać domu. Wuj Lucji, Don Joaquin, przybywa do Madrytu, ale nie okazuje jej zbyt wiele ciepła. Emisja tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 28 września, o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, pełna dramatów, romansów i rodzinnych konfliktów, rozgrywająca się w Madrycie na początku XX wieku. W obsadzie znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren czy Marc Parejo. W środę, 23 września, o godzinie 15:05 w TVP. Dwa wyemitowany zostanie 483 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Curro nie może przestać martwić się o Martinę, która przebywa w klinice psychiatrycznej po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, zaczyna słabnąć, a Jana i Maria starają się ją wesprzeć. Santos planuje zemstę na Werze, co może jeszcze bardziej skomplikować jej życie. Virtudes czeka kolejny cios, gdy traci pracę u Don Fermina. Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, co może być ważnym wydarzeniem w obliczu ostatnich napięć. Serial można również oglądać za pośrednictwem TVP VOD.
1: W 1943 odcinku M jak miłość. Oleg wraca do domu w środku nocy, kompletnie pijany, co wywołuje wściekłość Anety. Mariusz, próbując ukryć swoje czyny, spędza czas u Sowińskiego, zacierając ślady zbrodni. W międzyczasie personel kliniki zauważa, że dyrektor nagle zniknął, co budzi niepokój. Kasia, chcąc ukryć swoje sekrety, proponuje mężowi wyjazd do Stanów Zjednoczonych na stałe. Marcin decyduje się odejść z firmy domańskiej i wrócić do pracy detektywa. Martyna, mimo wątpliwości, zgadza się na pierwszą randkę z Jakubem. Odcinek zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20:50 na TVP2. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 209 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 28 września o 17.20 na TVP2. Deria odnajduje Jonce, by ostrzec ją przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, co skłania Jonce do podjęcia odważnej decyzji o złożeniu zeznań na policji. Tymczasem Mukader odwiedza Bejze i Nusreta w areszcie, a Sinem odkrywa tajemniczy list Meliha. W poprzednich wydarzeniach Cihan złożył skargę na Bejze, co doprowadziło do jej aresztowania wraz z Nusretem. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cihanem staje się coraz bardziej skomplikowana. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi, Türkeşve i Cantarakçı.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 12 stopni w Poznaniu, z wiatrem północno-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Gdańsku zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 13 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Wczoraj wieczorem na drodze 7 w miejscowości Szewce pod Kielcami doszło do wypadku z udziałem luksusowego Jaguara. 31-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Policja potwierdziła jej wiek, ale nie ujawniła tożsamości. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej stan jest stabilny. W chwili zdarzenia panowały trudne warunki pogodowe z powodu silnego deszczu.
0: Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km

0: skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny na Ukrainie oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Wcześniej wysłannicy Trumpa odwiedzili Kijów, aby na miejscu ocenić sytuację. Zełenski podziękował Trumpowi za rozszerzenie sankcji wobec Rosji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, uczestniczył w Kopenhadze w konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Głównym tematem spotkania było wzmacnianie odstraszania i obrony oraz rozwój zdolności wojskowych sojuszu. Polska i Szwecja omówiły pogłębianie współpracy wojskowej na Bałtyku, a także wsparcie dla Ukrainy. Konferencja potwierdziła wspólny kierunek działań 32 państw NATO w zakresie integracji systemów obronnych. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. Jesienne i zimowe suszenie prania w domu często kończy się nieprzyjemnym zapachem stęchlizny. Rozwiązaniem może być drewno cedrowe, które naturalnie neutralizuje nieprzyjemne wonie i pomaga wchłaniać wilgoć. Wystarczy umieścić kilka kawałków cedru na suszarce, by cieszyć się świeżo pachnącymi ubraniami. To prosty i skuteczny sposób na walkę z wilgocią w chłodniejsze dni. W Ostrołęce rusza pilotażowy program, który ma poprawić segregację odpadów. Worki na śmieci będą oznaczane specjalnymi kodami, co pozwoli na identyfikację ich pochodzenia. Dzięki temu osoby, które nie przestrzegają zasad segregacji, mogą spodziewać się wyższych opłat. Program ma na celu wyeliminowanie problemu niewłaściwej segregacji w blokach mieszkalnych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zbliża się sezon grzewczy, a to dobry moment, by przygotować sypialnię na chłodniejsze dni. Warto zadbać o dokładne wietrzenie i sprawdzić, czy w trudno dostępnych miejscach nie gromadzi się wilgoć. Upewnijmy się też, że grzejnik działa sprawnie i nie jest zasłonięty. Pamiętajmy, że kontrola wilgotności i odpowiednia wentylacja pomogą uniknąć problemów z pleśnią. W Tarnobrzegu doszło do pobicia 41-letniego mężczyzny przed jednym z lokalnych barów. Policja zatrzymała trzech podejrzanych, z których jeden został ujęty na miejscu, a dwóch kolejnego dnia. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Napastnikom postawiono zarzuty pobicia, za co grozi im do 5 lat więzienia. W nocy 20 września w Skwierzynie doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali 5 osób, zanim przybyła straż pożarna. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się uniknąć tragedii. Strażacy opanowali ogień, a sytuacja została opanowana.
0: Jesień to czas, kiedy w ogrodach królują wrzosy, ale warto pamiętać o ich kuzynach, wrzoścach. Wrzosy kwitną od lipca do października i są odporne na mrozy, podczas gdy wrzośce rozwijają się wiosną i są bardziej wrażliwe na zimno. Obie rośliny wymagają kwasowej gleby, ale różnią się polą sadzenia i pielęgnacją.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jesień to trudny czas dla roślin doniczkowych, które często tracą wigor z powodu braku światła i suchego powietrza. Istnieje jednak prosty sposób na ich wzmocnienie – skórki bananów. Zawierają one cenne minerały, takie jak potas i fosfor, które wspierają zdrowy rozwój roślin. Wystarczy moczyć skórki w wodzie przez kilka dni i podlewać nią rośliny raz na 2 do 4 tygodni, by przywrócić im zdrowy wygląd. Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W Krakowie jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, gwiazda TVN-u, znalazła chwilę na odpoczynek i zabrała mamę na wakacje do ciepłych krajów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Ale to nie skąpe stroje, a piękna mama Izabelli skradła show. Cóż, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę.
2: Aleksandra Gryż i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami. Tym razem na świat przyszedł mały Tobiasz, a rodzice nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych podzielili się emocjonalnym wpisem, który wywołał lawinę gratulacji. Jak widać, narodziny dziecka to nie tylko wielkie wydarzenie dla rodziny, ale i dla całej społeczności internetowej.
1: Za nami trzeci odcinek Tańca z Gwiazdami, a emocje sięgają zenitu. Helena Englert, która z tygodnia na tydzień zaskakuje nowymi odsłonami, wyrasta na faworytkę programu. Rafał Maserak, choć twierdzi, że nie faworyzuje, nie kryje zachwytu nad jej postępami. Ciekawe, czy to tylko przypadek, że nie zauważa fali krytyki w sieci? Może to właśnie Englert rozświetli parkiet kryształową kulą. Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sisi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów. Od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Rheinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc. Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco.
1: Urszula Dudziak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, nie zamierza tańczyć z gwiazdami. Choć propozycje sypią się jak z rękawa, artystka woli koncertować i realizować swoje projekty. Zamiast parkietu wybiera więzienne mury w nowym programie Eksperyment od siatka na Kanal Plus. Cóż, nie każdy musi tańczyć, by błyszczeć. Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie. Lenny Kravitz, legenda rocka, teraz w roli Kena. Tak, dobrze słyszeliście. Mattel postanowił, że czas na męską wersję lalki inspirowaną gwiazdami, a Lenny z jego charakterystycznymi dreadami i skórzanymi butami stał się drugim w historii Kenbasadorem. Kravitz nie kryje radości, bo przecież kto by nie chciał być plastikowym ideałem? Ciekawe, czy jego lalka też będzie grała na gitarze.
2: Metallica nie przestaje zaskakiwać. Zespół ogłosił, że nie tylko wraca na scenę, ale także ponownie rusza z akcją charytatywną. Tym razem fani będą mogli oddać krew w specjalnie przygotowanych punktach krwiodawstwa, a nie w busach, jak to było wcześniej. W zamian za ten szlachetny gest uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i poczęstunek. Metallica nie tylko gra, ale i pomaga, a wszystko to w rytmie thrash metalu.
1: Świat punk rocka pogrążony w żałobie. Chad Gilbert, współzałożyciel Newfound Glory, odszedł w wieku 45 lat po długiej walce z nowotworem. Muzyk zmarł w otoczeniu najbliższych, spełniając swoje ostatnie życzenie. Choć jego życie osobiste bywało burzliwe, pozostawił po sobie niezapomniane dźwięki i wspomnienia, które na zawsze pozostaną w sercach fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Depeche Mode i ich Some Great Reward. Płyta, która miała być tylko kolejnym krokiem, a stała się prawdziwym przełomem. Muzycy, zamiast cieszyć cieszyć się wakacjami, musieli walczyć z opóźnieniami w studiu. Ale efekt końcowy wynagrodził wszystkie trudy. People Are People, hit, który początkowo nie miał nawet trafić na album, podbił serca fanów po obu stronach Atlantyku. A koncert w Warszawie? Cóż, szarość miasta i kolejki przed sklepami to jedno, ale energia publiczności była niezapomniana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie dobra, a dla Torunia umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę po południu luksusowe BMW X3 zatonęło w porcie w Nieporęcie. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i WOPR. Na szczęście pasażerowie zdołali opuścić pojazd przed jego zatonięciem. Wydobycie samochodu z wody odbyło się w niedzielę rano i trwało ponad godzinę. Policja bada teraz przyczyny tego incydentu.
0: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z 1624 roku. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, który waży niespełna gram, ale ma ogromne znaczenie dla historyków. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć obieg pieniądza w XVII wieku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pogratulował młodemu odkrywcy spostrzegawczości i właściwego zachowania.
1: Ojciec 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, pojawił się dziś przed Ministerstwem Sprawiedliwości, domagając się ponownego zbadania sprawy gruźb i stalkingu. Wraz z pełnomocnikami chce, by postępowanie mławskiej prokuratury objęto nadzorem. Prawnicy wskazują na nowy wątek związany z obywatelem Pakistanu, Omarem, który miał otrzymać zlecenie zabójstwa Kowalskiego. Sprawa wymaga dalszej weryfikacji. W Warszawie zakończyły się 12 europejskie mistrzostwa motorniczych. Zwyciężyła drużyna z Pragi, pokonując zespoły z Sofii i Oradei. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z Europy i Australii, a uczestnicy rywalizowali w nietypowych konkurencjach, takich jak tramwajowe kręgle. Impreza była częścią obchodów Dni Transportu Publicznego i 160-lecia tramwajów warszawskich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami, ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
0: 66-letni Tadeusz G. z Gór na Podkielcami, znany jako Truskawka, odsiaduje dożywocie za 8 morderstw. Jego kryminalna działalność rozpoczęła się w 1991 roku od potrójnego zabójstwa w Cedzynie. Obecnie toczą się dwa procesy, które mogą zwiększyć liczbę jego ofiar do 17. W latach od 2005 do 2007 brutalnie mordował właścicieli kantorów w południowej Polsce.
1: W Limanowej doszło do zuchwałej kradzieży w salonie jubilerskim, gdzie złodziej udawał klienta, by ukraść biżuterię wartą 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 4 osoby w Krakowie, które mogą być związane z tym przestępstwem. Kluczowe dla śledztwa okazały się nagrania z monitoringu, które pomogły w szybkim ustaleniu kierunku ucieczki sprawcy. Trwa ustalanie roli zatrzymanych w całej akcji. Dwóch studentów medycyny z Katowic, Michał Kula i Bartosz Antonik, uratowało rannego turystę w Tatrach. 14 września, bez wahania, ruszyli na pomoc mężczyźnie, który spadł z wysokości 20 metrów w rejonie Rysów. Dzięki ich szybkiej reakcji, turysta otrzymał niezbędną pomoc przed przybyciem ratowników TOPR. Po akcji ratunkowej, studenci zdobyli szczyt Rysów, a turysta dochodzi do zdrowia w szpitalu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W poniedziałek w Szczecinie saperzy zajmą się usunięciem 250-kilogramowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej, znalezionej w pobliżu węzła Kijewo. W związku z tym ruch na autostradzie A6 i drodze krajowej nr 10 zostanie całkowicie wstrzymany. Utrudnienia mogą potrwać około 30 minut. Kierowcy proszeni są o zaplanowanie podróży z dodatkowym zapasem czasu i stosowanie się do poleceń służb. W sobotę padła rekordowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec zgarnął aż 45 milionów złotych, co czyni go nowym multimilionerem w Polsce. Wygrana została zdobyta online, więc nie poznamy lokalizacji szczęśliwego kuponu. Już jutro kolejne losowanie z pulą 3 milionów złotych. W Łomży doszło do nietypowego incydentu z udziałem transportowanego czołgu. Poniedziałek rano, podczas przejazdu szosą Zambrowską, wieża czołgu obróciła się, a lufa uszkodziła znaki drogowe. Przyczyną była awaria techniczna blokady wieży. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konwój wrócił do bazy.
0: Ryby, według astrologów, uchodzą za najbardziej pechowy znak zodiaku. Ich empatia i bujna wyobraźnia często prowadzą do życiowych zawirowań. Osoby spod tego znaku mają skłonność do zaufania niewłaściwym ludziom i działania pod wpływem impulsu, co może skutkować rozczarowaniami. Pech ryb objawia się w codziennych sytuacjach, takich jak ucieczka autobusu czy zgubione klucze. Słuchacie Radia Super Express.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
0: Na Dolnym Śląsku trwa niezwykły spektakl natury. Hektary wrzosowisk w okolicach Wrocławia pokryły się fioletowym dywanem, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Szczególnie zachwyca Pustynia Kozłowska, gdzie kontrast piasku i wrzosów przyciąga turystów i fotografów. To idealny czas, by podziwiać te widoki, które najlepiej prezentują się we wrześniu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wypłaty tegorocznej 14. emerytury dobiegają końca, a ostatnie przelewy trafią na konta seniorów 25 września. Jednak nie wszyscy będą mogli zatrzymać te pieniądze. ZUS może zażądać zwrotu, jeśli okaże się, że świadczenie zostało wypłacone nieprawidłowo. Szczególną uwagę powinni zwrócić emeryci dorabiający do swoich świadczeń, ponieważ obowiązują ich limity dochodowe. Pełna 14. emerytura wynosi w tym roku około 1978,50 zł brutto, ale nie wszyscy otrzymają tę kwotę. Osoby z emeryturą powyżej 4828,49 zł brutto nie otrzymają dodatkowego świadczenia.
2: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ujawniła nieprawidłowości w niemal połowie skontrolowanych firm produkujących oleje roślinne. W wielu przypadkach skład olejów różnił się od tego, co deklarowano na etykietach. Niektóre produkty, sprzedawane jako tłoczone na zimno, były poddawane obróbce w wysokiej temperaturze. Na półkach znaleziono również przeterminowane oleje oraz te z fałszywymi informacjami o kraju pochodzenia. W związku z tymi odkryciami nałożono na firmy odpowiednie kary finansowe.
1: Niemiecka sieć dyskontów Woolworth wycofuje się z Polski, a jej sklepy przejmie Teddy. Proces zmiany szyldów rozpocznie się już 24 września w Gdańsku. Decyzja o rebrandingu wynika z chęci uproszczenia struktury biznesowej w ramach tej samej grupy kapitałowej. Dla klientów oznacza to nowy wygląd sklepów i zmiany w asortymencie. Pracownicy Woolworth mogą spać spokojnie, ponieważ nowy właściciel zadeklarował przejęcie całego personelu. Teddy planuje zwiększyć liczbę swoich placówek w Polsce do 400 do końca roku, co wzmocni jego pozycję na rynku dyskontów niespożywczych. Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polski startup Provate wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które może skrócić kolejki przy kasach samoobsługowych. Dzięki aplikacji EM Obywatel weryfikacja wieku zajmuje mniej niż 16 sekund, eliminując potrzebę angażowania personelu. System działa z poszanowaniem prywatności, przekazując jedynie informacje o pełnoletności klienta. Pilotażowe testy pokazały, że niemal połowa klientów korzysta z tej opcji. Rozwiązanie ma szansę na ekspansję w całej Unii Europejskiej, co wpisuje się w trend cyfrowej tożsamości. Projekt otrzymał już wsparcie finansowe, co zwiększa jego szanse na sukces.
2: Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
1: Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętna pensja w firmach wyniosła 9259 zł brutto. To wzrost o około 5,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale mniej niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z lipcem średnie wynagrodzenie spadło o około 2,5%, co wynika z mniejszej liczby wypłaconych premii i nagród. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw również spadła o 0,8% w skali roku. Wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może być korzystne dla Rady Polityki Pieniężnej w kontekście walki z inflacją. Jednakże rosnące ceny nadal wpływają na realną siłę nabywczą Polaków. Jacob Coxon, były pracownik OpenAI i Anthropic, ostrzega przed zagrożeniami związanymi z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. Coxon twierdzi, że tempo postępu technologicznego może doprowadzić do sytuacji, nad którą człowiek straci kontrolę. Wśród pracowników firm AI rośnie niepokój, a niektórzy z nich rozważają zakup ziemi na wypadek cywilizacyjnego chaosu. Szefowie branży, w tym Dario Amodei i Sam Altman, również apelują o spowolnienie rozwoju AI. Problemem jest jednak globalny wyścig technologiczny, który utrudnia jednostronne działania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 13 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku Barw Szczęścia Mariusz Karpiuk stanie się prawdziwym bohaterem dla rodziny Pyrków. Dzięki jego bezinteresownej pomocy naprawiony zostanie zepsuty piec, co pozwoli uniknąć ogromnych wydatków na nowe części i fachowców. Hubert, który już widział przed sobą kolejny duży rachunek, odetchnie z ulgą. Mariusz, mając odpowiednią część w swoich zapasach, samodzielnie rozwiąże problem, przywracając ciepło w domu Pyrków. Jego gest zostanie doceniony, a rodzina nie zapomni o tej wielkiej przysłudze. Niespodziewanie Mariusz otrzyma wyjątkowy prezent. Pięknie zapakowany kosz od Pyrków, co będzie dla niego miłym zaskoczeniem. Ten odcinek, pełen emocji, zostanie wyemitowany już wkrótce. W 3402 odcinku Barw Szczęścia rozegra się dramatyczna scena, gdy Rysiek Dąbrowski dostanie zawału na oczach Mariusza. Karpiuk, mimo braku wsparcia, podejmie heroiczną próbę ratowania sąsiada, reanimując go aż do przyjazdu karetki. Niestety, w 3403 odcinku dowiemy się, że lekarzom nie uda się uratować Ryśka. Mariusz będzie zmagał się z poczuciem winy, zastanawiając się, czy mógł zrobić coś więcej. Kasia zauważy, jak bardzo te wydarzenia go przytłaczają. Dodatkowo, Janka nie zdąży pożegnać się z ojcem, co będzie dla niej ogromnym ciosem. Te emocjonujące chwile zostaną wyemitowane już wkrótce, przynosząc widzom wiele wzruszeń.
2: W 1942 odcinku M jak Miłość Marcin Chodakowski znajdzie się w niezwykle trudnej sytuacji podczas służbowej podróży z Elżbietą Domańską. Już sama podróż okaże się niezręczna, a sytuacja pogorszy się, gdy zepsuje się samochód. Elżbieta, która od dawna przekracza granice relacji szefowa-pracownik, zaskoczy Marcina propozycją, która kompletnie zbije go z tropu. Zaproponuje mu, by został biologicznym ojcem jej dziecka, oferując za to 1 000 000 zł. Marcin, mając na uwadze swoją rodzinę, zdecydowanie odmówi i uzna, że propozycja przekroczyła wszelkie granice. W efekcie postanowi odejść z pracy, która miała być spokojną alternatywą dla jego wcześniejszego zawodu detektywa. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany już w tym tygodniu. W 998 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka przeżywa koszmar po porwaniu córki Niny, a podejrzenia kierują się ku Mario. Policja bada jego przeszłość, podejrzewając, że to zemsta dawnych gangsterów. Blanka, wykończona strachem i brakiem snu, zaczyna obwiniać męża. Mario, zrozpaczony, błaga ją, by mu uwierzyła i wyznaje, że oddałby życie za rodzinę. Śledztwo nie przynosi rezultatów, a każda godzina bez Niny jest dla Blanki torturą. Mario postanawia działać na własną rękę i rusza tropem mafii, by odzyskać córkę.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 966 odcinku Akacjowej 38 Telmo odkryje tajemnicę testamentu Markiza, który pozostawił Luci cenną kolekcję sztuki sakralnej. Przeor będzie naciskał, by Telmo przekonał Lucię do przekazania zbiorów zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem w mieście pojawią się plakaty ośmieszające Servanda, a Lolita postanowi działać, by uchronić go przed kompromitacją. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Wśród obsady znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arancha Aranguren i Mark Parejo. To historia pełna romansów, dramatów i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. W 1943 odcinku M jak Miłość Olek wraca do domu w środku nocy, kompletnie pijany, co wywołuje wściekłość Anety. Mariusz, próbując ukryć swoje czyny, spędza czas u Sowińskiego, zacierając ślady zbrodni. W międzyczasie personel kliniki zauważa, że dyrektor nagle zniknął, co budzi niepokój. Kasia, chcąc ukryć swoje sekrety, proponuje mężowi wyjazd do Stanów Zjednoczonych na stałe. Marcin decyduje się odejść z firmy domańskiej i wrócić do pracy detektywa. Martyna, mimo wątpliwości, zgadza się na pierwszą randkę z Jakubem. Odcinek zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20:50 na TVP2. Serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący 4257 odcinek. Bartek budzi się obok swojej byłej żony Emilki, co wywraca jego plany do góry nogami. Jeszcze wczoraj szykował się na romantyczny wieczór z Iloną z okazji jej urodzin, ale niespodziewany telefon od Emilki zmienił wszystko. W nadchodzącym odcinku Bartek będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego zachowania. Jego przeprosiny wobec Ilony przybiorą nieoczekiwany obrót. Premiera tego odcinka już 1 października o 18:00 na Polsacie. Codzienne emocje i zaskakujące zwroty akcji czekają na widzów od poniedziałku do piątku. Wszystkie odcinki dostępne są także na platformie Polsat Box Go.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4257 odcinku Krystian zmaga się z niepokojącymi odkryciami dotyczącymi swojej narzeczonej Łucji. Po znalezieniu ulotki niemieckiej kliniki, jego zaufanie do niej zostaje wystawione na próbę. Kalina próbuje przekonać go do szczerej rozmowy, ale Alan sugeruje, by zaufał swojej intuicji. Krystian staje przed trudnym wyborem, rozdarty między radami przyjaciół. Premiera tego odcinka już w czwartek, 1 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można śledzić także na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Poznaniu z temperaturą 12 stopni. W Gdańsku natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 13 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polsce nie grozi rosyjska inwazja na wzór tej na Ukrainę, uspokaja Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Jednak ostrzega przed działaniami sabotażowymi i agenturalnymi ze strony Rosji. Bosak podkreśla, że napływ rosyjskojęzycznych cudzoziemców komplikuje sytuację kontrwywiadowczą. Wskazuje na potrzebę weryfikacji kryminalnej osób ubiegających się o polskie wizy i postuluje wydalanie z kraju osób z przeszłością kryminalną.
0: Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, ostro skrytykował obóz rządzący. Zarzucił im skupianie się na politycznych atakach zamiast na rozwiązywaniu problemów państwa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wymienił m.in. rosnący dług publiczny, problemy ochrony zdrowia i obniżony rating Polski. Leśkiewicz podkreślił, że polityczne spory odciągają uwagę od istotnych kwestii, a działania rządzących są podporządkowane bieżącej walce politycznej. Rząd ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, ale brakuje konkretnych działań. Analityk Sebastian Majc krytykuje opóźnione alerty i brak jasnych komunikatów w mediach publicznych. Podkreśla, że Polska musi być gotowa na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaże czy przerwy w dostawach energii. Majc apeluje o budowanie społecznej odporności i lepsze przygotowanie na kryzysy. Arkadiusz Mularczyk podkreśla, że przetrwanie Ukrainy jako niepodległego państwa jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Polityk zwraca uwagę na powtarzające się afery korupcyjne w ukraińskiej administracji, które są poważnym problemem. Mimo to Mularczyk ostrzega, że upadek Ukrainy oznaczałby przesunięcie rosyjskiego zagrożenia na wschodnią flankę NATO, co byłoby fatalne dla Polski. W interesie naszego kraju jest, aby Ukraina przetrwała i obroniła się przed Rosją.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczna wiadomość z Los Angeles. W wieku 27 lat zmarł Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford. Młody model odszedł w ośrodku odwykowym, gdzie zmagał się z uzależnieniem i problemami psychicznymi. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana. Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, a po przeliczeniu pierwszych protokołów prowadzi partia Jedna Rosja z wynikiem około 57,5% głosów. Na drugim miejscu znajduje się Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej z ponad 9%. Głosowanie trwało 3 dni, a ostateczne wyniki mogą się jeszcze zmienić. Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraina przeprowadziła skuteczny atak na obwód moskiewski, wykorzystując pociski dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo i FP-7 Pelikan. Celem były strategiczne obiekty, w tym zakłady przemysłu naftowego i infrastruktura logistyczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że te działania poważnie naruszyły rosyjski przemysł naftowy. Atak wyłączył około 4% rosyjskich mocy rafineryjnych, co jest kontynuacją wcześniejszych uderzeń.
0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, jak zachować się w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. Jeśli usłyszysz alarm lub otrzymasz alert RCB, zachowaj spokój i działaj z rozwagą. Będąc w budynku, znajdź pomieszczenie bez okien, a na zewnątrz połóż się na ziemi. Pamiętaj, by stale monitorować oficjalne komunikaty. Poranna sztywność karku i ból pleców mogą być wynikiem niewłaściwej pozycji snu, źle dobranego materaca lub stresu. Proste ćwiczenie, znane jako koci grzbiet, może przynieść ulgę. Wystarczy regularnie wykonywać je każdego ranka, aby zapomnieć o dolegliwościach. Jeśli jednak ból nie ustępuje, warto skonsultować się ze specjalistą.
2: Makaron do sałatki powinien być gotowany al dente, aby zachował sprężystość i nie stał się kleisty po dodaniu sosu. Ważne jest szybkie schłodzenie makaronu po ugotowaniu, zwłaszcza jeśli sałatka ma być przygotowana z wyprzedzeniem. Przechowuj sałatkę w lodówce, a sos dodaj tuż przed podaniem, by uniknąć zmiany konsystencji. Pamiętaj, że kilka minut gotowania może zdecydować o jakości dania następnego dnia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pralka może stać się źródłem nieprzyjemnych zapachów i pleśni, jeśli nie jest odpowiednio oczyszczona. Wilgoć i resztki detergentów sprzyjają rozwojowi grzybów. Prosty sposób na odświeżenie urządzenia to użycie sody oczyszczonej i octu, które każdy ma w kuchni. Po oczyszczeniu warto zostawić pralkę otwartą, aby dobrze wyschła. długotrwałych związkach często pojawia się wypalenie emocjonalne. Zwolennicy dawnych wierzeń sugerują, że prosty rytuał może pomóc w odbudowie namiętności. Wystarczy dodać majeranek do wieczornego posiłku partnera, aby odświeżyć dawną fascynację. Według tradycji ta przyprawa ma właściwości oczyszczające i wspomaga tworzenie głębokiej więzi romantycznej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Szpak, znany z tajemniczego życia prywatnego, zaskoczył wszystkich, wyznając, że coraz częściej myśli o posiadaniu dziecka. Artysta, który wcześniej ujawnił swoją panseksualność, teraz marzy o rodzicielstwie. Choć sam nie wie, czy to instynkt macierzyński, czy tacierzyński. Cóż, może to nowy trend wśród celebrytów. Najpierw tajemnice, potem dzieci. Na razie jednak Szpak pozostaje singlem i skupia się na roli jurora w The Voice of Poland.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, w minioną sobotę poślubił swoją 20-letnią wybrankę Biankę. Ceremonia odbyła się w krakowskim kościele, a wesele w restauracji przyjaciela prezentera. Bianka, nie tracąc czasu, zmieniła elegancką suknię na odważną mini, która odsłoniła jej plecy i nogi. Młoda para, mimo krótkiego stażu związku, planuje spędzić razem całe życie. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani długości sukienki.
1: Pani Outlander, krew z krwi, mogą już zacierać ręce, bo drugi sezon prequela właśnie zadebiutował na HBO Max. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z własnymi problemami i szkockimi Highlandami aż do końca listopada. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Harriet Slater i Jamie Roy, a nowe odcinki będą pojawiać się co sobotę. Ciekawe, czy miłość i tajemnice znów przyciągną tłumy przed ekrany.
2: W Rolnik szuka żony emocje sięgają zenitu. Wiktor, zamiast pożegnać się z kandydatkami, obdarował je słonecznikami, co w jego przypadku oznaczało chęć dalszego poznawania wszystkich. Karol, po burzliwej rozmowie z Natalią, zaprosił na swoje gospodarstwo aż 3 kandydatki, choć Julia wydaje się być jego faworytką. Łukasz z kolei postawił na szczerość i intensywne spojrzenia, co zaowocowało zaproszeniem Ani, Natalii i Agnieszki. Mariusz miał najtrudniejszy wybór, ale ostatecznie zdecydował się na Dominikę, Ewelinę i Paulinę. Justyna, po majsterkowaniu z kandydatami, wybrała Dominika, Michała i Szymona. Czas pokaże, czy te wybory przetrwają próbę czasu na gospodarstwach.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Świat mody i show biznesu wstrzymał oddech. Presley Gerber, syn Cindy Crawford, odszedł, zostawiając za sobą nie tylko wybiegowe sukcesy, ale i walkę z demonami. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych były jak krzyk o pomoc, a zdjęcia z sierpnia pokazywały uśmiech, który miał być nowym początkiem. Niestety, życie napisało inny scenariusz. W miniony weekend Filip Heiser i jego młodsza o 20 lat partnerka Bianka powiedzieli sobie tak w Krakowie. Uroczystość była kameralna, bez celebrytów, ale za to z kreacją, która przyciągnęła uwagę wszystkich. Bianka zrezygnowała z tradycyjnego bukietu, a jej suknia od Violi Piekut z odsłoniętymi ramionami i spektakularnym welonem była prawdziwym dziełem sztuki. A jakby tego było mało, panna młoda postawiła na dwie kreacje, bo przecież jedna to za mało na taką okazję.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje swoje 75-lecie pracy artystycznej. Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie pojawią się gwiazdy kilku pokoleń, od Natalii Kukulskiej po Macieja Maleńczuka, by oddać hołd jej niezwykłej karierze. Wydarzenie, które zostanie zarejestrowane przez Telewizję Polską, to nie tylko koncert, ale prawdziwe muzyczne podsumowanie epoki. Aż trudno uwierzyć, że w czasach, gdy skandale są na porządku dziennym, Santor zdobyła serca publiczności klasą i talentem. William Shatner, znany wszystkim jako kapitan Kirk ze Star Treka, postanowił zaskoczyć świat i w wieku ponad 90 lat wkroczyć na scenę heavy metalu. Na Riot Fest w Chicago zadebiutował z zespołem The Uckers, wykonując klasyki takie jak Crazy Train czy Enter Sandman. Choć płyta What the F is Heavy Metal jeszcze nie ujrzała światła dziennego, Shatner już teraz porwał publiczność swoim metalowym zacięciem. Kto by pomyślał, że kapitan Kirk zamieni mostek statku na scenę pełną ciężkich brzmień?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być 3 dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu.
2: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego, smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce. Wojciech Balczun, polski minister aktywów państwowych, zaskoczył wszystkich, recenzując nowy album Anthrax. Okazuje się, że polityk nie tylko zarządza państwowymi aktywami, ale też świetnie radzi sobie z metalowymi riffami. Balczun, znany z zespołu Chemia, docenił powrót Anthrax po 10 latach przerwy, chwaląc ich za brak przeciągniętych kompozycji, które ostatnio są zmorą Metaliki. Ciekawe, czy teraz ministerstwo też będzie działać w rytmie trash metalu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie, która przyjechała do Warszawy z Czech w 2017 roku, była zwierzakiem roku 2025. Mimo leczenia nie udało się jej uratować z powodu rozległego zapalenia płuc. Wiadomość wywołała falę smutku w mediach społecznościowych.
1: W sieci pojawiło się nagranie, na którym Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, odnosi się do sytuacji ze spokojem. Kacprzyk stwierdził, że zamieszanie nie pozwala mu przyjeżdżać do pracy nowym Porsche. Sprawa wciąż jest badana przez Naczelną Izbę Lekarską, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
0: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z XVII wieku. To półtorak pruski z 1624 roku, wybity w Królewcu za czasów księcia Jerzego Wilhelma. Znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców, pomagając odtworzyć realia życia tamtej epoki. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził uznanie dla młodego odkrywcy. W sobotę w porcie w Nieporęcie doszło do nietypowego zdarzenia. Hybrydowe BMW X3 zatonęło podczas wodowania skutera wodnego. Na miejsce przybyli strażacy, policja i ratownicy, którzy potwierdzili, że nikt nie ucierpiał. Samochód został wyciągnięty z wody następnego dnia, a sprawą zajmuje się teraz policja.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie odbyły się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, które przyciągnęły tłumy na Plac Centralny i ulicę Marszałkowską. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z całej Europy oraz Australii. Najlepsi okazali się motorniczy z Pragi, wyprzedzając zespoły z Oradei i Sofii. Impreza połączona była z Dniami Transportu Publicznego, oferując wiele atrakcji dla całych rodzin. Kot Pandek, który został brutalnie skatowany przez właściciela za zjedzenie kawałka boczku, wrócił do zdrowia i znalazł nowy dom. Sąd ukarał oprawcę grzywną i zakazał mu posiadania zwierząt. Jednak krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiada sprzeciw wobec wyroku. Pandek, mimo ciężkich przeżyć, cieszy się teraz życiem i zachowuje się jak prawdziwa gwiazda.
0: W Tatrach rozpoczął się okres godowy jeleni, znany jako rykowisko. Turystów spacerujących po szlakach mogą zaskoczyć głośne ryki, które nie są jednak groźne. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by nie zbliżać się do zwierząt i obserwować je z dystansu. Rykowisko potrwa jeszcze kilka tygodni.
1: 66-letni Tadeusz G., rolnik z Górna koło Kielc, odsiaduje dożywocie za zabójstwo 8 osób. Po zakończeniu dwóch trwających procesów liczba jego ofiar może wzrosnąć do 17. Swoją przestępczą działalność rozpoczął w 1991 roku, a w latach od 2005 do 2007 mordował właścicieli kantorów na południu Polski. Mimo że łupy z napadów szacuje się na miliony złotych, przy zatrzymaniu miał przy sobie jedynie 12 tysięcy złotych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 4 osoby zostały zatrzymane w związku z piątkową kradzieżą w salonie jubilerskim w Limanowej. Sprawca, udając klienta, ukradł biżuterię wartą około 600 tysięcy złotych i uciekł. Policja, dzięki nagraniom z monitoringu, szybko ustaliła kierunek jego ucieczki. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają rolę zatrzymanych w tej sprawie.
1: Poważna awaria tramwajowa sparaliżowała ruch na ulicy Kościuszki w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem uszkodziła pół kilometra sieci trakcyjnej, co wstrzymało kursowanie 7 linii tramwajowych. Prowadzono autobusy zastępcze, a naprawa potrwa do wtorku, 22 września. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach Brynowa i Śródmieścia. W Goleniowie zatrzymano 22-latka, podejrzanego o serię kradzieży, w tym włamanie do przedszkola. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży gotówki, elektronarzędzi, rowerów i hulajnóg. Grozi mu nawet 15 lat więzienia, ponieważ działał w warunkach recydywy. Sprawa trafiła do lokalnej prokuratury, a podejrzany został objęty policyjnym dozorem.
0: W sobotę, późnym wieczorem, grupa około 30 wandali zatrzymała pociąg regionalny na trasie między Szczecinem a Świnoujściem, używając hamulca bezpieczeństwa. Następnie zdewastowali skład, pokrywając go graffiti, co spowodowało ponadgodzinne opóźnienie. To kolejny przypadek wandalizmu w regionie, gdzie od początku roku odnotowano już 89 takich incydentów. Samorząd apeluje do świadków o pomoc w identyfikacji sprawców.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają nietypowe imiona dla swoich dzieci, inspirowane literaturą, filmami czy komiksami. W rejestrze PESEL można znaleźć zarówno popularne, jak i unikalne imiona, które pojawiają się zaledwie kilka razy w kraju. Wybór imienia to dla wielu rodziców trudne wyzwanie, a inspiracje czerpią z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po popkulturę.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper wciąż walczy o zdrowie po brutalnym ataku nożownika, który miał miejsce 7 sierpnia. Chłopak przeszedł już 4 operacje i udar, a jego stan jest poważny. Rodzina uruchomiła zbiórkę na kosztowną rehabilitację, by pomóc mu wrócić do sprawności. Podejrzany o atak 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Amerykański biznesmen Michael Gorzyński przejął 40% akcji klubu. Dzięki tej inwestycji Legia planuje nie tylko poprawić swoje bieżące funkcjonowanie, ale także zredukować zadłużenie. Dariusz Mioduski podkreśla, że z Gorzyńskim łączy go wspólna wizja przyszłości klubu. Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po 2 golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska?
2: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w 7. kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
1: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gyul.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
2: Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
2: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w 3. odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna. Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura tak samo 11 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3417 odcinku Barw Szczęścia Daniel podejmie dramatyczną decyzję, by chronić swojego syna Emila. Porwie Adama, uzależnionego lokatora pyrków, co wywoła lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, a jej konsekwencje odczują wszyscy domownicy. W 3418 odcinku Adam trafi do szpitala i oskarży rodzinę pyrków o zlecenie ataku na niego, żądając korzyści majątkowych za milczenie. W 3420 odcinku Hubert spróbuje przekonać Adama do rozmowy z dziennikarką Weroniką, co może rzucić nowe światło na całą sprawę. Weronika odwiedzi także Lucynę, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania konfliktu. Tajemnice pyrków zaczynają wychodzić na jaw, a napięcie rośnie.
2: W 1942 odcinku M jak miłość Aneta zostanie zaskoczona przez swojego męża Olka, który zaprosi ją na romantyczną randkę. To nietypowe zachowanie Chodakowskiego sprawi, że Aneta postanowi zrobić na nim ogromne wrażenie. Uda się do salonu Kamy, by ta wyczarowała dla niej wyjątkową fryzurę. Aneta będzie chciała, by Olek zaniemówił z wrażenia, gdy ją zobaczy. Jednak to nie jedyna prośba, z jaką zwróci się do Kamy. Aneta poprosi przyjaciółkę o opiekę nad synem, Boryskiem, by móc w pełni cieszyć się wieczorem z mężem. Kama, jak zawsze niezawodna, zgodzi się pomóc, ratując tym samym romantyczne plany Anety i Olka. W 1946 odcinku M jak miłość szykuje się emocjonujący ślub Natalki i Adama. Choć ceremonia odbędzie się zgodnie z planem, Natalka nie jest pewna swoich uczuć. Wprost przyznaje, że wychodzi za Adama z rozsądku, a nie z miłości. W jej życiu wciąż obecny jest Lipiński, który podważa jej decyzję. Natalka rozmawia z bliskimi, próbując przekonać samą siebie, że miłość nie musi być pełna fajerwerków. Jednak nawet podczas wesela w siedlisku Natalka jest pełna wątpliwości i nerwów. Czy ślub z Adamem okaże się pomyłką? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to gwarancja szczęścia. W 965 odcinku Akacjowej 38 Lolita powraca na Akacjową, co wywołuje ogromne emocje u Antonito. Mężczyzna marzy o chwili spokoju z ukochaną, ale ich plany mogą zostać pokrzyżowane. Tymczasem Maria wzbudza prawdziwy strach u Rosiny, która postanawia nie opuszczać domu. Wuj Lucji, Don Joaquin, przybywa do Madrytu, ale nie okazuje jej zbyt wiele ciepła. Emisja tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 28 września, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, pełna dramatów, romansów i rodzinnych konfliktów, rozgrywająca się w Madrycie na początku XX wieku. W obsadzie znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren czy Mark Parejo.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 3407 odcinku Barw Szczęścia Amelia odkryje, co Bruno i Karolina planują w hotelu. Ich inscenizacja ślubu wywoła jej sprzeciw. Grzelakowie staną przed poważnym problemem, gdy pan Bogumił zażąda od nich 100 tysięcy złotych odszkodowania po zatruciu grzybami. Kasia i Mariusz pojawią się na pogrzebie Dąbrowskiego, gdzie Szymańska ostrzeże sąsiadkę przed Janką. Tymczasem Oliwka, mimo radości z unijnej dotacji, zmierzy się z długiem u Kępskiego. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 28 września o godzinie 25 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych, społecznych i kryminalnych wątków. W najnowszym, 1944 odcinku M jak miłość, Werner zmaga się z trudnym rozstaniem z Sylwią. Budzyńscy próbują go wesprzeć, ale pijany przyjaciel skutecznie psuje ich plany. Werner wpada w kolejne kłopoty, poznając w barze seksowną Oliwię. Tymczasem Magda jest zaskoczona niespodziewanym przyjazdem Julii z Ukrainy, która nie czuje się tam bezpiecznie. Konflikt między Anitą a Kamilem narasta, gdyż mają różne oczekiwania co do przyszłości. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 20:50 na TVP2. To wieczór pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 209 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 28 września o 17:20 na TVP2. Deria odnajduje Jące, by ostrzec ją przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, co skłania Jące do podjęcia odważnej decyzji o złożeniu zeznań na policji. Tymczasem Mukader odwiedza Bejze i Nusreta w areszcie, a Sinem odkrywa tajemniczy list Melicha. W poprzednich wydarzeniach Cichan złożył skargę na Bejze, co doprowadziło do jej aresztowania wraz z Nusretem. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi, Türkeşve i Cantarakçı.
2: Słoneczna, Poza ciszą to nowy serial Telewizji Polskiej, który zadebiutował 17 września. Każdy kolejny odcinek można oglądać w czwartki na TVP VOD. Serial opowiada o młodej psychoterapeutce, Lenie Majewskiej, która próbuje odnaleźć się w zamkniętej społeczności Półtuska. Wspólnie z narzeczonym otwiera pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną, stawiając czoła lokalnym uprzedzeniom. Produkcja zdobyła już uznanie widzów, choć nie była szeroko promowana. W obsadzie zobaczymy m.in. Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Magdalenę Wala. Serial porusza ważne tematy związane z psychoterapią i zdrowiem psychicznym, które wciąż budzą kontrowersje w małych społecznościach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Wczoraj wieczorem na drodze 7 w miejscowości Szewce pod Kielcami doszło do wypadku z udziałem luksusowego Jaguara. 31-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Policja potwierdziła jej wiek, ale nie ujawniła tożsamości. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej stan jest stabilny. W chwili zdarzenia panowały trudne warunki pogodowe z powodu silnego deszczu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny na Ukrainie oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Wcześniej wysłannicy Trumpa odwiedzili Kijów, aby na miejscu ocenić sytuację. Zełenski podziękował Trumpowi za rozszerzenie sankcji wobec Rosji.
0: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, uczestniczył w Kopenhadze w konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Głównym tematem spotkania było wzmacnianie odstraszania i obrony oraz rozwój zdolności wojskowych sojuszu. Polska i Szwecja omówiły pogłębianie współpracy wojskowej na Bałtyku, a także wsparcie dla Ukrainy. Konferencja potwierdziła wspólny kierunek działań 32 państw NATO w zakresie integracji systemów obronnych. Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesienne i zimowe suszenie prania w domu często kończy się nieprzyjemnym zapachem stęchlizny. Rozwiązaniem może być drewno cedrowe, które naturalnie neutralizuje nieprzyjemne wonie i pomaga wchłaniać wilgoć. Wystarczy umieścić kilka kawałków cedru na suszarce, by cieszyć się świeżo pachnącymi ubraniami. To prosty i skuteczny sposób na walkę z wilgocią w chłodniejsze dni. W Ostrołęce rusza pilotażowy program, który ma poprawić segregację odpadów. Worki na śmieci będą oznaczane specjalnymi kodami, co pozwoli na identyfikację ich pochodzenia.

0: temu osoby, które nie przestrzegają zasad segregacji, mogą spodziewać się wyższych opłat. Program ma na celu wyeliminowanie problemu niewłaściwej segregacji w blokach mieszkalnych. Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
1: Zbliża się sezon grzewczy, a to dobry moment, by przygotować sypialnię na chłodniejsze dni. Warto zadbać o dokładne wietrzenie i sprawdzić, czy w trudno dostępnych miejscach nie gromadzi się wilgoć. Upewnijmy się też, że grzejnik działa sprawnie i nie jest zasłonięty. Pamiętajmy, że kontrola wilgotności i odpowiednia wentylacja pomogą uniknąć problemów z pleśnią.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W Tarnobrzegu doszło do pobicia 41-letniego mężczyzny przed jednym z lokalnych barów. Policja zatrzymała trzech podejrzanych, z których jeden został ujęty na miejscu, a dwóch kolejnego dnia. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Napastnikom postawiono zarzuty pobicia, za co grozi im do 5 lat więzienia. W nocy 20 września w Skwierzynie doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali 5 osób, zanim przybyła straż pożarna. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się uniknąć tragedii. Strażacy opanowali ogień, a sytuacja została opanowana.
0: Jesień to czas, kiedy w ogrodach królują wrzosy, ale warto pamiętać o ich kuzynach, wrzoścach. Wrzosy kwitną od lipca do października i są odporne na mrozy, podczas gdy wrzośce rozwijają się wiosną i są bardziej wrażliwe na zimno. Obie rośliny wymagają kwasowej gleby, ale różnią się polą sadzenia i pielęgnacją.
1: Jesień to trudny czas dla roślin doniczkowych, które często tracą wigor z powodu braku światła i suchego powietrza. Istnieje jednak prosty sposób na ich wzmocnienie – skórki bananów. Zawierają one cenne minerały, takie jak potas i fosfor, które wspierają zdrowy rozwój roślin. Wystarczy moczyć skórki w wodzie przez kilka dni i podlewać nią rośliny raz na 2 do 4 tygodni, by przywrócić im zdrowy wygląd.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Premier Donald Tusk zaapelował do Polaków o udział w internetowym głosowaniu Europejskiego Banku Centralnego. Chodzi o wybór nowych motywów graficznych dla banknotów euro, a wśród kandydatów jest Maria Skłodowska-Curie. Jej wizerunek może znaleźć się na banknocie 20 euro. Głosowanie trwa tylko do dzisiaj, więc czas na decyzję jest ograniczony. Pierwsza dama Marta Nawrocka podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych przyciągnęła uwagę swoją minimalistyczną stylizacją. Towarzysząc prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, wzięła udział w spotkaniach z Polonią, podkreślając znaczenie przekazywania polskich tradycji. Wizyta pary prezydenckiej, trwająca od 19 do 23 września, koncentrowała się na relacjach polsko-amerykańskich i interakcjach z Polonią. Rozpoczęła się od złożenia hołdu ofiarom zamachów z 11 września przy Drzewie Ocalałym.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, gwiazda TVN-u, znalazła chwilę na odpoczynek i zabrała mamę na wakacje do ciepłych krajów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Ale to nie skąpe stroje, a piękna mama Izabelli skradła show. Cóż, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę. Karol Strasburger, niezłomny mistrz sucharów i prowadzący familiady, nie zamierza zwalniać tempa, mimo że przekroczył już 70. Choć wielu myśli o emeryturze, on wciąż z energią prowadzi teleturniej, uprawia sport i wychowuje swoje maleństwo. Strasburger twierdzi, że emerytura to tylko papierowy wymysł, a on sam planuje pracować, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Wygląda na to, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się jego niepowtarzalnym humorem.
2: Świat polskiej satyry stracił dziś jednego z gigantów. Stanisław Szelc, członek legendarnego kabaretu Elita, odszedł w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezapomniane skecze i role, które bawiły pokolenia. Jego głos i humor były jak balsam na codzienne troski, a teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezrównane poczucie humoru. Cóż, panie Stanisławie, teraz to już tylko niebiańska scena czeka na kolejne występy.
1: Za nami trzeci odcinek Tańca z Gwiazdami, a emocje sięgają zenitu. Helena Englert, która z tygodnia na tydzień zaskakuje nowymi odsłonami, wyrasta na faworytkę programu. Rafał Maserak, choć twierdzi, że nie faworyzuje, nie kryje zachwytu nad jej postępami. Ciekawe, czy to tylko przypadek, że nie zauważa fali krytyki w sieci? Może to właśnie Englert rozświetli parkiet kryształową kulą.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sisi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów. Od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku.
2: Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco.
1: Urszula Dudziak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, nie zamierza tańczyć z gwiazdami. Choć propozycje sypią się jak z rękawa, artystka woli koncertować i realizować swoje projekty. Zamiast parkietu wybiera więzienne mury w nowym programie Eksperyment od siatka na Kanal Plus. Cóż, nie każdy musi tańczyć, by błyszczeć. Greta Van Fleet znowu w akcji. Nowy singiel, Tear It Down, zapowiada album Palace for the People, który ma być prawdziwym rollercoasterem emocji. Gitarzysta Jake Kiszka twierdzi, że to dzieło uosabia przygodę, pasję, brutalność, piękno, seks i wyobraźnię. Premiera już 9 października, a zespół obiecuje, że to będzie rock and roll, którego nie da się zamknąć w żadnych ramach. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, znów zaskakuje. Po mrocznym hicie Choke Me, który przyniósł jej historyczny sukces, artystka wraca z nowym singlem CMYM. Tym razem stawia na figlarność i niebezpieczne brzmienia, zapowiadając swój debiutancki album. Czy ktoś odważy się wykonać pierwszy ruch w tej grze napięć i uwodzenia? Czekamy na więcej!
1: Lenny Kravitz, legenda rocka, teraz w roli Kena. Tak, dobrze słyszeliście. Mattel postanowił, że czas na męską wersję lalki inspirowaną gwiazdami. A Lenny, z jego charakterystycznymi dreadami i skórzanymi butami, stał się drugim w historii Kenbasadorem. Kravitz nie kryje radości, bo przecież kto by nie chciał być plastikowym ideałem. Ciekawe, czy jego lalka też będzie grała na gitarze.
2: Metallica nie przestaje zaskakiwać. Zespół ogłosił, że nie tylko wraca na scenę, ale także ponownie rusza z akcją charytatywną. Tym razem fani będą mogli oddać krew w specjalnie przygotowanych punktach krwiodawstwa, a nie w busach, jak to było wcześniej. W zamian za ten szlachetny gest uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i poczęstunek. Metallica nie tylko gra, ale i pomaga, a wszystko to w rytmie trash metalu.
1: Świat punk rocka pogrążony w żałobie. Chad Gilbert, współzałożyciel Newfound Glory, odszedł w wieku 45 lat po długiej walce z nowotworem. Muzyk zmarł w otoczeniu najbliższych, spełniając swoje ostatnie życzenie. Choć jego życie osobiste bywało burzliwe, pozostawił po sobie niezapomniane dźwięki i wspomnienia, które na zawsze pozostaną w sercach fanów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Depeche Mode i ich Some Great Reward. Płyta, która miała być tylko kolejnym krokiem, a stała się prawdziwym przełomem. Muzycy, zamiast cieszyć się wakacjami, musieli walczyć z opóźnieniami w studiu, ale efekt końcowy wynagrodził wszystkie trudy. People Are People, hit, który początkowo nie miał nawet trafić na album, podbił serca fanów po obu stronach Atlantyku. A koncert w Warszawie? Cóż, czarość miasta i kolejki przed sklepami to jedno, ale energia publiczności była niezapomniana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 7 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę po południu luksusowe BMW X3 zatonęło w porcie w Nieporęcie. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i WOPR. Na szczęście pasażerowie zdołali opuścić pojazd przed jego zatonięciem. Wydobycie samochodu z wody odbyło się w niedzielę rano i trwało ponad godzinę. Policja bada teraz przyczyny tego incydentu.
2: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z 1624 roku. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, który waży niespełna gram, ale ma ogromne znaczenie dla historyków. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć obieg pieniądza w XVII wieku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pogratulował młodemu odkrywcy spostrzegawczości i właściwego zachowania.
1: Ojciec 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, pojawił się dziś przed Ministerstwem Sprawiedliwości, domagając się ponownego zbadania sprawy gruźb i stalkingu. Wraz z pełnomocnikami chce, by postępowanie mławskiej prokuratury objęto nadzorem. Prawnicy wskazują na nowy wątek związany z obywatelem Pakistanu, Omarem, który miał otrzymać zlecenie zabójstwa Kowalskiego. Sprawa wymaga dalszej weryfikacji. W Warszawie zakończyły się 12 europejskie mistrzostwa motorniczych. Zwyciężyła drużyna z Pragi, pokonując zespoły z Sofii i Oradei. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z Europy i Australii, a uczestnicy rywalizowali w nietypowych konkurencjach, takich jak tramwajowe kręgle. Impreza była częścią obchodów Dni Transportu Publicznego i 160-lecia tramwajów warszawskich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie odeszła z powodu rozległego zapalenia płuc, mając 10 lat. Mimo wcześniejszego leczenia i poprawy stanu zdrowia, problemy z oddychaniem powróciły. Informacja o jej odejściu wywołała falę smutku w mediach społecznościowych. Portal Zero opublikował nagranie z ukrytej kamery, na którym lekarz Dawid Kacprzyk, związany z kontrowersjami wokół Szpitala Południowego w Warszawie, mówi o aferze „Mam to w dół”. Kacprzyk, który zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych w 4 warszawskich placówkach, pracował średnio 331 godzin miesięcznie. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a śledczy są na końcowym etapie analizy materiału dowodowego. Tymczasem lekarz wrócił do pracy i uruchomił profil na portalu „Znany lekarz”.
1: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami. Ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
2: 66-letni Tadeusz G. z Górna pod Kielcami, znany jako Truskawka, odsiaduje dożywocie za 8 morderstw. Jego kryminalna działalność rozpoczęła się w 1991 roku od potrójnego zabójstwa w Cedzynie. Obecnie toczą się 2 procesy, które mogą zwiększyć liczbę jego ofiar do 17. W latach od 2005 do 2007 brutalnie mordował właścicieli kantorów w południowej Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tychach, w opuszczonym budynku, odnaleziono ciało 67-letniego mężczyzny z ranami sugerującymi śmiertelne pobicie. W związku z tą sprawą zatrzymano kilka osób, a 29-latek został oskarżony o zabójstwo i trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura prowadzi śledztwo, czekając na dodatkowe opinie biegłych, by ustalić pełne okoliczności zdarzenia. W sobotę padła rekordowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec zgarnął aż 45 milionów złotych, co czyni go nowym multimilionerem w Polsce. Wygrana została zdobyta online, więc nie poznamy lokalizacji szczęśliwego kuponu. Już jutro kolejne losowanie z pulą 3 milionów złotych. W Łomży doszło do nietypowego incydentu z udziałem transportowanego czołgu. Poniedziałek rano, podczas przejazdu szosą Zambrowską, wieża czołgu obróciła się, a lufa uszkodziła znaki drogowe. Przyczyną była awaria techniczna blokady wieży. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konwój wrócił do bazy.
2: Ryby, według astrologów, uchodzą za najbardziej pechowy znak zodiaku. Ich empatia i bujna wyobraźnia często prowadzą do życiowych zawirowań. Osoby spod tego znaku mają skłonność do zaufania niewłaściwym ludziom i działania pod wpływem impulsu, co może skutkować rozczarowaniami. Pech ryb objawia się w codziennych sytuacjach, takich jak ucieczka autobusu czy zgubione klucze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
2: Na Dolnym Śląsku trwa niezwykły spektakl natury. Hektary wrzosowisk w okolicach Wrocławia pokryły się fioletowym dywanem, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Szczególnie zachwyca Pustynia Kozłowska, gdzie kontrast piasku i wrzosów przyciąga turystów i fotografów. To idealny czas, by podziwiać te widoki, które najlepiej prezentują się we wrześniu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wypłaty tegorocznej 14. emerytury dobiegają końca, a ostatnie przelewy trafią na konta seniorów 25 września. Jednak nie wszyscy będą mogli zatrzymać te pieniądze. ZUS może zażądać zwrotu, jeśli okaże się, że świadczenie zostało wypłacone nieprawidłowo. Szczególną uwagę powinni zwrócić emeryci dorabiający do swoich świadczeń, ponieważ obowiązują ich limity dochodowe. Pełna 14. emerytura wynosi w tym roku około 1978,50 zł brutto, ale nie wszyscy otrzymają tę kwotę. Osoby z emeryturą powyżej 4828,49 zł brutto nie otrzymają dodatkowego świadczenia. Jutro, 22 września, w Polsce obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, komunikacja miejska będzie całkowicie darmowa. W innych miejscach, jak Łódź czy Poznań, darmowe przejazdy będą dostępne po okazaniu dowodu rejestracyjnego. Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa również oferują bezpłatne przejazdy bez żadnych dokumentów. Dla miłośników rowerów Next Bike Polska przygotował darmową godzinę jazdy w całym kraju. To doskonała okazja, by spróbować ekologicznych form transportu.
2: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ujawniła nieprawidłowości w niemal połowie skontrolowanych firm produkujących oleje roślinne. W wielu przypadkach skład olejów różnił się od tego, co deklarowano na etykietach. Niektóre produkty, sprzedawane jako tłoczone na zimno, były poddawane obróbce w wysokiej temperaturze. Na półkach znaleziono również przeterminowane oleje oraz te z fałszywymi informacjami o kraju pochodzenia. W związku z tymi odkryciami nałożono na firmy odpowiednie kary finansowe. Na rynku hurtowym paliw panuje chwilowy spokój. Czołowi dostawcy nie zaktualizowali jeszcze swoich cenników od weekendu. Orlen i BP Europa oferują obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy. Ceny benzyny PB95 wynoszą 6344 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 7522 zł. Sytuacja na rynku jest jednak dynamiczna, a ceny mogą się zmieniać w zależności od globalnych wydarzeń. Kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Niemiecka sieć dyskontów Woolworth wycofuje się z Polski, a jej sklepy przejmie Teddy. Proces zmiany szyldów rozpocznie się już 24 września w Gdańsku. Decyzja o rebrandingu wynika z chęci uproszczenia struktury biznesowej w ramach tej samej grupy kapitałowej. Dla klientów oznacza to nowy wygląd sklepów i zmiany w asortymencie. Pracownicy Woolworth mogą spać spokojnie, ponieważ nowy właściciel zadeklarował przejęcie całego personelu. Teddy planuje zwiększyć liczbę swoich placówek w Polsce do 400 do końca roku, co wzmocni jego pozycję na rynku dyskontów niespożywczych. Polski startup Provate wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które może skrócić kolejki przy kasach samoobsługowych. Dzięki aplikacji EM Obywatel weryfikacja wieku zajmuje mniej niż 16 sekund, eliminując potrzebę angażowania personelu. System działa z poszanowaniem prywatności, przekazując jedynie informacje o pełnoletności klienta. Pilotażowe testy pokazały, że niemal połowa klientów korzysta z tej opcji. Rozwiązanie ma szansę na ekspansję w całej Unii Europejskiej, co wpisuje się w trend cyfrowej tożsamości. Projekt otrzymał już wsparcie finansowe, co zwiększa jego szanse na sukces. Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętna pensja w firmach wyniosła 9259 zł brutto. To wzrost o około 5,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale mniej niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z lipcem średnie wynagrodzenie spadło o około 2,5%, co wynika z mniejszej liczby wypłaconych premii i nagród. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw również spadła o 0,8% w skali roku. Wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może być korzystne dla Rady Polityki Pieniężnej w kontekście walki z inflacją. Jednakże rosnące ceny nadal wpływają na realną siłę nabywczą Polaków. Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się tak zwane oferty widmo. To ogłoszenia, które pozostają aktywne, mimo że firma nie planuje zatrudnienia. Eksperci radzą, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wielokrotne odświeżanie tego samego ogłoszenia czy brak konkretnych informacji o stanowisku. Często firmy zbierają CV na przyszłość lub badają rynek, nie informując o tym kandydatów. Szacuje się, że nawet co piąta oferta może nie prowadzić do zatrudnienia. Ważne jest, by przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdzić firmę i jej rekrutacyjne intencje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tak samo 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3419 odcinku Barw Szczęścia Amelia dowiaduje się o aresztowaniu Karoliny, co wywołuje u niej falę emocji. Seniorka nie przebiera w słowach i ostrzega Bruna przed jego żoną, nazywając ją mściwą i bezwzględną. Bruno, pod wpływem matki, zaczyna dystansować się od Karoliny, co prowadzi do napięć w ich związku. Karolina, po wyjściu z aresztu, wraca do hotelu, ale nie zastaje tam męża. Bruno, pod wpływem rozmowy z Amelią, podejmuje decyzję o odsunięciu żony od obowiązków zawodowych. Karolina nie zamierza jednak łatwo się poddać i próbuje przekonać Bruna do zmiany decyzji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w środę, 14 października o 20:50 w TVP 2. Dziedzictwo zaskakuje w 1037 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16 na TVP 1. Ainur jest bliska odkrycia wielkiej tajemnicy i oszustwa Ezgi, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Czarna staje się kluczowym sojusznikiem, pomagając Ainur w demaskowaniu kłamstw. Tymczasem Ezgi i Izil gorączkowo próbują ukryć wszelkie ślady swoich intryg. Serial, pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, przyciąga widzów swoją porywającą fabułą. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć odcinka na żywo, dostępna jest platforma TVP VOD. W 1945 odcinku M jak miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 w TVP 2. W 998 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka przeżywa koszmar po porwaniu córki Niny, a podejrzenia kierują się ku Mario. Policja bada jego przeszłość, podejrzewając, że to zemsta dawnych gangsterów. Blanka, wykończona strachem i brakiem snu, zaczyna obwiniać męża. Mario, zrozpaczony, błaga ją, by mu uwierzyła i wyznaje, że oddałby życie za rodzinę. Śledztwo nie przynosi rezultatów, a każda godzina bez Niny jest dla Blanki torturą. Mario postanawia działać na własną rękę i rusza tropem mafii, by odzyskać córkę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4255 odcinku Pierwszej Miłości Kinga planuje wyznać synom prawdę o Janku podczas rodzinnego obiadu. Jednak jej plany mogą się szybko posypać, gdyż Jolka, mając dość milczenia, zdecyduje się ujawnić, co widziała. Tomek nie kryje rozczarowania matką i zaczyna się pakować. Tymczasem w Wadlewie Ewa zaczyna podejrzewać, że Reterska coś ukrywa, zwłaszcza po niespodziewanym telefonie z Niemiec. Alan, przygnębiony brakiem odpowiedzi na swoje CV, wybiera się na zakupy przedślubne, ale w końcu dostaje upragniony telefon z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Policja ustala, że sprawca zaginięć wśród osób bezdomnych poluje wyłącznie na kobiety. Emisja odcinka już we wtorek, 29 września, o godzinie 18 na antenie Polsatu.
2: W 966 odcinku Akacjowej 38 Telmo odkryje tajemnicę testamentu Markiza, który pozostawił Lucie cenną kolekcję sztuki sakralnej. Przeor będzie naciskał, by Telmo przekonał Lucie do przekazania zbiorów zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem w mieście pojawią się plakaty ośmieszające Servanda, a Lolita postanowi działać, by uchronić go przed kompromitacją. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 18:40 na TVP 1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Wśród obsady znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arancha Aranguren i Mark Parejo. To historia pełna romansów, dramatów i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. W 1943 odcinku M jak miłość Olek wraca do domu w środku nocy, kompletnie pijany, co wywołuje wściekłość Anety. Mariusz, próbując ukryć swoje czyny, spędza czas u Sowińskiego, zacierając ślady zbrodni. W międzyczasie personel kliniki zauważa, że dyrektor nagle zniknął, co budzi niepokój. Kasia, chcąc ukryć swoje sekrety, proponuje mężowi wyjazd do Stanów Zjednoczonych na stałe. Marcin decyduje się odejść z firmy domańskiej i wrócić do pracy detektywa. Martyna, mimo wątpliwości, zgadza się na pierwszą randkę z Jakubem. Odcinek zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20:50 na TVP 2. serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący 4257 odcinek. Bartek budzi się obok swojej byłej żony Emilki, co wywraca jego plany do góry nogami. Jeszcze wczoraj szykował się na romantyczny wieczór z Iloną z okazji jej urodzin, ale niespodziewany telefon od Emilki zmienił wszystko. W nadchodzącym odcinku Bartek będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego zachowania. Jego przeprosiny wobec Ilony przybiorą nieoczekiwany obrót. Premiera tego odcinka już 1 października o 18 na Polsacie. Codzienne emocje i zaskakujące zwroty akcji czekają na widzów od poniedziałku do piątku. Wszystkie odcinki dostępne są także na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polsce nie grozi rosyjska inwazja na wzór tej na Ukrainę. Uspokaja Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Jednak ostrzega przed działaniami sabotażowymi i agenturalnymi ze strony Rosji. Bosak podkreśla, że napływ rosyjskojęzycznych cudzoziemców komplikuje sytuację kontrwywiadowczą. Wskazuje na potrzebę weryfikacji kryminalnej osób ubiegających się o polskie wizy i postuluje wydalanie z kraju osób z przeszłością kryminalną.
0: Generał Roman Polko, były dowódca GROM, ostrzega przed realnym zagrożeniem ze strony Rosji. W rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Rosja nie rezygnuje z planów dominacji w Europie i prowadzi działania hybrydowe, w tym cyberataki i naruszanie przestrzeni powietrznej. Generał skrytykował polityków za cyniczne wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa Polski w walce politycznej. Podkreślił, że bezpieczeństwo kraju powinno być priorytetem dla wszystkich sił politycznych.
2: Maciej Berek, nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wciąż czeka na zaprzysiężenie. Proces ten budzi kontrowersje z powodu braku ustalonego terminu i miejsca ślubowania. Kancelaria Sejmu nie planuje uroczystości, a sam Berek zaapelował do prezydenta o szybkie wyznaczenie daty. Prezydent odbierze ślubowanie po spełnieniu wymogów formalnych, co podkreśla jego rolę jako gwaranta praworządności.
0: Rząd ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, ale brakuje konkretnych działań. Analityk Sebastian Majc krytykuje opóźnione alerty i brak jasnych komunikatów w mediach publicznych. Podkreśla, że Polska musi być gotowa na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaże czy przerwy w dostawach energii. Majc apeluje o budowanie społecznej odporności i lepsze przygotowanie na kryzysy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczna wiadomość z Los Angeles. W wieku 27 lat zmarł Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford. Młody model odszedł w ośrodku odwykowym, gdzie zmagał się z uzależnieniem i problemami psychicznymi. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana.
2: Coraz więcej Niemców decyduje się na przeprowadzkę do Polski. W 2025 roku aż 4941 osób opuściło Niemcy, wybierając polskie miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Główne powody to niższe koszty życia, dynamiczna gospodarka i lepsze perspektywy zawodowe. Polska stała się jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla niemieckich emigrantów, wyprzedzając nawet Wielką Brytanię czy Włochy.
0: W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, których partia Jedna Rosja zdobyła niecałe 58% głosów, co daje jej 355 mandatów. To największa frakcja w historii tej partii, zapewniająca większość konstytucyjną. Wybory odbyły się w warunkach skrajnie niedemokratycznych, co ma umocnić pozycję Władimira Putina i legitymizować dalsze działania na Ukrainie. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zajęła drugie miejsce z wynikiem niecałe 14% głosów.
2: Ukraina przeprowadziła skuteczny atak na obwód moskiewski, wykorzystując pociski dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo i